0: Eska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Kolejne nasze spotkanie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Leszek Slipek, którego serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz jest doktorem teologii duchowości i myślę, że tutaj ta wiedza, którą ksiądz wyciągnął ze swoich studiów, bardzo pomoże nam w dzisiejszej audycji.
2: Zobaczymy.
1: Zobaczymy, ufam, że tak. Duch Święty, jedna z osób Trójcy Świętej, chyba najmniej znana,

0: w historii zbawienia, w historii ludu Bożego, no, bardzo znana, bardzo charakterystyczna. Bóg przemawia jako Bóg Ojciec już do Mojżesza, do proroków starotestamentowych. Mamy także w Starym Testamencie pewne zapowiedzi przyjścia Syna Bożego. Czy możemy znaleźć jakiekolwiek analogie w Starym Testamencie, w historii ludu Bożego, w historii Izraela, działalności Ducha Świętego? Tej trzeciej osoby boskiej.
1: Niewątpliwie można tę działalność znaleźć w działaniu ducha na proroków, można w księgach mądrościowych, natomiast nigdzie nie jest powiedziane wyraźnie i wprost, dlatego że w Starym Testamencie troska Izraela była skierowana w kierunku obrony wiary w jednego Boga. Pamiętajmy, że Izrael mieści się w tak zwanym żyznym półksiężycu. To jest to wyspa w Morzu Pogaństwa, między wielkimi religiami na północy i na południu. Tutaj Egipt, Mezopotamia. I wobec tego ciągle są naciski pogańskiego sposobu widzenia na ten lud. I ten lud musi utrzymać wiarę w jednego Boga.
0: No łącznie z tym, że są takie momenty, kiedy w samej świątyni Jahwe stoją posągi obcych bogów, jakichś bóstw kananejskich, i kapłani Jahwe są w mniejszości w samym Izraelu. Mamy takie momenty w historii.
1: Momenty takie wtedy, kiedy zostali właśnie najechani przez nieprzyjaciela, kiedy świątynia została zburzona, kiedy świątynia została ograbiona. Oczywiście, że tak. Dlatego też Izrael podkreśla ciągle, jest jeden, jedyny Bóg. Dlatego mówienie o Duchu Świętym jako osobie boskiej,

0: i w momencie zmartwychwstania i teraz role się zmienią. Chrystus zmartwychwstały posyła ducha.
1: Posyła ducha.
0: I misja ducha polega na dawaniu życia temu, co słowo uczyniło, powiedziało, ustanowiło. Tutaj można by odwołać się do pewnych obrazów z Biblii, do Starego Testamentu, żeby zrozumieć lepiej tę prawdę. Na przykład w Księdze Rodzaju, tutaj w tym poetyckim opisie stworzenia wielkie znaczenie tutaj dla nas ma, jak Bóg dał Adamowi postać ludzką. Ulepił go z gliny, ukształtował z niej człowieka, a potem tchnął weń życie. Przypomnijmy sobie też 37 rozdział Księgi Ezechiela. Przepiękny tekst tego proroctwa, gdzie w tym proroctwie o kościach widzimy, jak to jest jedna z najbardziej takich triumfujących kart Biblii. Widzimy, jak kości początkowo układają się w szkielety, potem mięśnie zaczynają je pokrywać, potem skóra zaczyna oblekać mięso, aż do utworzenia ciał i wtedy zostaje udzielony duch. Sądzę, że można dostrzec coś analogicznego w dziele powoływania do życia chrześcijańskiego i Kościoła. Chrystus przynosi jakieś objawienie, przynosi słowo Ewangelię, tworzy pewną bardzo elementarną strukturę Kościoła, to znaczy grupę 12 z Piotrem na czele, władzę kluczy, przynosi sakramenty, chrzest, Eucharystię, sakrament pojednania. Chrystus daje kształt, formy i dopiero wtedy przybywa Duch Święty, by je ożywić. I zauważmy jeszcze jedną rzecz, że Ewangelia rozumiana jest w pełni dopiero po doświadczeniu Zielonych Świąt. Zwróćmy uwagę, że wszystkie Ewangelie, a

0: jak rozumieć dar języków, dar glosolalii?
1: Objawienie przekazuje taki fakt. Ja nie byłem świadkiem glosolalii, dlatego nie będę oceniał takich czy innych faktów. Na pewno był potrzebne szczególne świadectwo dla podtrzymania wiary pierwszych uczniów, którzy usłyszeli o Chrystusie i poszli za Nim. I jest możliwe działanie ducha na różnych etapach historii Kościoła. Czy w danym przypadku są one autentyczne, czy nie, czy jest to działanie ducha, czy nie, nie podejmuje się oceny. Uważam, że możliwe jest to, ale czy w konkretnym przypadku tak jest, nie wiem.
0: Protestanckie wspólnoty, które często odwołują się właśnie do zesłania Ducha Świętego, czyli zielonoświątkowcy. Wspólnota, właściwie wspólnota kościołów, która powstała w Stanach Zjednoczonych, występująca także w Polsce, do owej glosolalii, do tego faktu zesłania Ducha Świętego połączonego z darem języków, przywiązują ogromną wagę. Z tego, co ksiądz mówi, to nie jest aż tak istotne.
1: Dlatego, że dla mnie rzeczy są, ja dostrzegam, dla mnie ważniejsze. Kiedy mówię wierzę w Ducha Świętego, to uświadamiam sobie, na czym polega dojrzałość duchowa chrześcijanina. Możemy zadać sobie pytanie, do czego dążymy? Kiedy możemy powiedzieć, że ktoś jest dojrzały duchowo, jest dojrzałym chrześcijaninem? I to wtedy, kiedy w wyniku modlitewnego obcowania i zażyłości z Duchem Świętym, prowadzącym nas w każdej konkretnej sytuacji i wskazujący nam swą wolę, jesteśmy gotowi zrezygnować ze swojego planu na rzecz planu Bożego. To jest dojrzałość duchowa. W pewnym momencie święty Paweł chce iść głosić dobrą nowinę do różnych miejsc Azji, a duch mu nie pozwala. Widzi, ma widzenie Macedończyka, który go woła do siebie. I on przechodzi do Europy. I oto musi zostawić swój plan na rzecz planu drugiego. Do tego wzywa go Duch Święty. Otóż taka uległość Duchowi Świętemu i taka subtelność w wyczuwaniu pobudek Ducha Świętego pójścia za nimi, taka uległość Duchowi Świętemu jest znakiem dojrzałości. Ale my, wydaje się, tkwimy często w fałszywych wyobrażeniach o Duchu Świętym i jego działaniu na nas i w Kościele. I konieczna jest praca nad zmianą sposobu myślenia, potrzebne jest nieustanne nawracanie się, bo często jest tak, że szukamy jakoby klarowności niewzruszonej wiary. Wiara szuka zrozumienia. Chcielibyśmy lepiej zrozumieć, zobaczyć tym logikę, bo nam łatwiej wtedy żyć zgodnie z wiarą. Ale tak naprawdę to pragniemy tylko uwolnienia siebie od wszelkich wątpliwości.
0: Żeby było nam wygodniej wierzyć.
1: Szukamy jakoby mocy ducha, który zwycięża świat. Bo przecież duch został po to dany, aby w łonie historii ludzkiej budować Królestwo Boże. Chcemy, aby ten duch zwyciężał i szukamy mocy tego ducha zwycięskiego, ale w rzeczywistości pragniemy po ziemsku przekonującego zwycięstwa Królestwa Bożego, co zaoszczędziłoby nam wytrzymania próby cierpliwości aż do końca. Chrystus zwyciężył, ale poprzez klęskę.
0: Z punktu widzenia, ludzką,
1: z punktu widzenia ludzkiego poniósł klęskę, a jednocześnie odniósł zwycięstwo. My byśmy chcieli spektakularnego zwycięstwa, zamiast wytrzymać próbę cierpliwości aż do końca, czasami nie widząc owoców ani sukcesu. Szukamy Ducha Bożej mocy, a pragniemy władzy świata zamiast mocy Ducha Świętego, który przez cierpliwą miłość do końca zabiega o serca ludzi i o ich wolność płynącą z miłości. My byśmy chcieli to, żeby to było inaczej, żeby Kościół był mocny mocą tego świata, żeby się z nim liczono, a nie bardzo nam odpowiada bardzo droga pokornego Chrystusa. Szukamy jakoby wolności dzieci Bożych. A tak naprawdę to pragniemy swobody dla swego lenistwa, przywiązania do spraw doczesnych.

0: nieprawdziwej wolności, która jest faktyczną możliwością wyboru dobra autentycznego. Szukamy Ducha Świętej radości, a tak naprawdę pragniemy spokojnego zadowolenia, które by nam zaoszczędziło własnych łez pokuty. I wobec tego ciągle mylimy Ducha Świętego z czymś innym.
1: Czy raczej z kimś innym. A może i z czymś innym.
0: No, czy z tym jako rzeczywistością,
1: rzeczywistością
0: w tym sensie.
1: Tak.
0: Nie? I trzeba, abyśmy się nawrócili i wtedy spostrzeżemy, że ten duch wiary jest w ciemnościach, że duch zwycięstwa jest w niemocy, że duch wolności jest w posłuszeństwie Chrystusowi i Kościołowi, że duch radości jest we łzach, że duch życia wiecznego pośród śmierci się znajduje, duch, który pociesza i umacnia, leczy, wspomaga i pozwala zaufać wieczności.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, rozmawiamy o Duchu Świętym w historii Kościoła. Wspominał ksiądz o tym, że błędnie postrzegamy działanie Ducha Świętego, że nie potrafimy dostrzec działania Ducha Świętego zwycięstwa w klęsce. Bardzo mi się to określenie podobało.
0: Dlatego też szukajmy dalej odpowiedzi na pytanie, gdzie wobec tego, gdzie się ujawnia tutaj w życiu Duch Święty. Bo skoro powiedzieliśmy, że tam jest pułapka i tam możemy odczytać jako działanie Ducha Świętego, co nie ma wiele wspólnego z Duchem Świętym, to gdzie w naszym życiu ujawnia się Duch Święty? Otóż ujawnia się tam, gdzie odpowiedzialność przyjmujemy z wolnej, nieprzymuszonej woli i dźwigamy nawet wtedy, gdy nie widać żadnego efektu. To jest bardzo trudne. Tam, gdzie człowiek doświadcza swej ostatecznej wolności, której nie mogą mu odebrać żadne ziemskie moce. Mimo że będzie zniewolony poprzez zewnętrzne okoliczności czasami, to jednak wewnątrz tutaj ma to doświadczenie wolności, które mu nikt nie może odebrać. Tam, gdzie człowiek wypowiada słowa modlitwy w milczącą ciemność i wie, że zostaje wysłuchany, jakkolwiek stamtąd zdaje się nie przychodzić tutaj żadna odpowiedź. Niebo jest ołowiane nade mną i zamknięte. Tak jak Chrystus w chwili śmierci wołał i odpowiedział, jest przerażająca cisza Ojca.
1: Panie,
0: tak
1: czemuś mnie opuścił.
0: I tak samo tutaj człowiek wtedy jest z Duchem Świętym, tak jak on. Ojciec go opuścił, ale długo nie opuścił. Dlatego też u mnie w kościele zawsze, co roku, w grobie wielkanocnym obok postaci Chrystusa jest gołąbek. Oto znak tego, że on go nie opuścił i on okaże się duchem ożywicielem. Oto tam, gdzie człowiek rezygnuje z wszelkiego ziemskiego oparcia i przeżywa tę kapitulację jako prawdziwe zwycięstwo. Duch Święty jest tam, gdzie upadek w mrok śmierci jest przyjmowany jako początek spełnienia niepojętej tajemnicy, bo chwila czasu nie przekaże pochodni następnej chwili, bo rozbłyśnie już światłość wiekuista i rozpocznie się dzień, który nie będzie miał ani wieczoru, ani poranka. Oto tam, gdzie człowiek wszystko, co już poznał i wszystkie swoje pytania powierza milczącej i wszystko w sobie zawierającej tajemnicy, która jest przedmiotem miłości. I wszędzie tam właśnie doświadczamy Ducha Świętego. I dla mnie to jest ważne, żeby zejść na ten poziom odczuwania, widzenia, współdziałania z Duchem Świętym.
1: Chciałbym zadać następne pytanie, które myślę silnie związane jest z tym, o czym ksiądz przed chwilą mówił, właściwe rozumienie Ducha Świętego, jego osoby i jego roli. Przez długi czas w lekcjonarzu przewidzianym właśnie na święto zesłania Ducha Świętego odczytywano fragment Biblii: ześlę wam Ducha Pocieszyciela. Słowa Jezusa w ten sposób były tłumaczone. Natomiast od niedawna pojawiło się tam ponownie oryginalne słowo greckie parakletos. Przestano w Polsce tłumaczyć to słowo na pocieszyciel, Duch Święty Pocieszyciel.

0: Używano słowo parakletos, które, jak się doczytałem, ma dużo więcej znaczeń niż tylko pocieszyciel. I zdecydowano się w Polsce nie tłumaczyć. No właśnie, kimże ten Duch Święty jest? Czy tylko pocieszycielem, czy w tym słowie parakletos jest dużo, dużo więcej sensów?
1: Znaczy, to powstaje pytanie w ogóle, jak powinno się tłumaczyć. Wydaje się, że według mnie, no, powinny to być słowa, które są zrozumiałe dla człowieka współczesnego, natomiast powinien temu towarzyszyć komentarz krótki, wyjaśniający znaczenie, podające oryginał i poszerzające znaczenie słowa. Pocieszyciel, który daje jednocześnie pokój wewnętrzny. Radość i pokój ze sobą wtedy połączone. To nie jest kwestia tylko pocieszyciel w sensie pocieszenia kogoś, kto jest smutny.
0: Tak.
1: Tylko taki, który jest źródłem radości i pokoju. Jak to wszystko oddać? Więc dlatego też powstaje ciągle pytanie, jak tłumaczyć Pismo Święte, jak przekazywać.
0: Każde tłumaczenie jest już jakąś interpretacją.
1: I dlatego też konieczne jest mówić językiem człowieka współczesnego. Czasami słowa są już nieznane, tak jak na przykład w Ewangelii powiedziano o siedlaczce i opałce. A kto to wie, co to dzisiaj siedlaczka i opałka? No trzeba popróbować znaleźć inne słowo, natomiast komentarz jest potrzebny.
0: Ja znalazłem takie wyjaśnienie, jedno z tłumaczeń greckiego słowa parakletos, że oprócz tego pocieszyciela, i to nie tylko takiego pocieszyciela, tak jak ksiądz powiedział, że to jest ten, kto głaszcze po głowie kogoś, kto ma akurat depresję. Nie, tu chodzi o coś większego, ale że parakletos to był również ktoś w rodzaju adwokatus łacińskiego, obrońca. W sądzie, w sprawie sądowej, czyli że

0: równocześnie skierowuje do dobra. Pod jego wpływem dokonuje się nawrócenie serca ludzkiego, które jest nieodzownym warunkiem przebaczenia grzechów. Bez nawrócenia nie ma przebaczenia. I tutaj wtedy zahaczamy o bardzo sytuację trudną, niezwykle trudną, bardzo niebezpieczną, mianowicie sprawę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.
1: Który rzekomo ma być nigdy niewybaczony.
0: Który nigdy nie będzie wybaczony,
1: jak to,
0: skoro
1: jak
0: Chrystus
1: to rozumieć?
0: Powiedział to. Dlatego też potrzebny komentarz, bo to nie chodzi o konkretny czyn. Kiedy mówimy grzech, to nam się kojarzy konkretny czyn, który człowiek popełnia. Czyn zły. Natomiast tutaj nie chodzi o konkretny czyn. Jak powiedziałem, ten Duch Święty jest światłością sumień, który człowieka zachęca do nawrócenia serca, bo

powiedziałem, ten Duch Święty jest światłością sumień, który człowieka zachęca do nawrócenia serca, bo

0: zostają zatrzymane. Otóż nie można udzielić ważnego rozgrzeszenia w takim przypadku, kiedy człowiek popełnił poważną winę, poważny grzech i nie żałuje tego. A kiedyś dałem taki przykład ludziom. Ministrant, teraz używam czerwonego wina używam do mszy świętej, ale używałem białego. I podał mi dwie ampułki, ja wlałem, tak jak mi podał, i przy komunii świętej poznałem, że pomylił, wlał wodę do jednej, drugiej ampułki, nie było wina. Otóż nie było mszy świętej. Nie było sakramentu Eucharystii.
1: Jeden z ważnych warunków
0: dlatego,
1: nie został spełniony.
0: Dlatego, że z jednej strony muszą

0: sakramentem pokuty. Żeby było ważne rozgrzeszenie, muszą być dwa elementy. Muszą być słowo rozgrzeszenia i żal za grzechy. Jeżeli żalu nie ma, to rozgrzeszenie jest nieważne. Te słowa są nieważne. I dlatego ważne jest szczere postanowienie poprawy. Przekonanie o grzechu pod wpływem ducha prawdy nie może urzeczywistniać się w człowieku na innej drodze, jak tylko na drodze sumienia. I wobec tego owocem prawego sumienia jest przede wszystkim nazywanie po imieniu dobra i zła. I w tym kontekście są wstrząsające słowa Chrystusa o nieprzebaczeniu. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Otóż bluźnierstwo nie polega na słownym znieważaniu Ducha Świętego. Polega na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi. Jeśli człowiek nie przyjmuje owego przekonywania o grzechu, które pochodzi od Ducha Świętego, równocześnie wyklucza to, czym dokonuje się odpuszczenie grzechów. Nieodpuszczenie związane jest z radykalną odmową nawrócenia się. Bluźnierstwo przeciwko wobec tego Duchowi Świętemu jest grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomego prawa, w cudzysłowie, do trwania w złu we wszystkich innych grzechach i które w ten sposób odrzuca odkupienie. Wobec tego człowiek doprowadza siebie do tego, że nie jest zdolny się nawrócić. Pozostaje zamknięty w grzechu. A więc odpuszczenie grzechu, które uważa za jakby nieistotne, nieważne w swoim życiu, wobec tego sprawia, że się zamknął. I niewybaczalne jest opieranie się Duchowi Świętemu, czyli nieprzyjmowanie w głębi naszego serca, sumienia, natchnień Boga, który nas wzywa do nawrócenia na drodze wskazanej przez swego Syna, przez Bóg przez swego Syna. I wobec tego, to znaczy, że człowiek tak popełniał wiele zła, tak w tym złu się utwierdził, że nie widzi tego zła jako swojej winy, nie chce uznać tego zła, nie chce się nawrócić.
1: Jest zatwardziały.
0: Ale zatwardziały do tego stopnia, że właśnie nie jest zdolny dokonać aktu nawrócenia. Duch Święty jest tym, który wzywa do nawrócenia, który działa w tym kierunku, a człowiek zamknął się na to, wobec tego nie odbiera pobudek Ducha Świętego do nawrócenia, nie nawraca się, a skoro się nie nawraca, to stawia uporczywie opór wobec działającej woli Boga, który pragnie go zbawić. Wobec tego sam siebie wyklucza z tego przebaczenia, ponieważ on nie uznaje tego za złe. Otóż może ktoś, jeżeli człowiek popełni jakieś zło, a nie wiem, ma lat 9 i popełni straszną winę, straszny grzech, ukradł gumę do rzucia, bo była bardzo ładna, amerykańska.
1: I smaczna.
0: No i potem jest to, no i wtedy przeżywa, że jako wielką winę. Potem człowiek wyniesie cały samochód z fabryki powoli i nie ma wyrzutów sumienia. Jeżeli człowiek jedzie zaprzęgiem konnym przez błoto, to na początku bardzo trudno, ale że kolejny się zrobią, to potem może jechać. I człowiek, czyniąc zło, nie nawracając się, doprowadza siebie do tego, że nie jest zdolny się nawrócić. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego nie może być odpuszczony, bo sam zamknął siebie. Bóg nie naruszy wolności człowieka. Sam zamknął się na działanie łaski.
1: Zatrzymajmy się na moment, bo to jest bardzo ważny problem, który poróżnił stulecia temu katolików ortodoksyjnych, także po części prawosławnych, z kościołami protestanckimi. Głównie tutaj z tą tradycją kalwińską. Dlatego, że oni również, opierając się na tych właśnie słowach o tym, że grzech przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie będzie przebaczony i na podobnej interpretacji, którą tutaj ksiądz nam przedstawił, że to jest jakby zamknięcie się człowieka na jakąkolwiek łaskę, a więc i na zbawienie. Tak? Taki człowiek nie będzie zbawiony, który się zamknął. On zostanie potępiony, bo potępienie też jest pewną prawdą, której nas uczy Chrystus. Smutną, ale prawdą.
0: Człowiek sam siebie potępia. Tak.

0: Znaczna część tradycji protestanckiej, kościołów protestanckich, wysnuła z tego naukę, że jedni ludzie rodzą się do zbawienia, inni rodzą się ku potępieniu. Jak tutaj w tym wszystkim mieści się wolność człowieka i to, że Kościół katolicki i prawosławny, czyli cała tradycja apostolska, naucza, że nikt nie jest do końca potępiony, że póki życia, póty nadziei na zbawienie. Czyli, że zawsze jest możliwość od tych grzechów się odciąć.
1: Taka była nauka Kościoła od początku. Taka jest nauka Chrystusa. Najpierw jest czas ofiarowanej łaski, a potem przyjdzie sąd. Ale póki żyjemy, jesteśmy wzywani do tego, abyśmy się nawracali do coraz większej miłości do Chrystusa i nie ma takiej możliwości, żeby komuś to było zamknięte. Chyba, że człowiek, jak w tym przypadku powiedziałem, sam zatrzaśnie drzwi. Natomiast Bóg ciągle będzie pukał do tych drzwi i wejdzie, kiedy go zaprosimy. Także tutaj nie ma takiej sytuacji, że ktoś niezależnie od swojej winy od razu ma przekreśloną drogę lub popełnił jakieś zło i ma zamkniętą.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy związanej z rolą Ducha Świętego w historii zbawienia. Uważa się, Kościół w to wierzy, że Duch Święty nie opuścił ludu Bożego, towarzyszy mu stale od 2000 już lat bez mała, czyli od pięćdziesiątnicy. I Kościół w dużej mierze opiera na tym swoje przekonanie o tym, że całe nauczanie jest prawdziwe. Także na przykład ustalenie kanonu biblijnego było prawdziwe, dlatego że Duch Święty działał w ojcach Kościoła, działał w biskupach Kościoła, ale także kwestia obioru w papieży, obioru biskupów Rzymu, że też Duch Święty działa poprzez swój Kościół.
1: Duch Święty działa, tylko żeby dobrze to zrozumieć.
0: No właśnie, tak? Bo tylu mieliśmy papieży,
1: dlatego,
0: którzy...
1: Duch Święty to nie jest tym, który mówi, wybierzcie tego.
0: A tak to jest często rozumiane potocznie.
1: Działanie Ducha Świętego polega na tym, żeby powstrzymać przed tym, żeby Kościół się nie rozpadł. Czyli przy wyborze Ojca Świętego działanie Ducha Świętego polega na tym, że czuwa nad tym, żeby ci, którzy wybierają, nie wybrali takiego, który doprowadzi do rozpadu Kościoła, bo Kościół będzie istniał. A to nie oznacza, że wskazał konkretnego człowieka, że jego wolą jest to, aby ten człowiek był, stanął na czele Kościoła. I Kościół dlatego będzie istniał do końca czasu, jest ciałem Chrystusa, jest niemożliwe zniszczyć ciało Chrystusa, bo głową Kościoła jest Chrystus.
0: Bramy piekielne nie przemogą.
1: Tak, tylko że uwaga, kiedy mówimy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to się odnosi do Kościoła powszechnego, a nie do Kościoła lokalnego.
0: Co to znaczy? Jak to rozwinąć?
1: Może lepiej do Kościoła partykularnego. Jak pan wie, nie może być biskupa bez diecezji.
0: Chociaż są biskupi tytularni, którzy mają swoje diecezje gdzieś w Afryce, w takich miejscach odległych.
1: Biskup musi być związany z diecezją. I w takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z biskupem tytularnym, biskupem pomocniczym, to jemu jest przypisana diecezja, która bardzo była żywa w pierwszych wiekach, na przykład północnej Afryki, a dzisiaj tam nie ma chrześcijan. I kiedy ja spotykam biskupa pomocniczego, niezależnie od tego, w jakiej diecezji on będzie, i na niego patrzę, to zawsze jest to dla mnie znak słabości Kościoła.
0: Naprawdę?
1: Spojrzenie na biskupa pomocniczego jest dla mnie znakiem słabości Kościoła. Dlatego, że przypomina, że Kościół, który był bardzo żywy, kwitnący, gdzie biskupami byli święci, Kościół w Hiponie,

0: Święty Augustyn.
1: Oto nagle stał się kościołem bez chrześcijan. Oto wobec tego i pewnego dnia może się okazać za 300 lat, że na przykład pomocniczy biskup Pekinu będzie honorowym biskupem Krakowa.
0: No, ale muszę trochę wziąć ten pierwszy kościół w obronę.
1: Chodzi o to, że właśnie może kościół partykularny praktycznie przestać istnieć, bo nie będzie tam wyznawców Chrystusa. Ale z tego nie wynika, po pierwsze, że Kościół powszechny przestanie, bo nie przestanie i bramy piekielnego nie przemogą, a po drugie, że musimy ciągle wszystko robić, aby to był Kościół żywy, aby na nowo odnawiać umiejętność głoszenia dobrej nowiny, bo wcale nie oznacza, że jeżeli Kościół jest bardzo żywy dzisiaj tutaj, to że on taki zawsze pozostanie. To zależy od kształtu sumień tutaj żyjących ludzi.
0: Żeby tylko dopowiedzieć to, o czym ksiądz mówi, ja trochę jednak wezmę w obronę tych chrześcijan z północnej Afryki, z pierwszych wieków, bo to rzeczywiście wtedy to było serce chrześcijaństwa, szkoły katechetyczne, biskupstwa. W tej chwili

żeby tylko dopowiedzieć to, o czym ksiądz mówi, ja trochę jednak wezmę w obronę tych chrześcijan z północnej Afryki, z pierwszych wieków, bo to rzeczywiście wtedy to było serce chrześcijaństwa, szkoły katechetyczne, biskupstwa, w tej chwili

0: niezwykle trudno, ale na ich obronę mogę powiedzieć tylko to, że oni tak sami z siebie nie odpłynęli stamtąd, zostali przez brutalny islam.
1: Ja nie mówię, czy była ich wina, tylko że zniknął Kościół.
0: Zniknął Kościół jako taki, lokalny, zniknął, nie? Tak.
1: I dlatego też musimy uważać dzisiaj, i, bo może być tak, że kiedyś Kościół był bardzo żywy w północnej Afryce, tam zniknął, przeszedł do Europy. W Europie obumiera.
0: Na zachodzie obumiera.
1: I przejdzie do Chin.
0: Do Chin, do Azji. Podobno w tej chwili...
1: I może być bardzo żywy tam.
0: On w ogóle już jest żywy, chociaż liczebnie to się inaczej przekształca, ale na przykład...
1: W Europie to już tak nie mówimy. Nie mówimy o gospodarce w tej chwili, ale w Europie może dojść do tego, że w Europie wszystko będzie już chińskie z wyjątkiem jednego muzeum.
0: No tak. Co do tego kościoła azjatyckiego, to ciekawe spostrzeżenie. Rzeczywiście w krajach azjatyckich, odległych bardzo kulturowo od nas, Kościół się rozwija. Kościół jest kościołem żywym. Korea Południowa, kraj tradycyjnie buddyjski, w tej chwili jest tam bodajże około 4 milionów katolików i znaczna część tych katolików koreańskich to są ludzie, którzy przyjęli chrzest jako osoby powyżej 18 roku życia. Co to oznacza? To była ich świadoma decyzja.
1: I duch tchnie, kędy chce.
0: Kędy chce. Spiritus flat ubi vult, jak to pięknie święty Hieronim napisał, tłumacząc z greckiego na łacinę. I tutaj wyraża się pewnego rodzaju nieuchwytność Ducha Świętego. To, o czym rozmawialiśmy na samym początku audycji. Wyobrażenie Boga Ojca każdy jakieś tam ma. Bóg Ojciec się na różne sposoby objawiał.
1: To jest prawda. Pojęcie Syna też nam coś mówi, tak, z relacji ludzkich. Natomiast
0: a tego
1: Duch
0: wiatru
1: Święty,
0: nikt nie widzi.
1: Jako, bo tu można tłumaczyć i duch, i wiatr.
0: Duch, i wiatr
1: to jest to samo słowo hebrajskie. Wobec tego tutaj jest trudno sobie wyobrazić. I dlatego też nie dziwię się młodym ludziom, kiedy zapyta się gimnazjalistów, czy dla ciebie jest ważne, że są trzy osoby boskie, a gdyby były cztery, to mówię, to nie ma żadnego znaczenia. To jest podobnie jak porównanie dogmatyka i liturgisty. Dogmatyk, no to jest ten teolog, który zajmuje się treścią dogmatów, historią dogmatu, tworzenia się dogmatów. Natomiast liturgista zajmuje się ceremoniami liturgicznymi. Wobec tego, jaka różnica między dogmatykiem a liturgistą? Dla liturgisty mogą być i cztery osoby boskie, byleby ładnie były ubrane.
0: To, co ksiądz mówi, jest przerażające.
1: Byleby ładnie były
0: nie,
1: ubrane.
0: Nie uwierzę w to, co ksiądz mówi, że liturgiści tak podchodzą.
1: Ale w każdym bądź razie, no dotykamy Boga. Każda tajemnica chrześcijańska nasuwa myśl, że jest większa niż sądziłem. Bóg nie jest liczbą dającą się wstawić w dowolne równanie, a jego działania nie da się wyliczyć matematycznie.
0: Proszę księdza, to jest trudny problem, zrozumienie Ducha Świętego, zrozumienie Jego w roli w życiu Kościoła, w historii Kościoła, w dziejach, ale także zrozumienie Go teraz, tu i teraz dla chrześcijanina, członka wspólnoty kościelnej, ale także chrześcijanina, który klęka codziennie do swoich modlitw. I chciałbym spytać, jak ksiądz, co ksiądz poradziłby naszym słuchaczom, jak zgłębiać wiedzę o Duchu Świętym i także jak zgłębiać wiedzę o własnych relacjach z Duchem Świętym. Czego możemy się od Ducha Świętego nauczyć i czego możemy się o Duchu Świętym nauczyć? Co by ksiądz proponował?
1: Znaczy, warto by było wrócić do przemyślenia, jakie treści związane są z darami Ducha Świętego. Oto dar mądrości, to on pomaga nam odkryć, jak dobry, wielki jest Pan, i on sprawia, że nasze życie nabiera smaku, byśmy byli, jak mówi Jezus, solą ziemi. Ta mądrość z nieba uzdalnia nas do rozpoznawania słabych punktów naszego charakteru, naszego życia, a także wyzwala w nas taką większą czujność i gotowość do walki z tym, co najłatwiej rani naszą prawość, nasze dusze, nasze sumienia. I to jest dar mądrości, o to mogę się modlić. Mądrym jest ten, kto wie, że w Bogu jest ostateczna odpowiedź na tyle pytań przedostatnich, które wydają się

0: tutaj umysłowi ludzkiemu wydawać bez odpowiedzi. Mamy dar rozumu, dzięki któremu możemy zrozumieć całą głębię Bożego Słowa i prawdy wiary. Tutaj pozwala nam zrozumieć prawdę pochodzącą od Boga. Mamy dar rady. Przecież praktyczną formą daru rady jest kierownictwo duchowe. O tym może kiedyś porozmawiamy, o tym zagadnieniu, które pomaga osobie w orientacji własnego życia. Oto kierownictwo duchowe, które jest na usługach Ducha Świętego, który jest pierwszym prowadzącym w życiu wewnętrznym. Mamy dar męstwa. Jest dany dla przezwyciężenia pokus, zła i innych przeszkód w życiu duchowym. Męstwo w wyborach, zachowaniach, to znaczy być wiernym i wytrwałym w wierze, nie pozwalać się oszukać przez obce opinie, przez takie egoistyczne mody, przez oportunistyczne kalkulacje zapewniające sukces. Mamy dar umiejętności, który oświeca nas, żebyśmy w stworzeniu potrafili odkryć znaki śladu Boga. Umiejętność duchowa jest wizją rzeczywistości, która wynika ze spotkania z Panem zmieniającym serce i życie. Mamy dar pobożności, który podtrzymuje wciąż żywy płomień tej miłości do Ojca, który jest w niebie, dzięki czemu możemy się zwracać do Niego każdego dnia z ufnością. Pobożność jest skierowaniem serca całego życia ku adoracji Boga, do otoczenia Go kultem. Mamy dar bojaźni Bożej, który nie oznacza lęku przed Bogiem, ale poczucie takiego wielkiego szacunku wobec Niego, głębokiej czci. Z nadziei teologicznej wywodzi się bojaźń Boża. Rodzi się ona ze świadomości, że trzeba się liczyć nie tylko z horyzontem rzeczy przemijających, ale z horyzontem rzeczy wiecznych, żeby sobie uświadomić, że rzeczy tego świata jako przedostatnie nabierają ostatecznego swojego znaczenia w świetle rzeczy ostatecznych.
1: I to jest bojaźń Boża prawidłowo rozumiana.
0: Tak jest. Tak jest.
1: A nie strach przed Bogiem, tak nie, jak to się nie, często nie, nie, odbiera.
0: Nie, właśnie. Wobec tego dary Ducha Świętego pozwalają formować się chrześcijanom, żyć Ewangelią, być aktywnym członkiem wspólnoty.
1: Proszę Państwa, cóż więcej mogę dodać? Powinniśmy w sobie te dary rozwijać, bo nie będzie chyba przesadą, jeśli powiem, że każdy w nie został w jakiś sposób wyposażony, tylko nie każdy potrafi je odnaleźć. Powinniśmy je w sobie odszukać, rozwijać. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Leszek Slipek, teolog duchowości, który przybliżał nam trzecią osobę boską, która chyba jest najmniej znana. Ufam, że dzięki naszej dzisiejszej audycji stała się znana nieco bardziej. Księdzu, bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwu także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z Historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Mazowsze staje się turystycznym przebojem, oferując potężną różnorodność od tętniącej życiem Warszawy po kojącą naturę Kampinoskiego Parku Narodowego, choćby. Region przyciąga folklorem, zabytkami oraz aktywnym wypoczynkiem nad Wisłą. Znawcy tego tematu przekonują, że to idealne miejsce na slow life oraz weekendowe wypady blisko stolicy i do samej Warszawy, która przeżywa prawdziwe turystyczne oblężenie. I dziś między innymi, a może przede wszystkim o tym w drogowskazach, moim i waszym gościem jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam ciebie, Izo, w drogowskazach.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na rosnące zainteresowanie turystów Mazowszem właśnie i też jego stolicą, czyli Warszawą?
2: No przede wszystkim sama stolica tak naprawdę jest właśnie...
1: To jest ten motor napędowy, tak?
2: Tak, zawsze była i tutaj z jednej strony cieszymy się, że stolica jest na terenie województwa mazowieckiego, stolica Mazowsza, ale również stolica całego

0: Ibiza tak naprawdę jest właśnie
1: magnesem. To jest ten motor napędowy, tak.
0: Tak, zawsze była i tutaj z jednej strony cieszymy się, że stolica jest na terenie województwa mazowieckiego, stolica Mazowsza, ale również stolica całego

0: Mazowsza i naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby turysta przyleciał do Warszawy, przyjechał do Warszawy, ale też jeżeli zostaje na więcej niż na jeden dzień, a to jest właśnie ten turysta, na którym nam najbardziej zależy, jednak pojechał i zobaczył coś więcej niż tylko samo Warszawę. Więc z jednej strony oczywiście to sama stolica jest magnesem, z drugiej strony komunikacja. Województwo mazowieckie to jest jedyne takie województwo w skali całego kraju, które ma 3 porty lotnicze na swoim terenie, bo mamy oczywiście Chopina, który ma ten główny ruch turystyczny zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Później mamy port Warszawa-Modlin i Warszawa-Radom, więc to są 3 porty lotnicze, które też ten ruch generują. Do tego fantastyczna sieć dróg, coraz lepiej poprawiających się, więc komunikacja, dostępność powoduje, że jesteśmy atrakcyjni pod względem turystycznym.
1: Ogromna popularność Warszawy, Izo, wśród turystów z Polski i też z zagranicy, no nie bierze się z powietrza, nie bierze się znikąd. Czym najbardziej, najmocniej przyciąga Warszawa i czy nie jest też trochę tak, że niejako podbiera turystów innym wspaniałym też miastom, które nie są aż tak daleko od niej, takim jak na przykład Łódź, Lublin czy nawet Kraków?
0: No i tutaj te upodobania turystyczne się zmieniają. Teraz jest Warszawa, Mazowsza, kiedyś był Kraków, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był Lublin. Ja mam nadzieję, że nie podbiera, bo jeżeli przyjeżdża turysta do Warszawy, to też jest to taki turysta, który pozostaje dłużej w Polsce, to on podróżuje i przejeżdża z jednego miasta do drugiego i też pewnie zahacza inne województwa. Natomiast tutaj to, co jest takim najciekawszym być może, co przyciąga, to właśnie ta Warszawa, która koncentruje w sobie różnego rodzaju aktywności. Z jednej strony kultura, tradycja, ale z drugiej strony też przecież duże imprezy turystyczne, kulturalne, imprezy sportowe, które też są dużym generatorem tak naprawdę ruchu turystycznego. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie ten magnes.
1: Poza stolicą też, jak wyczytałem, i za największą popularnością wśród przyjezdnych na Mazowszu, cieszą się powiaty, ciekawe, Legionowski i Pruszkowski. Z jakiego powodu? Co tam jest takiego, obok czego turyści no, nie mogą przejść obojętni i do czego też lgną?
0: To są powiaty, które są bardzo blisko samej Warszawy, więc to z jednej strony właśnie powoduje, że nie zawsze zostajemy, nie nocujemy zawsze w Warszawie, ale szukamy też bliskości położenia i dobrej komunikacji z Warszawą. Więc to jest z jednej strony. Jeżeli mówimy o powiecie legionowskim, nie możemy zapomnieć tutaj o Zegrzu. Więc to jest też taka atrakcja turystyczna, która powoduje ten ruch turystyczny i odwiedzalność, bo mówimy tutaj o turystyce zarówno zagranicznej, jak i krajowej, tej wewnętrznej, ale też i wewnętrznej mazowieckiej. Więc tutaj powiat legionowski zazwyczaj to jest właśnie sposób spędzania czasu. To jest Zalew Zegrzeński, ale też wszystko to, co się dzieje wokół, czyli same hotele, które tam funkcjonują, coraz lepsza baza noclegowa, coraz lepsza infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Jeżeli Pruszków, no to mówię, bliskość, łatwość komunikacyjna, ale też nie zapominajmy, że w powiecie pruszkowskim siedzibę swoją ma Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, no i piękne Centrum Folkloru Polskiego, więc to też jest taki motor napędowy trochę tej części tak naprawdę województwa mazowieckiego, ale też bliskiego sąsiada samej Warszawy.
1: Ja się tak trochę i za głośno zastanawiam, co ma Mazowsze, a czego nie mają inne regiony Polski, nie umniejszając im oczywiście. Ja pochodzę z Kujaw, konkretnie jestem Bydgoszczaninem, tak?
0: Piękne.
1: Amsterdam Polski, tak?
0: Piękne. Takie
1: określenia słyszałem, bardzo dużo komplementów, zresztą słyszę o swoim rodzinnym mieście, ale na przykład wiem, że Kujawy, czyli mój region macierzysty, słynie Bory Tucholskie, prawda?
0: Tak.
1: Piękny Toruń, piękna Bydgoszcz, tak? I jeszcze szereg innych miast, plus te nieprawdopodobne walory takie związane z naturą, prawda?
0: Tak.
1: No a co ma Mazowsze takiego, co jest takim wiesz, takim topem?
0: Mazowsze ma też przede wszystkim tą przyrodę. Jeżeli mówimy o przyrodzie, przecież sama Wisła powoduje, że na terenie Mazowsza jest cała sieć rzek, gdzie możemy uprawiać turystykę aktywną. Mamy też lasy, ale przede wszystkim ta bliskość i dostępność komunikacyjna powoduje i sława samej Warszawy rozpoznawalności. Powiedziałeś tutaj o Bydgoszczy. Ja byłam w Bydgoszczy dawno, dawno temu. Teraz tak się składa, że w tym tygodniu byłam w Bydgoszczy i jestem tym miejscem zauroczona. Ale mało kto o tym wie, że Bydgoszcz faktycznie przeszedł taką przemianę. My cały czas pracujemy nad tym, żeby pokazywać jednak to województwo mazowieckie, bo kiedyś wcale Mazowsze nie było tym topem turystycznym. Mało kto o tym wiedział, że można tutaj spędzić czas nad wodą, a oprócz rzek to mamy jeszcze przecież Pojezierze Gostyńsko-Włosławskie. Niektórzy nawet mówią, że to są małe Mazury, więc też możemy, mamy tą ofertę turystyczną aktywną wodną. Mamy kulturę i tradycję. W którym kierunku byśmy na teren Mazowsza nie pojechali? Tak się składa, że Mazowsze się składa z 6 byłych województw, ale byłych województw.
1: Tak, tak, tak.
0: Natomiast jeszcze mamy też i teren

0: takie historyczne, krainy historyczne i geograficzne. Więc połączenie tutaj na Mazowszu mamy część Podlasia, mamy Kurpie na północy Mazowsza, mamy Tordzenne Mazowsze, czyli Płocki i okolice, ale mamy również część południową Mazowsza, która historycznie leżała zawsze ziemia sandomierska, małopolska. To powoduje, że ta wielość kultur, ta wielość możliwości odkrywania województwa mazowieckiego na różne sposoby i różnych tematów, na jakie możemy odkrywać, to powoduje, że faktycznie staje się Mazowsze atrakcyjne i do tego odpowiednia informacja i promocja, bo turysta czego potrzebuje? Przede wszystkim potrzebuje informacji i umiejętność dotarcia z tą informacją. I jeżeli wracamy do Bydgoszczy, to ja uważam, że jeżeli Bydgoszcz popracuje nad tym, to faktycznie będzie miało dużo lepiej i stanie się takim miejscem właśnie odwiedzanym.
1: Znaczy, turyści odkrywają moje rodzinne miasto, natomiast jeszcze to idzie tak w dość ślimaczym tempie. Także jest lepiej w ostatnich latach.
0: Bo tam zawsze Toruń jest jeszcze.
1: No, ten Toruń trochę właśnie.
0: No właśnie,
1: nie
0: no właśnie.
1: O tym głośno.
0: Ale u nas jest trochę inaczej, bo jest przecież, mamy Warszawę, która jest takim pierwszym magnesem i takim pierwszym wyborem, jeżeli myślimy o Mazowszu. Natomiast mamy jeszcze Płock i Radom. Płock na północy Mazowsza, Radom na południu, czyli dwa największe miasta po Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, które walczą faktycznie o ten prym. No i też troszeczkę inaczej też kulturowo i tradycyjnie.
1: Pochwalę się i za tobie, że w minionym roku spenetrowałem trochę turystycznie rejony Węgrowa, Liwiec.
0: Oj,
1: ale
0: to bajka
1: jest, wiesz, no, stów kajakowy.
0: No,
1: kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
0: Dlatego
1: tak? No mega sprawa.
0: Na samym początku powiedziałam o tej przyrodzie, o tych rzekach, które z jednej strony
1: Liwiec,
0: sama Wisła,
1: tak,
0: ale Liwiec, który jest dostępny dla wszystkich, tak, bo tam faktycznie możemy całymi rodzinami, mało tego, ci, którzy potrzebują więcej adrenaliny, też ten Liwiec w któryś momentach daje taką możliwość. I faktycznie ta przyroda, bo też po okresie COVID-u minionego, też poszukujemy takich miejsc, gdzie możemy wypocząć na łonie natury, niedaleko w tłumie turystów, ale dający nam możliwość właśnie naładowania baterii i też tak naprawdę te wszystkie trendy w turystyce zmierzają ku temu, że jednak szukamy bliżej wypoczynku z łatwym dostępem, tam gdzie czujemy się bezpiecznie, w różny sposób bezpiecznie oczywiście, bo z jednej strony to odczuwamy się bezpiecznie, bo nic nam nie zagraża, ale z drugiej strony też czujemy się bezpiecznie, bo nie ma tłumów ludzi w ogóle. I cóż, i takie miejsca właśnie będą wygrywały.
1: Mazowsze to oczywiście nie tylko Warszawa, o czym teraz mówimy. Na mapie tego potężnego regionu Polski są inne miejsca, które także mają mnóstwo do zaoferowania turystom. Czy możesz, Iza, wskazać nawet jedno takie, które na przykład ciebie osobiście bardzo ujmuje? Ja, bo też jesteś turystką.
0: Tak, ja jestem turystką i bardzo dużo podróżuję od ponad 25 lat po tym Mazowszu i poznaję i widzę, jak się zmienia. Natomiast takie miejsce, które mnie najbardziej urzekło i urzeka cały czas, to jest pewnie Płock, ale sentymentalnie wracam do Płocka. Natomiast to miasto bardzo mocno się zmienia pod względem właśnie obsługi ruchu turystycznego. Ja przepraszam za te wszystkie sformułowania, ale faktycznie tak jest. Czyli z jednej strony gastronomia, która jest jednym z głównych elementów, który napędza turystykę, bo każdy turysta musi gdzieś po prostu zjeść. Więc z jednej strony gastronomia, z drugiej strony oferta kulturalna tego miasta. Następna część to jest pięknie usytuowany Płock, jest położony na pięknym wzgórzu tumskim nad Wisłą, więc i te bulwary wiślane również są zagospodarowane. Też wydarzenia takie kulturalne, jak chociażby festiwale, które się odbywają w Płocku, powodują, że Płock przez cały rok, ale zazwyczaj od tego okresu końcówki kwietnia do faktycznie Bożego Narodzenia, bo tam później się kończy, jakby na chwilę to cichnie, to rozwija się pod względem turystycznym. Ale żeby nie być gołosłowną i też mówiłam, że z jednej strony jest na biegunie Płock, na drugim jest Radom. Radom, który odkrywam też na różne sposoby. Z piękną historią miasto. Teraz akurat w tym roku obchodzimy 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, gdzie Płock chociażby był właśnie tą stolicą Mazowsza, a Radom był przecież w koronie, był królewskim miastem, więc tutaj połączenie tak naprawdę tych dwóch miast historycznie, a trochę bliższa historia związana chociażby z czerwcem 76. I analizując tak naprawdę to wszystko, co się działo w Radomiu kiedyś i patrząc na to, jak Gdańsk pięknie wypłynął na tej właśnie historii wolnościowej, to uważam, że Radom ma też dużo do
1: zaoferowania. Szkoda, bo ja też całym sercem jestem za Radomiem. Byłem tam wprawdzie raz tylko, natomiast generalnie uważam, że niesłusznie mu się obrywa tymi wszystkimi dowcipami.
0: Bardzo niesłusznie.
1: To krzywdzone miasto generalnie jest.
0: Dokładnie tak. A Radom, też podróżując po Radomiu,

0: Możemy na przykład zwiedzać Radom tymi miniaturkami rzeczy, które były kiedyś produkowane. Przecież ktoś nie zna, nie wiem, serków homogenizowanych, tak, które były, czy butów pewnych, które były też produkowane. Natomiast pamiętajmy o tym, przechodząc się przez główną ulicę w Radomiu, trzeba zwrócić uwagę na piękne balkony, które są tam. I kiedyś ze znajomym, kiedy podróżowałam po Radomiu, on mówi, po co wszyscy jeżdżą na przykład do Werony i podziwiać piękne balkony. Jak tutaj w Radomiu faktycznie te piękne balkony można podziwiać, oby tylko można było to zagospodarować i faktycznie, żebyśmy chcieli to zauważyć.
1: A Izo, a czy jest coś, co dostrzega Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a co można by było jeszcze trochę podkręcić właśnie pod kątem turystycznym, tak? Co można poprawić, nad czym?
0: Zawsze
1: jest coś do zrobienia.
0: Zawsze jest coś do zrobienia, bo przede wszystkim tak, turystyka rządzi się pewnymi trendami, które też analizujemy rok do roku i patrzymy, czego turyści potrzebują, jakich ofert poszukują, więc tutaj też, żeby nadążyć za tymi trendami, zawsze się zastanawiamy, którego rodzaju ścieżki albo, nie wiem, oferty turystyczne pokazać, albo co należałoby jeszcze zrobić, żeby zachęcić turystę. Z drugiej strony to, co powiedziałam, informacja. To jest podstawa. Też musimy tutaj nadążać chociażby technologicznie za tym, żeby faktycznie dotrzeć do turystów. No i ta infrastruktura turystyczna, obecnie cały czas pracujemy nad oznakowaniem, bo pamiętajmy, że też, żeby puścić turystę szlakami, to musi być bezpieczne, czyli musimy oznakować, ale też jasne, tak podać, żeby turysta nie zabłądził nigdzie i mógł podróżować bezpiecznie po szlakach.
1: Ale Izo, już kończąc pierwszą część drogowskazów, nie ma jednak róży bez kolców, tak? Mieszkańcy stolicy Warszawy też protestują, mają dość rotujących, tak zwanych rotujących turystów. Skąd taka postawa warszawiaków wobec tego rodzaju właśnie turystów i czy zaproponowane w ostatnim czasie też dwa projekty ustaw regulujących tę kwestię, chodzi o najem krótkoterminowy, tak rozwiążą ten kłopot, ten problem?
0: No to zobaczymy, czy to rozwiążą ten kłopot, czy nie rozwiążą. Ja cały czas obserwuję i mam nadzieję, że faktycznie te ustawy wszystkie wejdą w życie i jednak rozwiążą ten kłopot. Mówimy dużo o bezpieczeństwie i z jednej strony my jako turyści podróżujący chcemy czuć się bezpiecznie, ale z drugiej strony my jako osoby mieszkające obok chociażby takich mieszkań, które są wynajmowane właśnie w ramach tego najmu krótkoterminowego, też chcielibyśmy czuć się bezpiecznie. Nowe regulacje, mam nadzieję, że właśnie zabezpieczą zarówno z jednej strony my mieszkających, jak i my turystów, bo przecież raz jesteśmy mieszkającymi, raz jesteśmy turystami.

chociażby takich mieszkań, które są wynajmowane właśnie w ramach tego najmu krótkoterminowego, też chcielibyśmy czuć się bezpiecznie. Nowe regulacje, mam nadzieję, że właśnie zabezpieczą zarówno z jednej strony my mieszkających, jak i my turystów, bo przecież raz jesteśmy mieszkającymi, raz jesteśmy turystami.

0: kwestie właśnie bezpieczeństwa, chociażby informacji, gdzie takie miejsca się znajdują, które właśnie funkcjonują w tym najmniej krótkoterminowym. Z drugiej strony bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które jest istotne. Pamiętajmy o tym, że wszystkie obiekty, które są skategoryzowane, mają pewne obostrzenia pod względem właśnie PPOŚ, między innymi, więc tutaj też wszystkie miejsca tam, gdzie jest większe skumulowanie właśnie tych mieszkań w najmniej krótkoterminowych, też powinny być zabezpieczone pod względem PPOŚ, żeby właśnie czuć się bezpiecznie. To też w pewien sposób ureguluje ten rynek. I to jest chyba z jednej strony, czy powinniśmy ograniczać działalność gospodarczą? Pewnie nie, ale z drugiej strony w momencie, kiedy zaczyna to wpływać na normalne funkcjonowanie, to jednak ta regulacja w którymś momencie jest potrzebna.
1: Mazowsze okazuje się najchętniej wybieranym przez turystów regionem w Polsce, a Warszawa najpopularniejszym miastem na City Break. Rośnie liczba odwiedzających, którzy szukają noclegu na szybki pobyt w stolicy. Coraz częściej słychać też głosy mieszkańców narzekających na uciążliwości związane właśnie z najmem krótkoterminowym. I ten temat dzisiaj w drogowskazach na moje pytania cierpliwie odpowiada Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Michał Poklękowski, druga część drogowskazów. Już za chwilę zapraszamy.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam Was po raz drugi. Mazowsze zostało najchętniej odwiedzanym regionem Polski w ubiegłym roku, przyjmując ponad 7 700 000 turystów i notując rekordowe 12,5 miliona udzielonych noclegów. Ten region Polski zanotował ponad 12% wzrost popularności, wyprzedzając Małopolskę i Dolny Śląsk dzięki dynamicznemu rozwojowi turystyki oraz rekordowemu napływowi gości z zagranicy. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie, Izo, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam po raz drugi.
1: Czy mamy jakieś informacje na temat gości, turystów zagranicznych, którzy odwiedzają Mazowsze? Skąd najczęściej są, skąd przyjeżdżają i za co też cenią ten konkretny region Polski?
2: Mazowsze jest chętnie odwiedzane przez gości z tak zwanej starej Unii Europejskiej, w ogóle z krajów europejskich. Mhm. I też widzimy tutaj pewne ruchy, jeżeli chodzi o właśnie ten ruch turystyczny zagraniczny. Bo na przykład były lata, kiedy w ogóle nam nie wychodzili goście na przykład z południa Europy. Teraz coraz częściej w badaniach wychodzą nam Hiszpanie i Włosi, którzy do tej pory naprawdę to były

0: Królewski, czy mamy jakieś...
1: Ja też jak zobaczyłam tak naprawdę te statystyki, też się zaczęłam zastanawiać, ale to jest bardzo prosta odpowiedź, bo PGE Narodowe to oczywiście duże imprezy, które odbywają się, czy to koncerty, czy imprezy sportowe,
0: targowe,
1: targowe, konferencje przecież też się odbywają na stadionie, więc to tak naprawdę napędza ten ruch turystyczny, a jednocześnie też jest dużą atrakcją turystyczną. Jeżeli chodzi o Łazienki czy Wilanów, te trendy w turystyce na tyle idą, że jednak poszukujemy tego kontaktu z zielenią. Też w badaniach nam wyszło, przynajmniej zeszłorocznych, przecież też turyści krajów arabskich, a oni poszukują zieleni. Pewnie w tym roku troszkę odnotujemy spadki z wiadomych przyczyn konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale faktycznie te tereny będą zawsze gdzieś tam wybijały się na podium z uwagi na to, że mamy czy w Łazienkach, czy w Wilanowie możliwość bycia na świeżym powietrzu. Niekoniecznie musimy wchodzić do pomieszczeń. To są też takie tereny, które są spacerowymi terenami, więc tutaj te wartości turystyczne będą nam zawsze potęgowały. Później następny jest Zamek Królewski, czyli jednak to może nie podium, ale jednocześnie jest ten Zamek Królewski, jeżeli chodzi o Warszawę, zauważalny. Czyli to też cieszy, bo z jednej strony spacerujemy, przemieszczamy się w różnych, po różnych zielonych zakątkach samej Warszawy czy Mazowsza, ale też i wchodzimy do miejsc zamkniętych, czyli do muzeów i odwiedzamy muzea.
0: Mazowsze też, jak czytam, przyciąga również atrakcjami kulturalnymi i tymi, gdzie można się po prostu rozerwać, zjeść, zatańczyć i tak dalej, kogoś poznać. Co by to było? Jakie dane w tej sprawie ma Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna?
1: W ogóle, jeżeli chodzi właśnie o powody do tego, że dlaczego przyjeżdżamy na teren Mazowsza, to jest właśnie ta turystyka, rekreacja, ten wypoczynek w różny sposób pojmowany. I oczywiście, jeżeli chodzi o te wydarzenia kulturalne, to wszystkie koncerty, wszystkie festiwale, które odbywają się na terenie województwa mazowieckiego, mówię tu specjalnie województwa mazowieckiego, bo to nie tylko sama Warszawa przyciąga. Też i bardzo duże koncerty odbywają, festiwale odbywa się chociażby w Płocku. Natomiast to jest takim głównym motorem

0: na terenie całego województwa będą w głównej mierze przyciągały.
1: Mhm. Najczęściej wyszukiwane w internecie frazy dotyczące Mazowsza to... I od razu poproszę o uzasadnienie.
0: No kajaki.
1: Kajaki.
0: To ja się bardzo cieszę, bo ja cały czas mówię, jeżeli Mazowsze i w jaki sposób można spędzić czas na Mazowszu, to jest przede wszystkim aktywnie. I kajaki, pamiętajmy, mamy Wisłę, która rozprowadza całą sieć rzek. Mamy rzeki, które wymagają więcej umiejętności, chociażby tak jak Wisła, Narew, czy nawet i momentami Bug. Ale mamy rzeki takie bardzo przyjazne.
1: Jak dla Liwiec cał... wspomniany.
0: Jak Liwiec, wcześniej. Ale w Kra, Bzura też, no tak na pograniczu. Pilica jest przecież fantastyczną rzeką, przygotowaną też pod względem obsługi ruchu turystycznego, więc taka jak ja się bardzo cieszę, że ta fraza wyszła. Druga fraza to domki, które możemy wynająć, czyli to też bardzo wartościowe dla tego wszystkiego, co się dzieje poza dużymi miastami. Czyli niekoniecznie turysta szuka hoteli, czy większych, nie wiem, pensjonatów, czy takich skupisk właśnie ludzkich, ale szukamy miejsc, gdzie będziemy czuć się sami dla siebie, bardzo często zagonieni jesteśmy na co dzień, ale wyjeżdżając odpoczywamy razem ze swoją, nie wiem, grupą znajomych, rodziną i wtedy szukamy takiego miejsca, gdzie możemy być po prostu sami dla siebie, więc te domki pod wynajem, miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zaparkować kampera, gdzie możemy chociażby rozbić namiot, ale te domki faktycznie pokazuje i to też pokazują te wszystkie trendy, że jednak szukamy takich miejsc, gdzie jesteśmy po prostu sami dla siebie, a nawet często ja opowiadam takie przypadki, gdzie mamy slow tourism typowy, który jest realizowany nawet w odległości, nie wiem, 30-40 kilometrów od Warszawy i to są miejsca, gdzie trzeba nieraz półtora roku czekać na to, żeby po prostu wbić się w wolne miejsce, więc to...
1: No właśnie, a propos domków, zakwaterowania, w co przedsiębiorcy z Mazowsza mogliby inwestować w pierwszej kolejności, żeby właśnie zaspokoić te rosnące potrzeby turystów oraz też ich rosnącą liczbę, nie? Nie wszyscy mają zdrowie, żeby nocować pod namiotem.
0: Pod namiotem. Tak. A już to bardzo atrakcyjne.
1: Jasne, ale
0: ja jako była harcerka.
1: 20 lat może.
0: No tak, jeżeli chodzi o inwestycje na Mazowszu, to przede wszystkim infrastruktura. Zarówno ta noclegowa, ale infrastruktura, jeżeli mówimy o rzekach, to coraz częściej my jako turyści potrzebujemy też takiej infrastruktury, która znajduje się wzdłuż całej rzeki, czyli tam, gdzie możemy zacumować te kajaki. A jak zacumujemy, to czego potrzebujemy? Albo zostawić śmieci, które już nam się zgromadziły.
1: Załatwić potrzeby fizjologiczne.
0: Załatwić potrzeby fizjologiczne, ewentualnie coś zjeść. Tak.

0: Budujemy też takie infrastruktury, która znajduje się wzdłuż całej rzeki, czyli tam, gdzie możemy zacumować te kajaki. A jak zacumujemy, to czego potrzebujemy? Albo zostawić śmieci, które już nam się zgromadziły.
1: Załatwić potrzeby fizjologiczne.
0: Ewentualnie coś zjeść. Tak.

jest już coraz lepiej, ale jednak niewystarczająca, a przynajmniej nie na wszystkich odcinkach, nie wiem, chociażby rzek, czy też infrastruktura związana z rowerami. Coraz częściej wybieramy właśnie ten środek komunikacji transportu i podróżujemy na rowerach i brakuje takich miejsc, jak chociażby obsługi rowerzysty. Miejsc, gdzie możemy się zatrzymać, nie wiem, te podstawowe naprawy rowerów faktycznie wykonać, ale też takich szlaków turystycznych, które przebiegają chociażby przez całe województwo, bardzo dobrze już jest, coraz lepiej, ale na przykład w jednym standardzie taka ścieżka, żeby była, bo jeżeli lubimy podróżować, nie wiem, gravelowo, gdzie lubimy jechać lasami, no to oczywiście tam jest świetnie oznakowane, są szlaki turystyczne tymi najbardziej rozpoznawalnymi chyba znakami, czyli PTT-kowskimi. Natomiast też są coraz częściej turyści, którzy na przykład wymagają jednolitej powierzchni, po której mogą się jechać, tak? Mówię tutaj też o turystach, którzy wymagają specjalnych chociażby udogodnień, więc tutaj mówię, że jest coraz lepiej, ale częściowo jest

0: różnego rodzaju, nie wiem, spacery, które są organizowane w różnych miejscach, czy to Warszawy, czy innych miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zarówno w tych spacerach biorą udział chociażby mieszkańcy danego miejsca, jak i przyjezdni. I to jest tak naprawdę city break wewnętrzne samego miasta, ale też ci, którzy przyjezdni. A dlaczego city breaki te zewnętrzne się rozwijają? Dlatego, że faktycznie takie są trendy w turystyce. Coraz częściej wyjeżdżamy, ale na krótsze okresy czasu. Więc ten city break faktycznie jest tą ofertą, która daje nam możliwość, nie wiem, dwie noce gdzieś spędzamy i szybko chcemy po prostu wyjechać, coś poznać, zobaczyć, posmakować. Pamiętajmy, że turystyka to też doświadczenia, to też doznawanie różnymi zmysłami, więc będziemy na pewno kierować się albo to właśnie smakami, albo poznawanie nowych kultur, nowych tradycji. I ten city break to jest to taką odpowiedzią na te trendy nowoczesne w turystyce.
1: Mazowsze dynamicznie umacnia swoją pozycję na turystycznej mapie Polski. Najnowsze dane za 2025 rok pokazują bardzo wyraźny wzrost zainteresowania tym konkretnym regionem kraju, zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych. Coraz większą rolę odgrywa także Warszawa, która przyciąga odwiedzających na krótkie, intensywne wyjazdy typu city break. Jakie są plusy i minusy tej sytuacji? O tym między innymi dziś, ale nie tylko o tym. W roli ekspertki cały czas jest i jeszcze przez chwilę z nami zostanie Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Michał Poklękowski, do rozmowy z Izą wracam po raz trzeci i ostatni już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam jeszcze raz. Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, kilkudniowe wyjazdy, które pozwalają intensywnie korzystać z bardzo bogatej oferty miasta. A różnorodność atrakcji, dobra dostępność komunikacyjna, bezpieczeństwo, szeroka baza noclegowa sprawiają, że dla wielu turystów Warszawa właśnie staje się naturalnym pierwszym wyborem, a jednocześnie punktem startowym do odkrywania całego Mazowsza. W ubiegłym roku miasto odwiedziło 5,5 miliona turystów, wyraźnie wyprzedzając inne duże ośrodki miejskie w Polsce, tak jak na przykład Kraków czy Wrocław. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Izabela Stelmańska. Iza jest prezesem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Na Mazowszu rośnie zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, naturą. Co w tym kontekście ten region Polski ma do zaoferowania? W jaki sposób konkuruje z górami na przykład i z Bałtykiem, tak?
2: Tutaj
1: to
2: nie
1: już o tym powiedzieliśmy, ale to jest też
2: tak,
1: ważny
2: już mówiliśmy, ale nie idziemy konkurować na pewno z górami i z morzem,
1: no
2: bo tutaj no nie da się. I jakbyśmy nie chcieli przekonywać turystów, że ale mamy wodę. I tutaj już możemy mówić, że ci, którzy lubią jednak tę wodę i lubią wypoczywać nad wodą, to z jednej strony mamy i jeziora, i mamy rzeki, mamy plaże przygotowane do wypoczynku, ale mamy też przygotowane wzdłuż rzek, bo przecież nie wszyscy muszą schodzić na rzeki, ale mamy też i ścieżki rowerowe, ścieżki piesze. W zimę te ścieżki zamieniają się na ścieżki pod narty biegowe, więc można powiedzieć, że mamy też i wodę i mamy te aktywności, które są wokół wody tak naprawdę zrobione. Jeżeli chodzi o góry, nie będziemy na pewno tutaj kombinować i nie będziemy mówić, że możemy zastąpić góry, bo są turyści, którzy tylko i wyłącznie będą górami zainteresowani, a turysta lubi autentyczność. I jeżeli mówimy o autentyczności, to mamy przede wszystkim też tą kulturę, to mamy tradycję, która jest autentyczna. Możemy poznać ludzi, którzy zajmują się, nie wiem, ginącymi zawodami i faktycznie jest chociażby szlak tradycji Mazowsza i tutaj możemy podróżować i poznawać takie miejsca, takich ludzi, którzy z jednej strony nam opowiedzą swoją historię, ale dadzą nam chociażby, nie wiem, obróbka bursztynu też może być na terenie Mazowsza. Niby nie może, a jednak bursztyny na terenie województwa mazowieckiego są i to czerwone bursztyny, więc to tak naprawdę elegancko. Natomiast, no cóż, ta przyroda jednak będzie głównym motywem, których jeszcze turyści będą wybierać pod względem właśnie zainteresowań turystycznych, a Mazowsze ma tą możliwość, pomimo, że nie ma takich oczywistych miejsc, ma lasy, puszcze, Puszcza Kozienicka, o tym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy.
1: Tak, nie mówiliśmy.
2: Ale fantastyczna też historia związana, ja cały czas łączę tą historię z tą przyrodą, bo jednak jak pójdziemy do tej puszczy, to możemy oczywiście tak sobie pospacerować, ale możemy dojść na ścieżki edukacyjne i faktycznie popodglądać przyrodę, ale możemy też i historię związano z Władysławem Jagiełą, który tam polował, przejeżdżał i ponoć są źródła królewskie, z których to Władysław Jagiełło pił. Więc piękna historia, ale mamy też i takie miejsca, Liw, nad Liwcem położone, więc jeżeli podróżujemy tym kajakiem, czy spacerujemy wzdłuż tego Liwca, to możemy dotrzeć do Liwu i tam zamek zbrojownia, silnie związany tak naprawdę z postacią królowej Bony, ale też i piękną legendą związaną właśnie z Żółtą Damą, więc wszystko to, co potrzebujemy w turystyce, doznawania w wyobraźni pewnej do tego, żeby budować, na pewno Mazowsze może to zapewnić.
1: Może zadam tobie teraz, Izo, dziwne pytanie, ale zaryzykuję. Na jakich turystach Mazowszu zależy najbardziej? Takich z pieniędzmi roszczeniowych, czy takich, z którymi nie będzie żadnych problemów? Bo turyści bywają różni, kwadratowi i podłużni. Nie brak też takich z piekła rodem, prawda? Co zapewne mogliby potwierdzić też właściciele kwater, obsługi hoteli i pensjonatów. Tutaj kłania nam się trochę ten najem krótkoterminowy i te pretensje sąsiadów, tak? Imprezujących turystów, nie?
2: Dokładnie tak. Przede wszystkim zależy nam na zadowolonych turystach, bo turysta zadowolony oczywiście pojedzie i powie, że było fantastycznie, jedź tam, poznaj. I turystyka to gospodarka, więc oczywiście majętny turysta jest taki, no, mile widziany. Natomiast turysta przede wszystkim najchętniej, gdyby pozostawał w dłużej w jednym miejscu, czyli na przykład nie przyjeżdżał tylko na jedną noc, ale zostawał tutaj na 3-4 noclegi, to jest chyba ten najbardziej pożądany turysta, bo województwo mazowieckie też w całości nie jest postrzegane jako takie miejsce, które można przyjechać na 2 tygodnie, chociaż te trendy turystyczne, o których już też wcześniej mówiłam, jednak nie idą w tym kierunku, że będziemy wypoczywać 2 tygodnie, tylko jednak wypoczywamy 2-3 dni i jedziemy dalej. Albo wracamy do swojego miejsca zamieszkania i później szukamy kolejnych inspiracji do podróży. Więc ten turysta przede wszystkim musi być zadowolony z pobytu na miejscu. No i oczywiście dobrze jakby

0: był majętny, bo turysta jednak, jeżeli korzysta z noclegu, to zostawia pieniądze tutaj. Później idzie coś zjeść, więc zostawia kolejne pieniądze. Pamiętajmy, że turysta idzie też do sklepu, kupuje pamiątki. Natomiast oferta województwa mazowieckiego jest na tyle zróżnicowana, że niekoniecznie musi to być turysta faktycznie z tym grubszym portfelem, ale turysta każdy znajdzie
1: tak naprawdę ofertę. Budżetowo chciałby zwiedzać.
0: Dokładnie tak. Tak? Mhm. Tak, dokładnie też znajdzie tutaj swoją ofertę. Mhm. Zarówno w tych dużych miastach, tych właśnie takich ośrodkach, głównie generujący ten ruch turystyczny, jak i w tych mniejszych ośrodkach.
1: Mhm. A gdzie najczęściej i zośpią turyści odwiedzający Mazowsze i też samą Warszawę? Właśnie z jakich noclegów najczęściej korzystają i dlaczego? Czy mamy jakieś dane na ten temat?
0: I tutaj, jeżeli patrzymy na statystyki, to praktycznie jest pół na pół. Częściowo albo korzysta właśnie z tej bazy noclegowej skategoryzowanej, czyli tutaj hotele, motele, pensjonaty. Mhm. To są te miejsca, w których w głównej mierze szukamy noclegów, ale też ci turyści, którzy korzystają właśnie z tego najmu krótkoterminowego albo agroturystyka, jeżeli jesteśmy gdzieś poza. Mhm. Więc to jest praktycznie pół na pół wychodzi w statystykach.
1: A czy turyści zewnętrzni różnią się od turystów wewnętrznych z Mazowsza? Czy na przykład wybierają inne kierunki zwiedzania, chcą podziwiać inne zabytki, inne miejsca, korzystać z innych rozrywek? Jak to widzisz?
0: To jest, bo turysta zewnętrzny, ten, który napływa w ogóle, nie wiem, zagraniczny,
1: z innego regionu albo
0: z innego regionu, to zazwyczaj jest to ten turysta, który nie zna danego regionu, więc jemu trzeba podać podstawowe informacje, zachęcić go do tego, żeby przyjechał, ale zachęcić go też do tego, że jeżeli dzisiaj przyjedziesz i zwiedzisz, przypuśćmy, Warszawek, obwarzanek Warszawy, to za chwilę przyjedziesz, bo będziesz głodny tego, żeby poznać po prostu dalsze części Mazowsza. Ten turysta wewnętrzny jest bardziej świadome, przynajmniej tak się przyjmuje, że już przynajmniej zna miejsce, w którym mieszka i on już wie, czego by poszukiwał, tak? Mhm. Więc tutaj troszeczkę się różni, aczkolwiek oferty faktycznie, te, które są dostępne, którymi my też zachęcamy turystów, nie różnicujemy, czy to jest turysta wewnętrzny, czy zewnętrzny, bo tylko dajemy inspirację. Mhm.
1: A czy wiadomo, na co turyści na Mazowszu wydają największe, najwięcej pieniędzy? Na jedzenie, na pamiątki, właśnie na noclegi, nie wiem, przejazdy? I czy ci zewnętrzni odwiedzają ten region Polski raz i im to wystarczy nawet na dłuższy czas, albo nie wiem, nawet na całe życie, czy może zaglądają tutaj wielokrotnie właśnie?
0: Zaglądają wielokrotnie, okay. I to cieszy, bo to, co powiedziałam, jednak turysta jak coś zobaczy i zostanie zainspirowany, to jednak będzie chciał poznawać dalej, albo nawet kontynuować ścieżkę swoją poznawania danego regionu, czy danego miejsca. Natomiast najczęściej jednak na to, co wybieramy, jakby płacimy, za co płacimy, to jest przede wszystkim jedzenie. Jedzenie jednak będzie tym głównym motorem i tutaj będziemy, niektórzy turyści przecież wybierają też podróżowanie chociażby zgodnie z gwiazdkami Michelin, więc tutaj to też odpowiednio będzie kosztowało, ale nie tylko gwiazdkami Michelin, bo też zachęcam do tego, żeby zajrzeć do karczm, do takich miejsc bardzo lokalnych, regionalnych, z jedzeniem regionalnym, bo jeżeli poznajemy województwo mazowieckie, to również powinniśmy poznać to województwo pod kątem kuchni mazowieckiej. I to wcale nieprawda, że nie mamy swojej kuchni mazowieckiej.
1: A co lubisz z przysmaków mazowieckich?
0: Z przysmaków, ja lubię kurpie. I tam właśnie, tamte tereny to są bardzo proste, ale babka ziemniaczana, która jest oczywiście, ale też i fafernuchy, które, do których zachęcam do tego, żeby poznać. To są takie ciasteczka wytrawne, z marchwi robione, więc tutaj zachęcam do tego, żeby z jednej strony poznawać te smaki, ale z drugiej strony też i później próbować raz samemu wykonać.
1: O atrakcyjności IZO jakiegoś miejsca pod kątem turystyki decyduje wiele czynników, wiadomo. A co sprawia, że dane miejsce, dane miasto, region są nieatrakcyjne w tym kontekście?
0: Jeżeli nie jest dostosowany jakby do potrzeb turysty. Pamiętajmy, że turysta to przede wszystkim atmosferę wyczuwa. Jeżeli pojedziemy gdzieś, to czujemy się dobrze. Nie wiem, jest czyste to miejsce. Mhm. W badaniach na przykład ostatnio wychodzi, że jednak Polska jest czystym miejscem do podróżowania i to jest cenione przez turystów zagranicznych. Jeżeli na przykład nie ma przygotowanej infrastruktury, są jeszcze pewnie takie miejsca, gdzie nawet trudno jest gdzieś usiąść, odpocząć chwilę, napić się kawy, herbatę. Ja już nie mówię, kiedyś na przykład dla mnie Żyrardów był takim miejscem, gdzie pojechałam i ja naprawdę nie miałam gdzie usiąść, żeby wypić herbatę. A teraz ten Żyrardów, no można powiedzieć, że turystami stoi. Oczywiście to jest perła w koronie, jeżeli chodzi o industrialne Mazowsze, ale jak bardzo się zmienia, czyli ta inwestycja w tą infrastrukturę, które niekoniecznie stricte turystyczną, ale około turystyczną, z której korzystają również mieszkańcy. Bo jeżeli będą restauracje, jeżeli będą kawiarnie, jeżeli będą place, nie wiem, zabaw dla dzieci, miejsca takie

0: rekreacji ogólnej, to i z jednej strony korzystają z tego mieszkańcy, ale z drugiej strony turyści.
1: Izo, na świecie jest wielu przeciwników masowej turystyki, dobrze?
0: Dokładnie,
1: masowej
0: tak.
1: turystyki. Mhm. Wskazują oni też liczne negatywne strony, bo one są i tutaj tak. nie ma się co czarować. Na czym polega według ciebie, według szefowej Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odpowiedzialna, zrównoważona turystyka? Zapraszam ciebie na sam koniec do szczerej odpowiedzi.
0: Odpowiedzialna i zrównoważona, to ja powiedziałam chyba na samym początku również. Naszym zadaniem jest przede wszystkim to, że turysta, który przyjeżdża do Warszawy, gdzie tutaj już jest ta masowa turystyka. I ja też się kiedyś spotkałam z taką sformułowaniem, turyści zadepczą nam w końcu tą Warszawę.
1: No, Barcelona chociażby nam się kłania.
0: Dokładnie tak, Polską, ale tak? to sformułowanie to było 20 lat temu już opisane, gdzie wcale nie byliśmy na tych górach, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast ta odpowiedzialna to jest właśnie przygotowanie takiej oferty, żeby

0: sformułowaniem turyści zadepczą nam w końcu tą Warszawę.
1: No, Barcelona chociażby nam się kłania.
0: Dokładnie tak, Polską, ale tak? To sformułowanie to było 20 lat temu już opisane, gdzie wcale nie byliśmy na tych górach, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast ta odpowiedzialna to jest właśnie przygotowanie takiej oferty, żeby Warszawa jednak później miał kolejną ofertę dalej i dalej, żeby wyprowadzić i żeby ten ruch faktycznie z jednej strony korzystał to oczywiście inne subregiony naszego województwa, ale przede wszystkim, żeby ci turyści sami sobie nie przeszkadzali w zwiedzaniu, poznawaniu danego miejsca. No i tutaj to ja tak postrzegam tą
1: zrównoważoną. To jest delikatny temat, prawda, bo mieszkańcy takich atrakcyjnych turystycznie miast, na przykład, czy regionów, no też chcą mieć czym oddychać, mówiąc w cudzysłowie,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie tak.
1: I widząc, nie wiem, 500 000 turystów na jednym deptaku, prawda, no mogą dostać białej gorączki na przykład. I ciężko pogodzić te stanowiska, tak szczerze mówiąc.
0: Tak, ciężko pogodzić, natomiast ta turystyka na pewno nie może utrudniać życia mieszkańców.
1: Dokładnie, super, że to mówisz, tak.
0: Mhm. Tak, i tutaj pomimo tego, że walczymy o ten ruch turystyczny, bo turystyka to gospodarka, to jednak ta zrównoważona powinna powodować, że ten ruch turystyczny rozprzestrzenia się.
1: Musimy kończyć. W roli ekspertki w studiu Drogowskazów pojawiła się dzisiaj Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo Tobie dziękuję, Izo, za spotkanie w studiu i za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam na Mazowsze.
1: Zapraszamy. Po pełne wersje Drogowskazów ja z kolei zapraszam na Mediateka.pl, na Spotify czy na YouTube. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego, udanych wyjazdów, przyjemnego, bezpiecznego i efektywnego zwiedzania dokądkolwiek się wybierze, się nie tylko na Mazowsze. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja, tak, o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju, mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei szef MONU zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
3: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
2: Zapewniał szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce. To 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
1: Bieszczadzkie niedźwiedzie, których obecność coraz bliżej domów paraliżuje tamtejszych mieszkańców, przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich nie robią, przekonują naszego reportera mieszkańcy wiosek, ale i miast, w których te drapieżniki pojawiają się coraz częściej. Tylko wczoraj wieczorem niedźwiedzie brunatne zauważono w co najmniej trzech miejscach, w tym w obleganym przez turystów Poleńczyku nad Soliną, tylko w powiecie leskim na Podkarpaciu. Policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
4: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
1: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z Leski.

0: policji ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak aktualne przepisy. Sama modlitwa o lepszy obrót spraw już nie wystarczy. W polskim kościele ruszyła inicjatywa parafialne grupy obrony cywilnej. Jej celem jest budowanie odporności lokalnych społeczności w oparciu o wiernych, których angażują w grupach zadaniowych, na przykład zmotoryzowanej, medycznej, wsparcia psychologicznego czy opiekuńczo-wychowawczej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poinformował, że podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma swój konkretny plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych. Diagnozę coraz częściej słyszą młodzi ludzie. Stale rośnie liczba chorych na nieswoiste zapalenie jelit. Eksperci wskazują, że około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Pomocą dla cierpiących mogą okazać się powstające w kraju nowoczesne zespoły gastroenterologiczne. Mają je już m.in. Warszawa oraz Katowice.
1: Metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwany IBD nurse, czyli pielęgniarka, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów.
0: Tłumaczy dr Magdalena Gawron-Kiszka, gastrolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Szacuje się, że w Polsce z przewlekłymi schorzeniami jelit zmaga się już około 100 tysięcy osób. Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest tam zbyt wolne. Apelują do władz miasta, do władz Bydgoszczy o konkretne działanie w tej sprawie. I o tym Dawid Roszewski.
2: Przy obecnym tempie działań ostatnie kopciuchy mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu, wskazuje Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
3: Więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje.
2: Urzędnicy podkreślają, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany sprzed 2 lat w zasadach przyznawania dotacji.
4: Zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych i stąd liczba klientów była mniejsza.
2: Przyznaje Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Miasto zapowiada, że właściciele domów jednorodzinnych ponownie będą mogli ubiegać się o dotacje.
0: W Bydgoszczy nadal około 25 tysięcy urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi wymaga zastąpienia nowoczesnymi źródłami ciepła. Tym razem nie lecieli do ognia, ale prosto do zimnej wody i to w pełnym umundurowaniu. Taka kąpiel spotkała świeżo awansowanych i też odznaczonych strażaków z Bełchatowa.
5: Raz, dwa, trzy!
6: Zimna woda?
7: Bardzo zimna. Taka tradycja strażacka. Bardzo mi się podobała, także została zachowana jak najbardziej. Jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło.
6: Oporów nie stawiałeś?
7: Żadnych.
6: Jak było?
8: No nie było tak źle. Wbrew pozorom nie jest taka zimna woda. Wszyscy się cieszą i są zadowoleni.
0: A z przemokniętymi do suchej nitki strażakami rozmawiał Rafał Różycki.

0: Reklama.
1: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
0: Reklama. Eskarok Warszawa.
2: 5 000 dodatkowych żołnierzy. Niespodziewana decyzja Trumpa w sprawie wojsk w Polsce. Zmarł tam 2-latek. Śledztwo i pilna kontrola po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W raporcie Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki.
3: Eskarok. Raport.
2: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Wyślemy do Polski 5 000 dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent USA w mediach społecznościowych. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Skąd taka decyzja?
4: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5 000 żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy. Mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
2: Do sprawy odniósł się prezydent. Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie.
3: To jest raport.
2: Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki w związku ze śmiercią 2-latka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
2: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano 2 opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Komorno na Opolszczyźnie nadal odcięte od wody pitnej. Od miesiąca w sieci wodociągowej są pestycydy. Mieszkańcy wsi nie mogą pić wody z kranu, ani się w niej umyć. Nadaje się tylko do spłukiwania toalet.
6: Mieszkańcy, już mówię panu, mają wszyscy już dość, bo to naprawdę, to jest miesiąc czasu, to jest kupę czasu. Ludzie się zaczynają robić nerwowi już i to się wszystko później odbija na wszystkich. Odbija się na mnie, odbija się na panu burmistrzu, na że nic nie robi, na ogólnie na wszystkim, nie?
2: Mówi nam Jarosław Dziekan, sołtys Komorna. Najnowsze wyniki badań wody mają być znane jeszcze w tym tygodniu. Policja pod nadzorem prokuratury szuka winnych zanieczyszczenia. Grozi za to kara do 8 lat więzienia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Na koniec nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie ponad 150 propozycji z 40 dziedzin. Od warsztatów i pokazów laboratoryjnych po wykłady i pikniki edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7: Zobaczyliśmy taką katapultę, którą strzelali z właśnie balonami z wodą. Byliśmy na takich warsztatach, robiliśmy na początku baterie.
8: Potem jeszcze robiliśmy różne eksperymenty z substancjami chemicznymi.
7: Jest fajna atmosfera, bo ci laboranci, można powiedzieć, tak bardzo fajnie podchodzą do tego.
9: Moim zdaniem o wiele lepsza forma nauki niż siedzenie przed biurkiem, bo możemy praktycznie na przykład zastosować umiejętności matematyki lub informatyki.
10: Chcemy po prostu zasiać ziarno pasji i zachęcić ludzi do zadawania pytań i poszukiwania. Od tych najmłodszych, żeby po prostu nie bali się poszukiwać, po tych najstarszych.
2: Dodaje Beata Bochentyn, profesor Politechniki Gdańskiej, a festiwal zakończy się w sobotę.
0: Pogoda.
11: No to jesteśmy. Dzień dobry państwu. To jest piątek, 22 dzień maja. Redaktor Konradus. Dzień dobry. Redaktor Wojciechos.
12: Tak jest. Drodzy państwo, Właśka sobie wyleciała właśnie, albo wylatuje. Na bieżąco będziemy informowali o tym, co dzieje się na lotnisku, a później w Atenach. Ale na razie o pogodzie. I o pogodzie właściwie pół zdania. Pięknie będzie. Słonecznie będzie. 22 stopnie, tyle będzie maksymalnie. Chmur nie będzie. A te chmury, które są w tej chwili, to one są niegroźne.
11: No i dzień dobry.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
13: Od 6 do 9
0: w SC Rock.
11: To jest ten dzień, w którym każdy odpina wrotki, można w każdej sprawie. Mamy wolne wnioski, więc proszę się nie krępować.
12: Jak najbardziej w każdej sprawie, ale można także i słucharzyć. My też od czasu do czasu lubimy się pośmiać, nie tylko z siebie.
11: Aniu, co u ciebie w raportach?
2: A lubicie planszówki?
12: Bardzo.
11: Oczywiście,
2: Kielce będą miały własną edycję gry Monopoly.
11: No i po makale. Dzień dobry!

0: 85 rok i zespół Lombard, Gołębi Puch. Tutaj wspólnie z redaktorem Konradem dochodziliśmy do wniosku, któż tam udziela tego głosu, tak. To chyba oczywiście Małgorzata Ostrowska.
1: Która z wokalistek śpiewających w Lombardzie wyszła nam, że pani Ostrowska świetnie brzmi, świetnie wygląda, fantastycznie, pozdrawiamy przy okazji. Drodzy Państwo, kwadrans niespełna, 14 minut po godzinie 6. Zakładam, że oni pomalutku, powolutku, to już się tam chyba odprawiają.
0: Myślisz, że tak? Że na lotnisku robią zadymę?
1: Nie.
0: No nie wiem.
1: Mogą.
0: Póki co na pewno słuchacze zauważyli, że...
2: Dzień dobry panowie! Znowu bez Asi, tak? Od razu pogoda ma się piękna zrobić. Widzicie przypadek? Nie sądzę. Na razie, pozdrawiam.
0: A najlepsze jest to, że pogoda ma się, proszę Państwa, zrobić, ale nie w Atenach. Bo tam dzisiaj i jutro opady deszczu.
1: Dobrze i cieszy nas to. Nie żebyśmy byli złośliwi, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Przecież... Chodzi o to, że w Grecji zawsze sucho, spiekota, tak. Więc deszcz im się przyda.
1: Poza tym jadą na koncert, mają się dobrze bawić na stadionie, a nie żeby tam chodzić, zwiedzać i żeby im, wiesz, czerep spaliło.
0: Oczywiście, że tak. Dbamy po prostu o ich zdrowie. Dbamy też o zdrowie nasze i Państwa, zdrowie psychiczne, więc proszę śmiało się uzewnętrzniać, spuścić z wentyla i powiedzieć, co wam w tym tygodniu nie pasowało, co wam pasowało, o czym chcielibyście porozmawiać, a może po prostu pożartować, czyli dzień jak codzień Westerok.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: Dzień dobry, tak, dzwonię się przywitać ze wszystkimi słuchaczami i całą redakcją.
3: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Chcesz spuścić z wentyla?
1: No właśnie, cały czas jeszcze rozkminiam, proszę spuścić z wentyla. Drodzy Państwo, róbcie co tam macie ochotę. Bones for the Crows, tak nazywa się ten numer od Nickelback. Jest dobry, nowy i długi. Można spuszczać
0: z wentyla.

0: Reklama.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: Reklama.

0: No nie wszyscy dzisiaj są zadowoleni, kiedy słyszą ten tekst piosenki.
1: Czekaj, muszę... Okej, masz rację. Tak. Nie wszyscy są zadowoleni.
0: Bo to różnie można interpretować. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, dzisiaj piątek, można pogłupawkować, można na poważnie, można dzisiaj się odnosić do tego, co się dzieje. Może ktoś z Państwa akurat zupełnie przypadkiem leci do Grecji, to może zobaczyć, czy ta ekipa ze Skiroch tam nie odwala czegoś na lotnisku. Ale my mamy przyjemne wiadomości, ponieważ nowa mieszkanka warszawskiego ogrodu zoologicznego kończy 3 miesiące.
1: Któż to taki?
0: To taka mała alpaka.
1: Aha.
0: Otrzymała imię wybrane przez internautów

0: Może zobaczyć, czy ta ekipa ze Skiroc tam nie odwala czegoś na lotnisku, ale my mamy przyjemne wiadomości, ponieważ nowa mieszkanka warszawskiego ogrodu zoologicznego kończy 3 miesiące.
1: Któż to taki?
0: To taka mała alpaka.
1: Aha.
0: Otrzymała imię wybrane przez internautów.

0: wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy osób. Mała kończy dokładnie 3 tygodnie, hasa już radośnie po wybiegu i możecie ją spotkać na żywo. Jest piękna i pszczołurocza, dobrze dogaduje się z resztą stada, jest naszym wielkim szczęściem. Cały czas trzyma się blisko swojej mamusi Guanity, też piękne imię, ale z pewnością będzie z każdym miesiącem stawać się coraz bardziej samodzielna. Tak poinformowało warszawskie zoo. No i nawet wydali właśnie specjalny komunikat w tej sprawie, który my przekazujemy, bo to ważna sprawa.
1: Ja miałem nawet zupełnie inaczej.

0: Nie tylko, ale muszę powiedzieć, że z treści tego, o czym opowiedziałeś naszym słuchaczom, za chwilkę sobie tego raz jeszcze posłuchamy, mamy taką możliwość tu w studiu, to jest jedyna alpaka na świecie, która kończy dzisiaj 3 miesiące, a przy okazji skończyła 3 tygodnie.
1: Dobra. 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
2: To nie jest żadne usprawiedliwienie, Alaszka pisała tę wiadomość.

0: 6:30 na zegarach, a to oznacza, że głos oddajemy Ani Kruszyńskiej. Czas na raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
3: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
2: Mówi dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Marcin Grzyb. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.
1: To jest raport.
2: Prawdopodobnie będzie to ostatnie przesłuchanie. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha dziś współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 3-8 lat więzienia. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł 48 groszy, benzyny 98 7 zł 6 groszy, a olej napędowego 6,91. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla są niższe w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 nie zmieniła się.
1: SK Rock Sport.
2: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Teraz mamy też poznać kadry Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach. I jeszcze sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze że awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decyzji

0: decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Holenderkę 7-6, 7-5.
1: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: Heavy News za nami na Antoniewski Rok. Najcięższym do uniesienia dla nas newsem dzisiejszego dnia jest to, że to Aśka leci z naszymi słuchaczami do Aten, a nie my, prawda?
1: O, to prawda, to prawda. My nawet w końcu przygotowaliśmy się, byliśmy gotowi na to, żeby porozmawiać z państwem po grecku. Chcielibyśmy się z nimi tam kłócić w samolocie, później wykłócać o te wszystkie bilety na stadionie. Nawet przygotowaliśmy sobie taki fragment dźwiękowy w tej sprawie.
2: Στη σέντρα οι Ρώσοι δεν νομίζω ότι έχουν περιθώρια, διότι θα πρέπει να στηρίξει. Έλα Λεβέντη μου, στήρα το στήριξε. 1-0 είμαστε μπροστά με τον Γιώργο Καρακούνη. Κόλλο το Κέρκαρο! 1-0 ο Κέρκαρος! Ο Καρακούνης!
1: To Aśka się wykłócał do kładka na stołówce.
0: To był steward, który najpierw podczęstował ją jedną drożdżówką, tłumaczył, a później zobaczył, że ona chapnęła dwie.
1: Dokładnie. Proszę państwa, pojawił się wątek alpaki, prawda? Z warszawskiego ogrodu zoologicznego i państwo w tej sprawie dzwonią.
3: A propos alpagi, czyli taniego wina, przypomniał mi się jeden dowcip. Wiecie dlaczego tanie wino jest dobre? Bo jest dobre i tanie. Pozdrawiam, przy piątku.
1: Nie ma co dyskutować.
0: Ma to sens, to prawda.
1: I jeszcze jest taki suchar mieszkaniowy, domowy, oświeceniowy.
4: Co to jest? Wisi pod sufitem i grozi? Żarówka firmy Osram.
1: Tak było. I co? Fajne?
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

Może by tak SK ROK zastanowiła się, czy nie nadawać na przykład spoza granic kraju. Ja bym proponował, żeby na przykład Joanna spełniała swoje marzenia i podróżowała. Ona lubi zwiedzać. A na przykład Dawid mógłby na przykład podążam śladem.

0: Adem pana Romanowskiego. Po całym świecie by tak jeździł za nim i nadawałby spoza granic kraju. Myślę, że fajny pomysł. Pozdrawiam.
1: Ale proszę bardzo, my już mamy nawet gotowe dżingle i po słowacku, i po hiszpańsku.
2: No tak, strycznie was pozdrawiam wszystkich. Będziemy wam rady, jak będziecie ma dobrych ściach z taciną, no.
3: Os animo a escuchar.

0: Proszę Państwa, skoro mamy poranek, tak się zastanawiam, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
1: To prawda, kiedyś byłem zupełnie niedawno świadkiem takiej dyskusji internetowej, którą sam zresztą podsycałem, do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką. Wiesz, ty masz syna, nie ma problemu. Ojciec z synem, wiadomo.
0: No tak,
1: matka z córką, wiadomo,
0: do
1: prawda?
0: Dańskiej, no.
1: A ojciec z córką, do której?
0: No właśnie, no i co?
1: Do czystej.
0: A, to jest dobre rozwiązanie. Najgorzej, jak takiej pod ręką nie ma. Ale tak zupełnie na serio, to jest akurat dobre pytanie. Państwo, jak uważacie? Do której toalety wychodzicie? Jak w ogóle radzicie sobie w takiej sytuacji? My z Konradem rozmawiamy przed pół godziny i nie doszliśmy do żadnego konkretnego wniosku.
2: I dlatego ja ciągle trzymam.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Wojciech Szczęsny rozpływa się nad Mariną w 10. rocznicę ślubu. Patrząc w jej oczy, zastanawiam się, gdzie ja bym był bez niej. O, na fajnej imprezie z kumplami.
2: A tak to przybił do portu. Proszę Państwa, Maja Rutkowski zainspirowała się Natalizą i grozi karierą muzyczną. Mówi tak, może sama nagram płytę i będę twerkować. Kurde, słyszałem, że twerkowanie jest do dupy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
3: Łukasz Bąk.
5: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Niespodziewana deklaracja. Prezydent USA wysyła do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski. Jest decyzja szefa MSWiA. Premiera w grudniu. Kielce w elitarnym gronie miast z własną edycją Monopoli.
6: SK Rock. Raport.
5: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam, a na początek niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent USA w mediach społecznościowych. Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Pojawiły się już odpowiedzi ze strony polskich władz, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
7: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzi.

0: My dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3.
2: To jest raport.
1: Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
3: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
1: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
4: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
1: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
5: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, o czym mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
6: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
1: Gra będzie w pełni spersonalizowana pod kątem kieleckich realiów, w tym kulturowych kart. Co dokładnie się w nich znajdzie, o tym Jan Jaźwiński, przedstawiciel wydawcy gry.
7: Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też.
1: A premiera kieleckiego Monopoly planowana jest na początku grudnia.
8: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Zabawek i Zabawy, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
9: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii.
10: Scyzoryk! Ja tam nie wołem ludzi spoza mego miasta, pewnie oni racji mają.
11: Pogoda.
8: Nasz Michał Cieślik jest z Kielc, będzie takie specjalne pole. Tu byłem, Michał Cieślik.
9: Okej. I tam państwo musicie płacić dodatkową pensję wszystkim pozostałym wyklaczom.
8: I za przejście startu też nie dostajecie. Dzisiaj będzie pięknie i pogodnie. Czekaj, jak będzie w Kielcach? Sprawdzam. 12 stopni tyle jest w tej chwili w Kielcach. W ciągu dnia ta temperatura oczywiście podskoczy. Maksymalnie w Kielcach dzisiaj będzie 19. Padać nigdzie nie powinno. Do tego wszystkiego sporo słońca. Na piękny piątek nam się szykuje.
9: Jest jeszcze coś takiego jak nowomowa kibicowska i kibice się pozdrawiają w różnych miastach nawzajem. Kiedyś widziałem taki napis na murze: Korona Kielce łamie widelce.
12: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: No i właśnie, drodzy państwo, ten deseń, ten program będzie sobie dalej leciał i tak on piątkowo wygląda zazwyczaj, bo to są wolne wnioski.
9: Każdy może w każdej sprawie. Aniu, co u ciebie w raportach?
1: A może chcielibyście sobie tramwaj kupić?
8: Nie, o. No. Co ty, też w Monopoly? W
1: nie.
8: Kielcach?
1: Taka propozycja w Szczecinie tym razem.
8: Cały tramwaj do kupienia.

0: Hej, czy nie wiecie, z jakiej toalety korzystać powinniście? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy, bo tak mimochodem z Kądziem zaczęliśmy się zastanawiać nad dylematem, który ostatnio został dosyć szeroko poruszony w internetowych forach, czy właściwie teraz to był po prostu konwersacja na Facebooku. Jeżeli mam dziecko innej płci niż ja, to do jakiej toalety powinniśmy iść?
1: No. To prawda, zastanawialiśmy się nad tym, mówiliśmy już o tym, powtórzymy tylko, Wojtek ma syna, nie ma problemu, ja mam dwie córki, zawsze miałem ten problem, do damskiej czy do męskiej, wybierałem czystą po prostu.
0: A państwo?
2: Mając na uwadze dobro moich córek, wolę nie wchodzić do toalety męskiej razem z nimi, dlatego zazwyczaj chodzę do toalety dla niepełnosprawnych, i to jest rozwiązanie.
0: Jest, ale pan mówił o tym, że męskie są jakby z założenia tymi brudniejszymi, a niektórzy mają inne spostrzeżenia.
3: Ciekawe pytanie z tą toaletą, więc gdy miałem jeszcze młodziutką córeczkę paroletnią i musiałem iść do toalety, to najpierw wchodziłem do damskiej. Z reguły okazywało się, że jest w okropnym stanie i wszystko jest zasikane, więc szedłem do męskiej, no i ta najczęściej była czystsza.
4: Ale teraz są toalety przeznaczone dla rodziców z małymi dziećmi, więc chyba problem jest mniejszy.
1: To akurat prawda.
0: A to jest w ogóle ciekawe doświadczenie. Odkąd zostałem rodzicem, to jakby otworzyło się dla mnie zupełnie nowe przestrzeń świata, który wcześniej nie znałem i nie wiedziałem, że wiesz, na MOP-ach, na stacjach, w galeriach handlowych jest osobny dział,
1: tak.
0: A tam jest inny świat.
1: Dokładnie, stary, ja po prostu, bo drodzy państwo, być może nie macie dzieci, być może nie wiecie, ubikacja męska, ubikacja damska i ubikacja na przykład z przewijakiem dla dziecka, z fotelikiem, z mikrofalówką, w której można podgrzać mleczko. Ja tam z książką, chłopie, wchodzę, żeby odpocząć, godzinkę, dwie posiedzieć, poczytać.
0: To ty?
1: To ja.
5: Panowie, ale przecież to jest bardzo proste. Jest stare, bardzo stare pożykadło, wręcz ludowe, że śmierć i nie wiesz, gdzie się zostanie. Więc jest bez różnicy, czy ona jest czysta, czy brudna, czy to są krzaki, las, pole, łąka, czy klatka schodowa i śmietnik. Jak trzeba, to trzeba.
0: A, to pan.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No, takie wielkie gwiazdy, drodzy państwo, to na pewno nie defekują. The Rolling Stones tak się nazywają. In the Stars tak nazywa się ten nowy numer.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
0: Reklama.

0: Mamie, to mamy dla Was propozycję.
1: Można też grać na siebie wtf.skrok.pl, czyli gramy o prezent marzeń o wartości 1000 zł. Zróbcie sobie odjechany piątek za naszym pośrednictwem. Słyszymy się już za godzinę ze zwycięzcą lub zwyciężczynią z dzisiejszego dnia.

0: Robiliśmy co mogliśmy, lepiej donieść moim zdaniem minutę później niż nie donieść w ogóle, a zatem 7.31 punktualnie Anna Kruszyńska i raport Westerok.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P. poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia.
1: To jest raport.
2: Nawet kilkaset milionów złotych, tyle mogą wynieść straty po pożarze sprzed tygodnia w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Kruścinie. Śledczy rozważają dwie wersje zdarzenia.
3: Zwarcia instalacji elektrycznej albo też podpalenia.
2: Mówiła Lilianna Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy, a zakład jest nieczynny.
1: SK Rock Sport.
2: Znamy już trzech półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zastalu Zielona Góra dołączyły wczoraj dwie stołeczne ekipy. Legia Warszawa

0: Warszawa po raz trzeci wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza, tym razem 98-86 i całą rywalizację wygrała 3-1. Ogromną sensację sprawili koszykarze Dzików. Warszawa po raz trzeci wygrali z faworyzowanym Treflem Sopot 88-73 i po raz pierwszy w historii dostali się do najlepszej czwórki. O ostatnie miejsce walczą zawodnicy Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Tu sprawę awansu rozstrzygnie jutro piąty mecz. Dokumenty podpisane Lukas Podolski, właścicielem Górnika Zabrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu. Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi, a nowy właściciel zdaje sobie sprawę z faktu, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
1: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze.
2: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Najlepsza klasyka rocka.

0: pojawiają się tutaj jakieś głosy, insynuacje, że piątek bez sucharów, no to proszę bardzo.
1: Na radzieckim okręcie wielorybniczym Majtek pyta kapitana: panie kapitanie, dlaczego jak mierzymy wieloryba, to od głowy do ogona ma 27 metrów, a od ogona do głowy 32 metry? Kapitan odpowiada: jest na to wyjaśnienie. Tydzień od poniedziałku do czwartku ma 3 dni, a od czwartku do poniedziałku 4.

0: Royal Republic, zespół, który na żywo będzie można zobaczyć i usłyszeć na Rokowiźnie, czyli w sierpniu tego roku w trzech pięknych miastach Polski.
1: Dawaj tą naszą polską Wenus, bo Wenus za nami muzycznie to jeszcze Wenus, która w tej chwili, no właśnie nie wiem, co robi w tej chwili.
0: Czyli to była Wenus z Milo, to teraz to Wenus z garażu? Halo?
2: Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja już jestem na lotnisku i już mam grupę, czekam jeszcze tylko na jedną osobę, już jesteśmy, jest Gosia, cześć Gosia.
3: Cześć.
2: Proszę bardzo, jest Maria, która ma męża nie filozofa.
3: Cześć.
2: No i oczywiście jest Ola, której pękła rurka i zalało jej mieszkanie, mam nadzieję, że już pozamiatałaś.
4: Tak, już pozamiatane, mąż robi remont, a ja jestem z przyjaciółką.
2: No i bardzo dobrze, słuchajcie, naprawdę się dzieje pięknie, ale nie martwcie się, bo u was też jest słońce, więc a u nas będzie padał deszcz, za to u nas będzie Iron Maiden. Całuję wszystkich bardzo serdecznie, będziemy jeszcze nadawać z lotniska.
0: Mm-hmm. Nie wiem, czy słyszałeś wstęp. Nie wiem jak u was, ale ja jestem na lotnisku.
1: Asia, informujemy, że my nie, my jesteśmy tutaj w studiu Westrock.
0: No właśnie, przyszliśmy do pracy, halo!
5: Reklama. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Reklama. SK Rock Warszawa

0: Jako naczelny łasuch, no może nie naczelny, zaraz po Asi Dziętarskiej, Eski Rock, uwielbiam wszystko, co związane z dżemem, więc dżem po polsku, Pearl Jam też w porządku.
1: Też łykasz, bierzesz go w ciemno.
0: Absolutnie tak.
1: Doskonały Pearl Jam, drodzy Państwo, za nami. Już na sekundę wracamy do Kielc, bo mówiliśmy już Państwu także w naszych newsach, że tam w Kielcach za moment powstanie takie lokalne monopol, jeżeli tak możemy powiedzieć.
0: Tak, związane z tym miastem.
1: Otóż to. I tam ta główna, no bo na monopoli jest wiele, prawda, okienek i wiele miejsc, które można kupić i będzie trwało głosowanie na tą największą atrakcję Kielc, która będzie, jak rozumiem, najdroższa w tej sytuacji.
0: Tak, Kondzie skorzystał z czata GPT, wymieniał różne atrakcje, ale okazało się, że o tej najważniejszej zapomnieliśmy. Halo?
2: Ja też jestem z Kielc i proponuję rozdzieloną piramidę pod Politechnikum. Jezu, fascynujące, naprawdę. Pozdrawiam.
0: I rzeczywiście znaleźliśmy w internecie, że jest piramida przed Politechniką. Nawet tak. Jest tam taki napis prześmiewczy. Legenda głosi, że gdy... Nie myślę, że możemy to powiedzieć?
1: Oczywiście, że możemy. Drodzy Państwo, piramida podzielona jest na pół. Jakby wyobrażamy sobie piramidę, prawda? Ona jest przecięta. No i co?
0: No i legenda głosi, że gdy przejdzie przez nią dziewica po 5 latach nauki, to obie połowy złączą się w całość.
3: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Te, nie wiem czy ty słyszałeś, ale w ogóle w Kielcach obowiązuje inna jednostka czasu.
1: To znaczy?
0: Jedna wenta.
4: Jak prowadzą 7 zawodnika, mają 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, będziemy.

0: Pan Sławek napisał do nas na Messengerze i to jest piosenka na poranek właśnie z tej pierwszej płyty, co ma zielony napis na białym tle. Rzeczywiście jest taka płyta z pięknym, zielonym napisem Perfect z 1981 roku i doskonale brzmi o każdej porze dnia.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Pan Wojciech Szczęsny pojawił się na imprezie Barcelony w białej, przypalonej na kieszeni żelazkiem koszuli. Taka koszula kosztuje prawie 740 euro. Drodzy Państwo, żona robi mi je za darmo.
0: Z kolei, proszę Państwa, na okładce Super Expressu czytamy: Kaczorowska ma nowe gniazdko. No pewnie, USB-C.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie.

0: Lewiatan.
1: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie.

0: dziadek, ciocia, jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Presja ma sens. Rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie wojsk USA w Polsce. Tragedia w żłobku w Ząbkach. Jest śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola. Szef cinkciarza zatrzymany w USA. Uruchomiono już procedurę ekstradycji do Polski.
7: SK Rock. Raport.
6: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. To dobra wiadomość dla Polski. Presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. To, jak zaznacza, z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Polski prezydent już podziękował za tę decyzję. A presja ma sens, komentuje wiceszef MON Cezary Tomczyk.
8: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne. Wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
6: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski, który odbył serię spotkań w Kongresie w sprawie wojskowej współpracy z USA.
9: Znakomita większość w Kongresie, dwupartyjna większość w Kongresie popiera po pierwsze tę zwiększoną obecność amerykańską w Polsce.
6: Przypomnijmy, w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3.
7: To jest raport.
6: Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
10: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
11: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
10: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
12: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
13: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
10: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
6: A pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
14: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
6: Mówi Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: 10,5 tysiąca złotych. Tyle wystarczy, aby stać się właścicielem jednego z 4 wagonów popularnej Tatry. Takie atrakcje w Szczecinie. Miasto wystawiło tramwaje na sprzedaż, a do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy.
15: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, długości 14,5 metra, mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
6: Mówił Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Wagony oglądać można na tak zwanym ślepym torze pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodno a rondem Olszewskiego.
16: O, to u ciebie, Kądziu. Gadałem z Jarem i mówię mu o tej Tatrze. Mm-hmm. Za 10 koła to on by tyle Tatry nakupił, żeby balowali przez miesiąc.

0: Pogoda.
1: Tak. Usiedlibyśmy sobie na rondzie Olszewskiego. Drodzy Państwo, dzisiaj pogoda sprzyja temu, żeby spędzać czas na dworze. A jak go będziecie spędzać, to już jest wasza tylko i wyłącznie sprawa. W tej chwili 15 stopni już jest w Warszawie, w Koszalinie 12, tam dzisiaj będzie najchłodniej, 11 w Zakopcu. O, to nawet tutaj jest troszkę chłodniej niż w Koszalinie, ale dzisiaj będzie mnóstwo słońca do 22-3 stopni, taka będzie temperatura. No cudownie będzie.
2: No i dziś Dziętarska i Zygmunt rozpoczęli wielką grecką epopeję Westrock.
3: Ty pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest filozofia. Filosofia znaczy po grecku miłość mądrości. Myślisz, że teraz jeździlibyśmy Mercami i BMKami, gdyby nie Grecy?
4: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
1: Pamiętam, jak kiedyś grecki pilot wysiadł na sekundę i taką taśmą silver tape'em obkleił mi oparcie fotela i mówi: be careful, nie poleciałem.
2: Ale plama pod fotelem została. Aniu, co u ciebie?
5: Jeśli mowa o taśmach, to u mnie Lublin i zlot miłośników chodzenia po taśmach zawieszonych na dużych wysokościach.
2: Proszę bardzo, będziemy balansować dzisiaj.

0: Proszę Państwa, dokładnie jutro w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się jubileuszowy koncert Agnieszki Chylińskiej z okazji 50. urodzin, bo dokładnie wtedy celebruje swoje 50. urodziny, a Kądziu wie, że rocznik 76. jest to najlepszy.
1: Absolutnie.
0: Podobno to będzie najlepsza impreza urodzinowa i w ogóle najlepsza impreza w wykonaniu Agnieszki Chylińskiej w jej życiu. Tak zapowiada to wydarzenie, więc wszyscy ci, którzy będą tam się jutro bawić, bawcie się jak najlepiej potraficie.
1: Agnieszka Chylińska zaśpiewała nam numer, który nazywa się Winna i teraz a propos dobrych imprez, niedawno odbyły się takie bardzo fajne wydarzenie w Zielonej Górze się odbyło, które nazywało się Zielone Globy, na którym to wydarzeniu
0: coś
1: był
0: tam
1: Wojtek.
0: Słyszałem.
1: I Aśka Ziętarska też była i powiem Ci szczerze, po tych relacjach mam wrażenie, że Aśka Ziętarska też jest bardzo winna.
0: Tak jest, dlatego do tej Grecji jak teraz poleciała,
1: ona zabrała własne winogrona, żeby tam wyciskać.
0: A propos, Aśka z lotniska prosto do nas.
2: Ja nie wiem jak Wy, ale my z Dawidkiem to się od rana spoufalamy.
3: Aśka, wiesz co ja Ci powiem, że rozmawiałem z naszym człowiekiem od zadań specjalnych, czyli z Krzysiem i Krzysiu powiedział, że ma koszulki dla naszych słuchaczy, dla nas ma smyczki, zapytałem, czy mnie będzie wiązał. Już mi się udziela ten klimat grecki zboczeńców, olimpijskich zboczeńców.
2: Słuchaj, ale poczekaj, to Krzysia Cię będzie wiązał, czy kto Cię ma wiązać?
3: Smyczki takie na klucze, wiesz.
2: Słuchajcie, no, dobrze się zapowiada, myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobry wyjazd, bo na razie póki co trykaliśmy się walizkami.
3: Eska Rock on Tour, zaczynamy i gorąco pozdrawiamy.
0: Ja czekam na te relacje po 23, które tam będą wlatywały na Instagram.
1: Ale jak się okazuje, Krzysiu ma wszystko, ma smyczki, ma walizki, ma koszulki dla naszych dwóch wielkich gwiazd, ma alkomaty.
4: Eska Rock, dzień dobry.
5: Telefon zaufania Eski Rock.

0: Siema. Halo, halo.
1: 691-613-613.
2: Ja nadal jestem fanem tego, że Aśka znów się przebitała słowami. Nie wiem jak wy. No co my możemy robić o 8 rano?
1: Ten kawałek.
2: My się nie trykamy z końcem. Nie,
3: absolutnie,
2: nie, nie.
3: Ale sięgamy po nową dobrą muzykę. Unconditional, tak nazywa się ten numer od Foo Fighters, słuchamy.
2: Też nas nikt nie związał, chociaż gdyby był Michał tutaj.

0: temacie sucharów pionkowych. Jadę właśnie ze studentem 18-letnim praktyk, który nie zna sucharów. Czy to jest możliwe, żeby młodzi nie znali dzisiaj sucharów? Pozdrawiam, miłego.
1: No to może taki?
2: Po meczu Ligi Europy podchodzi Kibol do piłkarza i mówi: E, ma tykesz? No, no, ja nie mieć gotówka.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz

do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

0: Proszę Państwa, dosyć długo się naradzaliśmy, zastanawialiśmy, czy iść teraz w jakąś mądrą, elokwentną ciekawostkę, czy po prostu w coś, co Państwo nam zaproponowaliście w Messengerze.
1: No mądrą, elokwentną to byłoby pierwszy raz w ciągu ostatniego pół roku.
0: No ale jednak i tak poszliśmy w drogę, którą Państwo braliście, więc uwaga.
2: Rozmawiają dwie koleżanki. Wiesz co? Dostałam hemoroidy. Gdzie? W dupie. Wiesz co? Jak ja coś dostanę, to też ci nie powiem gdzie.
0: No bo wiem, że lepsza niż ciekawostka. O, pa, zobacz. Oni jadą do Grecji, do Aten. No stali w kolejkach.
1: Tak.
0: Będzie najpierw padało, potem będzie gorąco.
1: Tak.
0: A u nas proszę, kulturalnie w fotelu.
1: Tak, Run to the Hills, tak nazywa się ten numer. Jak się wspina obcy, to co mówi? Nostromo.

0: Nie no, kto by chciał na to jechać do Grecji, do Aten, bez przesady. Kończy, taki byłeś śmieszny przed tą piosenką.
1: Ja.
0: Słuchaj, jak się nazywa bogini Grecji?

0: Nie no, kto by chciał na to jechać do Grecji, da, ten bez przesady. Kończę, taki byś śmieszny przed tą piosenką.
1: Ja.
0: Słuchaj, jak się nazywa bogini Grecji?

0: Joanna Ziętarska.
1: Antena.
2: 6-6-6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Eskarok.
1: A już teraz Ania Kruszyńska na poważnie.
3: Eskarok. Raport.
4: Zapraszam. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą. W akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość nielegalnego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przywóz narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do 20 lat więzienia. Teraz nietypowa akcja bialskich strażaków. Interweniowali w sprawie 1,5-rocznego dziecka. Jego nóżka zakleszczyła się w łóżeczku.
5: Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także ręcznemu odgięciu szczebelków, co pozwoliło uwolnić nogę dziecka. Na szczęście dziecko nie wymagało pomocy medycznej.
4: Mówił Marek Waszczuk z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.
3: To jest raport.
4: I pytanie, czy Polacy boją się kradzieży numeru PESEL? 63% ankietowanych obawia się takiej sytuacji. Jednocześnie 16% przyznało, że nie wiedziałoby, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL. Wynika z badania Chroń PESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. W tej grupie brak wiedzy najczęściej deklarowali przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby w wieku od 18 do 24 lat.
3: SK Rock Sport.
4: Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Kraków i Jagiellonia. Legia, która jeszcze niedawno była w strefie spadkowej, wciąż może wskoczyć na miejsce premiowane grą w Lidze Konferencji. Nie znamy też trzeciego spadkowicza. Na razie na 16 miejscu oznaczającym spadek jest Lechia, ale spokojny nie może być także Widzew, który jest tuż nad nią z punktem przewagi. Wszystkie mecze zostaną rozegrane o 17.30. I jeszcze Formuła 1 i Grand Prix Kanady. Piąta runda Mistrzostw Świata zostanie rozegrana w niedzielę na torze w Montrealu. Po 4 liderem jest 19-letni Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, który w tym sezonie wygrał już 3 wyścigi z rzędu. Drugi w klasyfikacji sezonu jest Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a na trzeciej Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena jest 4., tracąc do lidera 49 punktów.
2: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.
6: SK Rock! Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja już jestem na lotnisku i nie wiem jak wy, ale my z Dawidkiem to się od rana spoufalamy.
7: Nie wiem jak wy, ale ja właśnie rozwożę dzieci po szkołach i przedszkolach. O!

0: Proszę Państwa, dzisiaj dokładnie o 6 rano na Facebooku pojawił się wpis na profilu Katarzyny Nosowskiej. Jeszcze nie schudłam po ciąży, a Mikołaj dziś kończy 30 lat. I potem piękne życzenia. Ale ładne, nie?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w ESC Rock.
3: Czyli jak syn ma urodziny, to mama też tego dnia świętuje, prawda?
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, czy to Marta?
4: Tak, to ja.
0: ESC Rock, z tej strony Konrad i Wojtek. Gdzie się dodzwoniliśmy?
4: Do Bydgoszczy.
0: O, pozdrawiamy Bydgoszczy. Marto, droga, kochana.
4: Również.
0: Wysłałaś nam bardzo ciekawe, nietypowe zgłoszenie.
4: Tak.
0: To opowiadaj.
4: Dlaczego nietypowe? Może trochę nietypowe, bo na pewno pisałam o moim kochanym mężu Marcinie i o jego roli jako taty w naszym życiu. I też o tym, że za chwilę mamy dzień mamy, a ci ojcowie może czasami gdzieś tam są z boku albo w tle. I chciałabym wygrać dla niego tą niespodziankę, żeby po prostu też się poczuł doceniony, kochany i zauważony. Taki prezent ode mnie i naszych córek Maryski i Elki. No po prostu byłoby ekstra.
3: O. Marta, Wojtek ma żonę, ja mam żonę, ty piszesz o ukochanym swoim mężu, na dzień matki chcesz mu podarować prezent, to naprawdę było bardzo nietypowe zgłoszenie.
0: Mamy też dzieci, więc wiemy jak to jest, dlatego prezent trafia do was, do całej rodziny!
4: Fantastycznie!
0: Jest radość Bydgoszczy z tego rana.
4: Oczywiście, fantastyczny dzień.
3: 1000 złotych do wydania.
4: Bardzo.
3: W prezencie marzeń, kochana.
4: Niech żyją ojcowie, tak.
0: O. Więcej takich słuchaczek na antenie.
3: Więcej takich żon.
4: Zrobiliście mi dzień, naprawdę.
0: Marta, bawcie się dobrze, całą rodzinką dobrze, wykorzystajcie ten czas i pieniądze.
4: Dziękujemy bardzo.
0: I ściskamy was bardzo mocno.
4: Ściskam, pozdrawiam z Bydgoszczy.
1: Życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
19: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. Kinach od 22 maja.
20: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
21: Reklama.

0: Proszę Państwa, w trakcie tego programu ewoluowała taka dziwna historia, którą właściwie zebraliśmy dźwiękowo, prawda? I można ją przedstawić jeden po drugim. Uwaga!
1: Słuchajcie, słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale ja już jestem na lotnisku i nie wiem jak wy, ale my z Dawidkiem to się od rana spoufalamy.
2: Nie wiem jak wy, ale ja właśnie rozwożę dzieci po szkołach i przedszkolach. O!
3: Nie wiem jak wy, ale ja już rozwiozłem dzieci po szkołach i przedszkolach. Teraz jadę sobie kupić bułeczkę. Pozdrawiam.
0: I teraz kolejny słuchacz. Nie wiem jak wy, ja już sobie kupiłem bułeczkę. Teraz będę ją jadł.
4: Nie wiemy jak wy, ale my niedługo idziemy do domu. Nie wiemy jak wy, ale wy pewnie jedziecie do pracy.
0: Ale słuchaj, zanim pójdziemy do domu, to hola hola. Państwo tak się uzewnętrzniacie w Messengerze, że nie możemy sobie pozwolić teraz, żeby to się wszystko zmarnowało. I proszę bardzo, słucharki, raz.
5: To żeby wam nie zawyżać poziomu, to dwa suchary piątkowe. Wszedł poszukiwany do sklepu rybnego i go wyśledzili.
0: A, czekaj, to dobra, o! Ale jest jeszcze lepszy. Czekaj. Tu.
5: Wszedł facet do warzywniaka i nas w pory.
0: Wysoki poziom, prawda? Ale ulubiony żart kondzia.
6: Jasiu, poił ty konie? No poił, tatko. A kto widział? A drugi koń, tatko.
4: Nie wiem jak wy, ale dla mnie to się podoba.
0: Ja nie zrozumiałem. A, że ten drugi koń.

0: Do ostatniej nutki. Zespół Mysłowic dla ciebie. Dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mamy wiadomość. To już jest koniec.
1: Tak, to koniec już, jak śpiewał Mysłowic właśnie. Tak. Ale na koniec mamy jeszcze...
0: Tak, no bo państwo oczywiście nie ustajecie w swoich próbach przekonywania nas do tego, że piątek musi być suchy.
2: Wśród fanów Eski Rock na pewno są sympatycy i kolarstwa, i tenisa. I takiego suchara wczoraj popełniłem. Jak się nazywa ten sportowy czas w roku? Roland Giros.
1: Dobre,
0: o, mnie się spodobało. Mi się też podoba.
1: Naprawdę dobre.
0: Razem dobre. I na koniec jeszcze jedna osoba, która w konwencję się wpasowuje.
3: Nie wiem jak wy, ale suchary świetne, ja już wracam do domu. Znaczy do pracy.
1: To powodzenia, to pięknie dziękujemy. To było naprawdę dobre. Dzisiaj ile? Czekaj, 3 razy 60 minut? No, tam trochę.
0: No do poniedziałku może Kądziu policzy. Dziękujemy.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
5: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
16: Na A1 zginęła 3-osobowa rodzina. Sebastian M. znów stanie przed sądem. Wszystko w rękach prezydenta. Chodzi o rządowy projekt o kryptoaktywach. Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką. Przejedzie rowerem całą Polskę.
17: SK Rock. Raport.
16: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś kolejna rozprawa. Sebastian M. znów stanie przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
18: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
19: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian spowodował wypadku.
18: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
20: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
18: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
16: Przypomnijmy, do tragedii doszło w 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Po wypadku Sebastian M. wyjechał z Polski, został zatrzymany w Dubaju. Grozi mu do 8 lat więzienia.
17: To jest raport.
16: Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Będzie kolejne?
8: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
16: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Wszystko po to, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duszena.
21: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
16: Mówi influencer Piotr Hanke, znany jako Łatwo Gang. Przejazd rozpocznie się dziś po południu i będzie transmitowany na żywo w internecie.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: A w Lublinie akrobacje na linie, czyli festiwal miejskiego highline'u. Śmiałkowie spacerują po taśmach rozwieszonych pomiędzy zabytkowymi kamienicami a budynkami Starego Miasta. Impreza odbywa się jako kluczowy element słynnego karnawału sztukmistrzów, mówi Weronika Lesz z fundacji Firmament.
22: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
16: Akrobacje na linii od 23 do 26 lipca w Lublinie. Dla widzów wszystkie pokazy są bezpłatne i otwarte.
4: Pogoda.
16: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 do 23 stopni. Chłodniej tylko na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu. Tam maksymalnie 16 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hektopaskali.
4: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: I czy to nie byłby lepszy wybór dla Kirka i Roberta, żeby to zagrali w Chorzowie na koncercie, zamiast Chcemy być sobą? Idź precz, dobry numer. Perfektu, dużo większy pazur w tej piosence niż w kawałku, który Metallica skoverowała na koncercie niedawno, czyli we wtorek w Polsce. 11 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A razem ze mną jedna z 10 nowych piosenek YouTube, które dali nam w roku 2026 i z tego, co słyszałem, to nie koniec nowości od nich w tym roku. Ależ muszą mieć płodny okres w swoim życiu. O, w końcu, po latach. In Alive, to YouTube.

0: Shout i Placebo w SC Rock. A teraz cofniemy się do drugiej połowy lat 90.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pamiętacie, jak Nosowska rejestrowała materiał na swoją pierwszą solową płytę Puk Puk? To było latem 96 roku. Do studia nagraniowego wchodziła miesiąc po tym, jak w jednej z warszawskich klinik urodziła syna Mikołaja. Te narodziny miały miejsce dokładnie 30 lat temu. Tak, synek pani Kasi ma dzisiaj takie urodziny.

0: czwarty singiel, który promował płytę The Faithful Departed. 30 lat ma ta płyta w tym roku. I zawiera m.in. ten numer, krytykę przemysłu rozrywkowego. Dolores napisała utwór, by wyrazić swoje rozczarowanie w Los Angeles, do którego miała okazję wtedy się wybrać i popatrzeć na własne oczy, jak to wygląda. No, to zdecydowanie nie jest miejsce dla nas.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Cześć Igor.
12: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
11: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
12: A dlaczego?
11: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
12: Ale to w niczym nie przeszkadza.
11: Jak to?
12: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
11: Już mi się też taka marzy.
12: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
13: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
16: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
14: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
22: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
23: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
24: Reklama.
25: Esta Rock. Radar.
26: Zapraszam. Michał Prykopowicz.
0: szał na kręcenie kolejnych filmów opartych na biografiach największych światowych gwiazd muzyki wciąż trwa. W tym roku do kin trafił szeroko komentowany i bijący rekordy popularności Michael, a przed nami kolejne tytuły. Okazuje się, że w drodze na duży ekran jest film o Billy Joelu. Co ciekawe, muzyk nie jest fanem tego pomysłu. Dlaczego? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
6: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
24: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
25: Right here!

Ciekawe, czy gdy Kazik zamyka oczy podczas śpiewania tej piosenki, to wyobraża sobie czasy, gdy faktycznie jego synowie byli mali i robili wtedy ze swoją Anią rzeczy, no takie nie do końca pozytywne. Uśmiecham się oczywiście szeroko do Państwa. Czas na zespół Cream, zespół, którego historia była krótką historią, ale bardzo intensywną. A dowodem na to jest choćby to, że w dniu, w którym ich debiut, Fresh Cream, ukazywał się w USA, to oni już byli w studiu w Londynie i rejestrowali nowe piosenki. Tyle tylko, że owo nagrywanie nie przypominało typowych sesji, bo

historia była krótką historią, ale bardzo intensywną. A dowodem na to jest choćby to, że w dniu, w którym ich debiut, Fresh Cream ukazywał się w USA, to oni już byli w studiu w Londynie i rejestrowali nowe piosenki. Tyle tylko, że owo nagrywanie nie przypominało typowych sesji, bo

Wytwórni Atlantic dość wyraźnie forowali Claptona, co przejawiało się między innymi tym, że to na niego scedowano większość partii wokalnych. No i łatwo się domyśleć, że to, jak i fakt, że Nowojorczycy, gdzie tylko mogli, przedstawiali Cream jako zespół Erika. To mocno wkurzało Gingera i Jacka. Oczywiście nie wpływało to pozytywnie na i tak już nie najlepsze stosunki w zespole. Na szczęście sukcesy, jakie wtedy odnosili, były tak wielkie, że płynące z tego profity zdoły zagłuszyć ich wyrywające się do konfrontacji ega. Materiał, który nagrano w Nowym Jorku, został wydany finalnie na długo grają w listopadzie roku 67. Nadano mu dość dziwne, zniekształcony, a pochodzący od angielskiej nazwy rowerowej przerzutki tytuł Disraeli Gears. W maju roku 68, dokładnie 58 lat temu, płyta pokrywała się złotem po obu stronach Atlantyku.

0: Poznaniu na pieniądze mówi się Bejmy, a więc tytuł w Wielkopolsce tej piosenki brzmiałby Bejmy Talks, AC/DC w SC Rock. Za moment 10 i za chwilkę w studiu pojawi się Ania w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.

0: Boże, nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Less mess, less stress.
3: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
6: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
12: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
13: Reklama.
14: To sukces prezydenta. Kolarski komentuje decyzję Trumpa w sprawie wojsk w Polsce. Z Hrubieszowa do Szczecina adwokat od strumień na kółkach, przewożony konwojem. W raporcie Kraków w ubiegłym roku miasto odwiedziło ponad 16 milionów turystów.
15: SK Rock. Raport.
14: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. To wielki sukces Karolina Wrockiego. Tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami prezydencki minister podkreśla, że dzisiaj Amerykanie skupiają się militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują żołnierzy z Europy. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karolina Wrockiego, zaznacza Kolarski.
16: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom. Właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
14: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karolina Wrockiego i relacje z nim.
15: To jest raport.
14: Adwokat od strumień na kółkach, przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina. To doniesienia naszych reporterów. Informację potwierdziła nam prokuratura okręgowa w Szczecinie. Śledczy nie ujawniają, w jakim celu transportują adwokata. Nieoficjalne wiadomości mówią o tym, że na celowniku jest wątpliwość.

0: narkotykowy w postępowaniu dotyczącym Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ich auto nazwał trumną na kółkach, zrzucając z siebie winę za wypadek. Sąd okręgowy w Zamościu odrzucił jego wniosek o wstrzymanie wykonania kary i zastosowanie dozoru elektronicznego. Teraz sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. A szczegóły zna Bartek Ważny.
1: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ponad 16 milionów turystów odwiedziło Kraków w ubiegłym roku. Blisko 2 miliony z nich to osoby z zagranicy. Kraków najchętniej odwiedzają Polacy, Brytyjczycy, Niemcy i Hiszpanie. A gdzie najczęściej spędzają czas?
3: Rynek główny bije rekordy. Galerie handlowe, Zamek Królewski na Wawelu, samo wzgórze, zaułki, uliczki Starego Miasta, zieleń parkowa, planty. Restauracje mają mocny swój udział. Bulwary Wiślane bardziej ukochane przez turystów zagranicznych niż krajowych.
0: Mówił Krzysztof Borkowski, członek zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
4: SK Rock Biznes.
0: Port Polska winduje ceny mieszkań. Mega lotnisko ma zostać otwarte dopiero w 2032 roku, ale wpływ inwestycji na rynek nieruchomości w zachodniej części Mazowsza już jest bardzo widoczny. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Największym beneficjentem zmian jest Grodzisk Mazowiecki. Od połowy 2022 roku średnie ceny mieszkań wzrosły tam z 5000 zł do ponad 12000 zł za metr kwadratowy. Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 17 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 56 zł, a oleju napędowego EcoDiesel o 55 zł za metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern. Wczoraj w hurcie Orlenu paliwa też staniały. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 65 groszy, za euro 4 zł 24 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 64 grosze, a funta 4 zł 90 groszy.
4: Pogoda.
0: Dziś ładna pogoda w całym kraju. Gdzie nie, gdzie pojawi się więcej chmur, z których może popadać. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 stopni w centrum, do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.

11 minut po 10. To Wademek Humskał, też zespołu Ladybug. Za oknem piękne słońce u mnie w Poznaniu, u Państwa też jest dobrze. Z tego co widzę, w weekend zapowiada się naprawdę świetna pogoda. Nawet gdzieniegdzie może być trójka z przodu na termometrze. No to na przykład fani Lecha na sobotniej fecie mistrzowskiej będą mieli idealną pogodę do tego, by świętować. Natomiast jeżeli chodzi o antenę Eski Rock, teraz będzie piosenka o bardzo zimnym znaczeniu. Bo tytuł nagrania zespołu Muse to Cryogen albo Cryogen, bo śpiewają i tak w tej piosence. Z jednej strony to słowo odnosi się do substancji o bardzo niskiej temperaturze, z drugiej strony plotki głoszą, że Matt rozstał się niedawno z wieloletnią partnerką. No i zakładam, że ten chłód, który bije z tej piosenki,

0: Deszcz tylko w piosence. W Polsce słonecznie. Cały kraj jest tak naprawdę dzisiaj na żółto. Jeżeli chodzi o mapy pogodowe, może gdzieś na północy, w okolicach Giżycka, tam może troszeczkę pojawić się przelotnego, naprawdę krótkiego deszczu. Poza tym naprawdę pięknie. November Rain, zespół Guns N' Roses. Teraz o pewnym dżentelmenie, który ma urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: O gościu, który chciał zostać profesjonalnym piłkarzem. Piłkarzem może też, bo lubi piłkę nożną, ale pisarzem. Przede wszystkim pani Jaro pisarzem. Rozważał też karierę w dziennikarstwie muzycznym i to się mu częściowo udało, bo pisał listy do prasy muzycznej i ostatecznie zatrudnili go w takim tygodniku poświęconym recenzjom muzycznym. Kiedyś coś takiego funkcjonowało.

Rolls. Także ukazała się jego książka o aktorze Jamesie Deanie. Był zresztą w nim zakochany. Jego miłość do tego aktora na przykład polegała na tym, że jego sypialnia pełna była zdjęć zmarłej wtedy akurat gwiazdy filmowej. Ale koniec końców postawił na muzykę, no i stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie alternatywnego rocka. Dziś 67, jeśli dobrze liczę, urodziny Stevena Patricka Morriseya, którego mogli Państwo poznać kiedyś w zespole o nazwie The Smiths. How soon is now?

0: wspomina już dzisiaj jeden z zespołów Erika Claptona, czyli zespół Cream, to ten ciut wcześniejszy, który zresztą nie miał się nazywać The Dominoes, na początku chcieli się nazywać The Dynamics, ale błąd konferansjera sprawił, że tak już zostało. Piękna to była historia. During the Dominoes w numerze Leila, za nami, a przed nami spotkanie z Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz

0: 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Hey, this is Rob Zombie.
14: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
15: Hey, this is Barry.
16: Brad.
17: Neil.
18: And Matt.

Red Hot Chili Peppers i Aeroplane Westerok. A teraz przenosimy się do Tennessee, do posiadłości byłego muzyka zespołu Kiss, Winniego Vincenta. 15 lat temu do posiadłości przybyła policja w związku ze zgłoszeniem dotyczącym przemocy domowej. Żona muzyka Diane uciekła z domu i zgłosiła na posterunek to, że została przez niego napadnięta. Najciekawsze w tym wszystkim, co się wydarzyło 15 lat temu w czasie wizyty policji w posiadłości państwa Vincent, było to, że podczas oględziny domu odkryto martwe zwierzęta. A dokładniej 4 martwe psy schowane w zapieczętowanych, jak donosiła policja, pojemnikach. Rzecz była bardzo dziwna, ale władze koniec końców nie postawiły winiemu ani jego żonie zarzutów dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ponieważ śledztwo wykazało, że zginęły one w wyniku ataku innych czworonogów, także należących do muzyków. A te ciała zachowane i przechowywane w pojemnikach były dlatego, że muzyk nie zdążył ich jeszcze pochować.

0: Sila i Bóg w Esterok. 11:00, to co, teraz raport, sprawdźmy, co dzieje się na świecie, a potem dla Państwa zagra zespół Scorpions.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: My na majówkę.
19: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
18: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
19: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
18: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
20: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, millennial party, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
1: Reklama.
21: Pierwsze F-35 jeszcze dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Lublin dołącza do innych miast. Od północy nocna prohibicja. To czas na ostatnie poprawki. Miesiąc do zakończenia roku szkolnego.
22: SK Rock. Raport.
21: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę jeszcze dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił dziś podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach Mateusz Chłystun. Jak to będzie wyglądać w szczegółach?
0: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
5: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
0: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
22: To jest raport.
21: Jedna osoba nie żyje, kilka zostało poważnie rannych. To na Węgrzech po eksplozji na terenie elektrowni. Do wybuchu doszło podczas ponownego uruchomienia zakładu Olefined 1. Obecnie trwa akcja gaśnicza. Na miejsce udał się minister energetyki Węgier, poinformował premier Peter Madziar. Złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Szef kancelarii prezydenta w siedzibie prokuratury krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na zaproszenie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od 4 nowych sędziów TK. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko 2 sędziów.
23: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
21: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
23: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
21: Prokuratura zapowiedziała, że śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Lublin dołączy do grona miast, w których obowiązywać będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Restrykcje zaczną obowiązywać o północy, a szczegóły zna Jacek Werner.
24: Zakaz dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych, a swoim zasięgiem obejmie teren całego miasta. Wyjątkiem będą m.in. bary i restauracje. Do końca roku zakaz obowiązywać będzie w godzinach od 23 do 6 rano, docelowo od 22. Jak ocenia Lubelska Straż Miejska, zmiany mogą przynieść korzyści.
25: Będzie mniej zakłóceń porządku, będzie mniej interwencji.
24: Ocenia Robert Gogola, rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej. O zakazie zdecydowała Rada Miasta pod koniec kwietnia.
26: Słuchacie raportu w SC Rok.
21: Miesiąc pozostał do zakończenia roku szkolnego. To czas na ostatnie poprawki ocen, ale nie wszyscy o tym myślą. Zbliżające się wakacje czuć już na korytarzach szkół w Nowym Sączu.
27: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
28: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
29: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiać.
30: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
29: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
30: To lekcje w plenerze wtedy?

0: U mnie jest spokojnie, tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
1: U mnie oceny bardzo dobrze, staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
2: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
1: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
2: To lekcje w plenerze wtedy.
3: Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
4: Pogoda.
3: A jaka pogoda na wakacje? W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24 stopni. Będą to wartości powyżej normy wieloletniej z lat 91-2020, poinformował ekspert IMGW Piotr Szuster. Dodał też, że lipiec i sierpień także z temperaturami wyższymi od przeciętnych. A dziś pogodnie i ciepło w całym kraju. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 do 23 stopni. Chłodniej tylko na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu. Tam maksymalnie 16.
4: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Zawsze mówią, że wokaliści o wysokich głosach, ci męscy, kariery w muzyce nie zrobią. A jednak ten głos zespołu jest, pokazuje i mówi co innego. A w zasadzie śpiewa Owner of a Lonely Heart, Westerok. A teraz będzie dziewczyna o głosie dość ciemnym.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale jednocześnie bardzo magnetyzującym. Violet Grohl.

0: sztuka latania, zespół Lady Punk. Będziemy jeszcze w latach 80. przez chwilę, ale o ile Lady Punk ze swoją piosenką są z lat 80. z początku tej dekady, to teraz będziemy słuchać piosenki, która dekadę prawie zamykała.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Do dziś rocznica wydania 13. albumu studyjnego zespołu Queen, The Miracle. Rzecz działa się 22 maja roku 89. Płyta radosna, choć nagrywana już w bardzo złych okolicznościach przyrody, bo przecież Freddy już był chory. Nawet już zaczynał być ciężko chory. Te zmagania spowodowały, że nie było trasy koncertowej, no i też teledysków, to tam za dużo nie było. Choć jeszcze zdążył je nagrywać. Na przykład do tej piosenki, którą Państwu zagram, teledysk powstał. Płyta miała nazywać się początkowo The Invisible Man, tak jak zresztą nazywa się jeden z singli z tej płyty, ale koniec końców stanęło na The Miracle. Sporo tu ładnych piosenek. Jest I Want It All, jest te tytułowe The Miracle, jest The Invisible Man, jest Skandal, no i jest także to Breakthrough.

0: Opus Magnum zespołu Mysłowic, czyli kawałek Długość dźwięku samotności. Przecudowna piosenka od pierwszej do ostatniej sekundy. No dobrze, jeszcze przed 12 będziemy na pewnym ślubnym kobiercu. Opowiem Państwu o rocznicy pewnego ślubu, a nawet dwóch. I to się wydarzy za moment, ale najpierw zagrają Aerosmith.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam, ludziom z Warszawy, to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
21: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
22: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie.

0: wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
4: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
5: Reklama.
6: Esta Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. 3 dekady solowej drogi zamknięte w jednej wyjątkowej jesiennej trasie. Katarzyna Nosowska wraca do klubów z projektem Nosowska XXX. Artystka zagra w warszawskim klubie Stodoła dwukrotnie, dokładnie w odstępie miesiąca. A wielkie otwarcie trasy nastąpi w piątek 13 listopada, jej finał w niedzielę 13 grudnia. Czego mogą spodziewać się fani artystki po tej jesiennej trasie? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
6: Skrock Radar.
8: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
9: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

I Don't Want To Miss A Thing, zespół Aerosmith w SC Rock. Czas na zespół, który kiedyś składał się z dwójki muzyków. Mówię składał, bo zespół oficjalnie nie istnieje, a poza tym kiedyś przed laty ta dwójka muzyków, która zespół The White Stripes tworzyła, była małżeństwem. Ale to bardzo stara historia, bo to małżeństwo jest zamieszką przeszłością. Mało tego, Meg White od 2009 roku miała nowego męża. Czy ma nadal? Tego nie wiem, bo żadnych takich plotek specjalnie nie śledzę. W każdym razie dziś miała 16 lat od momentu, gdy brała ślub z Jacksonem Smithem, gitarzystą i przy okazji synem Patti Smith. Co ciekawe, brała ten ślub na podwórku swojego byłego już wtedy męża, Jacka White'a. Swoją drogą impreza musiała być gruba, bo na tej samej ceremonii ślubnej stanęła jeszcze dwójka innych znajomych Jacka White'a. Jego kumpel Jack Lawrence, z którym tworzył kiedyś zespół Raconteurs. On akurat poślubił swoją dziewczynę, fotografkę Jo McCowie. Chyba tak to się czyta. Zawiła to historia. W każdym razie mam nadzieję, że Państwo młodzi, te 16 lat temu wchodzący, 17 w zasadzie już, na nową drogę życia, nadal na tej drodze są. The White Stripes, My Doorbell.

0: Ira i mój dom.
1: A to nasze radio, SK Rock, jest trochę moim drugim domem. Tyle, że ostatnio w nim trochę zawirowań na antenie, jeżeli chodzi o prezenterów. No ale państwo doskonale rozumieją, Aśka z Dawidem polecieli do Aten na koncert Iron Maiden, więc po godzinie 12 nie usłyszą państwo pana Michała, on się pojawi po 15, a za moment zmieni mnie pan Łukasz. No i tak to będzie wyglądało dzisiaj na antenie Eski Rock. Jarosław Bierajewicz kończył swój udział piątkowy tu w radiu. Zapraszam państwa serdecznie w niedzielę o 14. Choć mogę być w trochę gorszej formie, bo w noc poprzedzającą ten dyżur będę razem z piłkarzami.

0: Bramami poznańskiego Lecha świętował kolejne mistrzostwo. Ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz.

0: hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz pole-

0: sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
9: Reklama.

0: SK Rock. Raport.
1: 12 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Już po sekcji zwłok 2-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach, znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Pomimo podejmowanych prób reanimacji nie udało się uratować życia chłopca. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tej tragedii, mówi prokurator Remigiusz Krynkę.
2: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
1: Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali na miejscu dwie kobiety, opiekunki w wieku 53 i 48 lat.
2: W tym momencie będzie podejmowana decyzja co do dwóch zatrzymanych osób do tej sprawy i co do kwestii przesłuchania i charakteru tego przesłuchania. Nie zostały te czynności, z całą pewnością zostaną wykonane w dniu dzisiejszym, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, o której godzinie będzie miało to miejsce i w jakim charakterze panie zostaną przesłuchane.
1: Przesłuchani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej konkretnej placówki.
2: Tam cały czas czynności śledcze prowadzone są i zbierane są materiały, zarówno dokumentacja, jak i przeprowadzana oględziny, wszystkie inne czynności. Natomiast o szczegółach na chwilę obecną nie informujemy.
1: Swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: To jest raport.
1: Na początek głos o wspólnym sukcesie polskich władz. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W podobnym tonie wypowiadał się dziś też szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: W tej sprawie też kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, jego zastępców w Waszyngtonie. Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
1: Sikorski podziękował prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Przypomnę, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do nas kolejnych 5 tysięcy żołnierzy.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 7 lat odsiadki dla Macieja K. oraz 8 dla Anity P. to prawomocne już wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Szczegóły Bartek Ważny.
4: Jak przekazała mi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, wyrok był wynikiem długiej i bardzo skrupulatnej pracy policji. Głównie oskarżeni sprzedawali w darknecie narkotyki, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie 2022 roku policja przejęła paczki. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu paczkomatów, a dzięki pracy między innymi grafologów udało się zebrać niezbite dowody przeciwko sprawcom.
1: Oprócz wyroku więzienia Maciej K. oraz Anita P. dostali grzywny w wysokości do 40 tysięcy złotych. Stracili też cały zarobek ze sprzedaży narkotyków.
5: SK Rock Biznes.
1: PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bezpośrednio, bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Advent, FedEx, A&R, PPF ogłosili ofertę przejęcia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 € za sztukę, poinformował InPost w komunikacie. Finalizacja transakcji spodziewana jest w drugim półroczu tego roku. Tauron Nowe Technologie, spółka z grupy Tauron Polska Energia, podpisała właśnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na 65 milionów dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na modernizację oświetlenia drogowego w ponad 30 gminach na południu Polski, poinformowała dziś o tym grupa.

Jedna chyba z najpiękniejszych piosenek napisanych o naszym kraju. Obywatel GC i Nie pytaj o Polskę. Na początek naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu. Witam w piątek 22 dnia maja 2026 roku. Proszę się nie przejmować tym, że jest delikatny bałagan na antenie, bo teraz powinien być Michał Cieślik, który będzie z Państwem od 15, a to dlatego, że Dawid Zygmunt razem z resztą naszej ekipy szwędają się gdzieś po Europie, konkretnie po Atenach, bo jutro już będą mieli koncert Iron Maiden. Iron Maiden, na które Państwo też pojechali, bo przypominam, to jest nasz epicki weekend w Atenach. Może uda mi się dzisiaj jeszcze z Dawidem Zygmuntem połączyć i dowiedzieć się, co tam się w Atenach dzieje. Na pewno odsyłam Państwa do naszych mediów społecznościowych, bo tam na bieżąco wrzucają nasi wyprawowicze informacje i rolki i zdjęcia z tego, co robią na tym zagranicznym wyjeździe. Dziś 22 dzień maja, proszę Państwa, w kalendarzu to jest Światowy Dzień Gotów, który został ustanowiony w 2009 roku po to, aby tę gotycką subkulturę celebrować, aby świętować, aby po prostu można było i takie święto mieć. No i tak sobie myślę, że jak o gotach mówimy, no to Evanescence jest takim zespołem, który jest mocno gotycki.

0: No dobra, może nie jakoś mocno, ale jest gotycki. Zatem Evanescence dla wszystkich gotów, którzy dzisiaj świętują, i ich najnowsza propozycja Who Will You Follow?
1: Ten kawałek dobrze poprzerokuje.

Atomic City. To piosenka o Las Vegas, którą YouTube napisało z okazji swojej rezydencji w tym przepięknym mieście. A ja teraz chciałem o zupełnie innym mieście Państwu opowiedzieć. O naszym polskim mieście. O mieście, które nazywa się Namysłów. W Namysłowie między 9 a 11 lipca odbywa się kolejna edycja Czochraj Bobra Fest 2026. Będzie można zobaczyć na scenie naprawdę bardzo mocne składy, bo będzie i Kult, i Kobranocka, i Farbenlere, i Lipali, i Turbo, Kloster Keller, The Bill, Oddział Zamknięty,

imprezy i wielu, wielu innych. Byłem na tej imprezie wiele razy i powiem szczerze, że zawsze wracam tam z przyjemnością, także jeśli jeszcze Państwo do Namysłowa na Czochraj Bobra Fest nie zawitali, no to czas najwyższy to nadrobić. A przy okazji nadmienię, że SK Rock ma patronat medialny nad tą imprezą. Na tej imprezie również będzie można zobaczyć koncert Spiętego, czyli gościa, który wywodzi się z zespołu.

0: Aż się, proszę Państwa, nie chcę wierzyć, że album Violator, z którego pochodzi ten numer, ma już 26 lat. To Depeche Mode i Policy of Truth w Esterok. Jeszcze przed 13 będę miał dla Państwa nowy numer od Dżemu. Będę miał dla Państwa też prezenty, także proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Joanna Zientarska.

0: Polska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej automatycznej jazdy od Tesli nie dostali.
0: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Cześć, Igor.
12: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
11: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
12: A dlaczego?
11: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
12: Ale to w niczym nie przeszkadza.
11: Jak to?
12: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
11: Już mi się też taka marzy.
12: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Reklama.
15: What's happening? I'm Miles Kennedy.
16: Hello, my name is Tom from Editors and you're listening to Eska Rock.

Nie wiem jak państwu, ale mnie ten refren tego kawałka wwierca się bardzo mocno w głowę i potem przez cały dzień go nucę. I dzisiaj pewnie też tak będzie. Dżem i idzie lepsze w SC Rock za nami. A co do tego, co nadchodzi, proszę państwa, no to nadchodzi lato. A jak lato, to sezon festiwali, sezon wyjazdów, sezon kempingów, sezon buszowania po lesie. No i warto mieć ze sobą wówczas taki kubek, który się nam nie potłucze. I ja taki kubek mam właśnie teraz do rozdania w SC Rock. Mam dla państwa nasz stalowy, eskarokowy kubek z napisem Nie mamy hamulców. Żeby taki kubek zdobyć, to trzeba na Messengerze SC Rock nagrać mi głosówkę i opowiedzieć o swojej najbardziej przypałowej i najśmieszniejszej przygodzie w lesie. Ta najciekawsza dostanie ode mnie właśnie taki stalowy kubek. Proszę nagrywać swoje opowieści na Messengera SC Rock. A już teraz SC Rock Republika i Ready to Go.

0: The Cult i She Sells Sanctuary w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za momencik wybije 13. O 13 najświeższy raport zapraszam w imieniu Michała Poklękowskiego, a po 13 zagram dla Państwa numer Red Hotów Can't Stop.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00.
2: Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczy?

0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, Igor.
5: Cześć, Irenko. To jak, gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: W ciągu kilku tygodni USA mają podać plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy w Polsce. 17-letni uczeń pod wpływem marihuany na lekcjach w szkole w Kluczborku. Nowe centrum NASK powstanie w Warszawie. Wiemy za ile i kiedy.
12: SK Rock. Raport.
11: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA mają podać plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnę, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5 tysięcy wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
13: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
14: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
13: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
15: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
13: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
12: To jest raport.
11: Przed sądem w Kwidzynie rozpoczął się proces Antoniego K.

0: Na Jacka Kurskiego. Prokuratura oskarżyła go o przestępstwo seksualne wobec nieletniej. Antonika miał zgwałcić wówczas 9-letnią Magdalenę. Według śledczych oskarżony dopuścił się czynu w 2009 roku. 35-latek nie przyznaje się do winy i określa zarzuty jako ataki na polską prawicę i rodzinę. Twierdził, że znalazł narkotyki w parku. 17-letni uczeń pod wpływem marihuany na lekcjach w szkole w Kluczborku. Zaniepokojone koleżanki zgłosiły to wychowawcy.
1: Młody mężczyzna tłumaczył policjantom, że narkotyki znalazł w jednym z parków na terenie miasta. Według jego relacji postanowił wykorzystać niecodzienne znalezisko i wypalić podczas jednej z przerw w szkole.
0: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Nastolatkowi grozi teraz nawet do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nowe Centrum NASK powstanie w Warszawie. To instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii. Ośrodek ma być miejscem współpracy badaczy i naukowców nad innowacyjnymi projektami.
3: Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkie rodzaju kryzysy.
0: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodaje, że dzięki tej inwestycji stolica wzmocni się jako ośrodek technologiczny.
3: To centrum będzie szansą na to, żeby na mapie miasta pojawił się jeszcze jeden ośrodek, bardzo dla nas istotny. Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
0: Na nowe centrum NASK ma ono kosztować 360 milionów złotych.
4: Pogoda.
0: Piątek jest i będzie pogodny. Lokalnie naprawdę sporo słońca, tylko na zachodzie i południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

0: Kocham cię, kochanie moje, to grupa Manam w Esterok. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego popołudniowego spotkania w piątek 22 maja 2026 roku. Piątek, piąteczek, piątunio znaczy, że już jesteśmy w zasadzie jedną nogą w weekendzie i bardzo dobrze, prawda? Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko, zapraszam, jesteśmy razem do 15. Stefan Żeroński kiedyś napisał książkę zatytułowaną Rozdziobią nas kruki i wrony. A Nickelback kiedyś, bo to nie jest wcale świeża piosenka, bo ona została napisana w 2022 roku, napisali piosenkę Bones for the Crows, czyli po prostu kości dla kruków. No to posłuchajmy tego pierwszego od 2022 roku nowego wydawnictwa tego zespołu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Nazareth i Love Hurts w Esty Rock. Wszystkim się wydaje, no dobrze, większości się wydaje, że to jest piosenka grupy Nazareth, ale to tak naprawdę jest cover, proszę Państwa, grupy Everly Brothers, którzy tę piosenkę nagrali na swoją płytę A Date with the Everly Brothers w roku 1960. Tyle lat już ma ta piosenka. Proszę Państwa, nasi wysłannicy są w Atenach i to się bardzo dobrze składa, bo ja o Atenach teraz chciałbym Państwu opowiedzieć, bo w Atenach w styczniu 1980 roku spotkało się dwóch panów i to spotkało się w sklepie muzycznym. Peter Buck poznał tam Michaela Stipe'a. Oczywiście mówię nie o tych Atenach w Grecji, tylko o tych Atenach w stanie Georgia, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, rzecz jasna. Panowie poznali się w sklepie, Peter Buck tam pracował, Michael Stipe przychodził kupować płyty i jak się okazało, kupował wszystkie płyty te, które Peter Buck sobie odkładał, żeby ich nie sprzedać, żeby mieć je dla siebie. No i w ten oto sposób panowie zgadali się, że mają podobny gust muzyczny, spiknęli się jeszcze z dwoma gośćmi i zmontowali na początku nic nieznaczący, mały zespolik. No a potem jak się historia grupy R.E.M. potoczyła, to już wszyscy doskonale wiemy. No to R.E.M. teraz w Esty Rock. What's the frequency, Kenneth?

0: trzęsłaś mną przez całą noc. You shook me all night long. To AC Piorun DC w Esterok. Już za momencik natomiast pojawi się wielki przebój grupy Survivor, Eye of the Tiger. I będzie można sobie przypomnieć, jak to Rocky Balboa wbiegał po tych wielkich schodach podczas treningu i w tle właśnie grał ten numer. Survivor już za momencik. Za momencik też będzie jeszcze jedna piosenka, która traktuje o mieście Las Vegas. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
3: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
4: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, pojedziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
3: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
4: No tak,
3: matka z córką, wiadomo,
4: no tak,
3: prawda?
4: No.
3: A ojciec z córką, do której?
4: No właśnie. No i co?
3: Do czystej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
12: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
13: Dzień mamy w Media

0: tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdym

0: podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Reklama.
5: Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Bruce Springsteen jest przykładem muzyka, który od samego początku swojej kariery nie boi się udzielać w kwestiach społecznych i politycznych. Muzyk robi to pomimo faktu, iż niekiedy spada na niego grad krytyki za słowa przeciwko na przykład prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że w ostatnim czasie sytuacja zrobiła się poważniejsza, także ze względu bezpieczeństwa. Co to oznacza? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
5: Eskarok. Radar.

Przed 13 grałem dla Państwa numer U2, Atomic City, który to U2 napisało z okazji swojej rezydencji w Las Vegas. A teraz zagrałem dla Państwa drugi numer, napisany z tegoż samego powodu, tylko przez zupełnie inny zespół. To Def Leppard i Rejoice za nami. A ja przypominam, proszę Państwa, że cały czas jest do zdobycia stalowy kubek Eski Rock, który jak raz przyda się na wszelkiego rodzaju wakacyjne wyjazdy, szczególnie te, gdzie na przykład zostawa taka tradycyjna porcelanowa mogłaby się po prostu potłuc. Ja mam kubek stalowy i bardzo chętnie komuś z Państwa go wręczę. Wystarczy na Messengerze Eski Rock opowiedzieć mi w formie głosówki swoją najbardziej przypałową, najśmieszniejszą albo na przykład najbardziej wstydliwą historię z wypadu do lasu. A już teraz w Eski Rock The Automatic i Monster.

0: Mniej niż zero. To Lady Punk w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14:00. O 14:00 Michał Poklękowski przedstawi Państwu najświeższy raport, a po 14:00 to już ja zagram dla Państwa numer Enjoy the Silence od Depeche Mode.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak

0: ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasz

e-commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją e-commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. E-commerce naszych. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. E-commerce naszych.

0: Także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Oliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Na ulicach Krakowa są wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki i zachęcają mieszkańców do udziału w referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. W raporcie też ważne zeznania na procesie Sebastian M., który odpowiada za tragedię na A1C.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
7: Dokument podpisany wcześniej przez ministra Gawkowskiego kontrasygnował dziś szef MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a ten nakazał transkrypcję przez Polski Urząd Stanu Cywilnego aktu małżeństwa zawartego przez dwóch Polaków w Niemczech. To otworzyło drogę innym parom jednopłciowym.
2: To jest raport.
7: Przyznał, że oskarżony lubił szybką i też agresywną jazdę. Ważne zeznania na procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1C. W wypadku na autostradzie w 2023 zginęła trzyosobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. To najprawdopodobniej ostatni świadek w tej głośnej sprawie. Na miejscu był Rafał Różycki.
10: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości, ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony, który twierdzi, że wyjechał tam na wcześniej umówione spotkania biznesowe.
7: Przypomnę, według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała spokojnie trzyosobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Ostatnie chwile kampanii, głosowanie już w niedzielę. Na ulicach Krakowa są wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki i zachęcają mieszkańców do udziału w referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego oraz Rady Miasta.
11: Rozmawiamy pod Poczną Główną i to pod Poczną Główną idzie mi stosunkowo słabo. Z tego powodu, że jest tutaj dużo turystów i z Polski, i z zagraniczy. Wczoraj, kiedy rozdawałem na rondzie Matecznego czy na rondzie Grunwaldzkim, ulotki schodziły zdecydowanie szybciej.
12: Co zdecydował pan się zaangażować?
11: Bezpośrednią przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
7: Od północy będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta w niedzielę w godzinach 7:21.
5: SK Rock Biznes.
7: Duża firma branży AGD z Namysłowa zapowiada zwolnienia. Pracę w Deal Controls może stracić nawet 180 spośród 900 osób kadry. To kolejny cios po likwidacji browaru w tym mieście.
13: Myślę, że będzie coraz trudniej. Bezrobocie w powiecie namysłowskim jest na poziomie ponad chyba 11% na dzień dzisiejszy, podchodzący pod 12%. Także tracimy dobre, stałe miejsca pracy, które były u nas w historii od wielu lat.
7: Mówi Grzegorz Adamczyk, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Firma nie ogłosiła zwolnień grupowych. Na razie pracownicy korzystają z programu dobrowolnych odejść.
13: To pracownik decyduje, kiedy będzie chciał odejść i będzie tam liczony oczywiście staż pracy i dostaje z tego tytułu w ramach podpisanego porozumienia środki finansowe wyższe niż odprawy, które gwarantuje kodeks pracy.

0: Z podobnym problemem mierzy się wiele przedsiębiorstw z branży AGD w Polsce i zresztą w całej Europie.
1: Pogoda.
0: Piątek będzie pogodny, lokalnie dużo słońca, tylko na zachodzie i południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.

to Kaiser Chiefs i Ruby Westerok. 12 minut po godzinie 14. Piątek, piąteczek, piątunio, proszę Państwa. Już coraz bliżej tej magicznej godziny 16, kiedy to wychodzimy z pracy, to znaczy wychodzą ludzie zazwyczaj z pracy i kiedy można już symbolicznie odbębnić początek weekendu. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Jeszcze do 15 jesteśmy razem na antenie Eski Rock. Teraz mam dla Państwa numer z płyty, której szczerze powiedziawszy nie mogę się doczekać. 10 lipca tego roku pojawi się 25 studyjny album grupy The Rolling Stones. I na tym albumie to się będzie działo, bo oprócz tego, że piosenki w ogóle i że dwa covery w ogóle w setliście, no to jeszcze gościnne występy Paula McCartneya, Roberta Smitha z The Cure czy Chada Smitha, bębniarza Red Hot, czyli Peppers. Będzie też na tym albumie ostatnia piosenka, która została nagrana z Charlie Wattsem przed jego śmiercią, także naprawdę sporo dobrego na tym 25. studyjnym albumie Stonesów na nas czeka. Ja już przestępuję z nóżki na nóżkę niecierpliwie i oby ten 10 lipca już był. Na szczęście mamy już pierwszą zapowiedź tego albumu. In the Stars. Taki numer panowie postanowili wybrać na ten główny singiel. Jak brzmi? No moim zdaniem brzmi bardzo dobrze.

0: do Ani. To kult w Esterok. A ja teraz w końcu dam komuś z Państwa piękny, stalowy, czarny kubeczek Eski Rock. Taki, który na przykład podczas wakacyjnych wojaży raczej się nie potłucze, kiedy na przykład wypadnie nam z rąk albo gdzieś tam o coś się obije. Prośba była jedna, żebyście Państwo na Messengera Eski Rock nagrywali najbardziej przypałowe historie związane z podróżą do lasu. No i taką historię opowiedziała nam Ania.
1: Cześć Łukasz. Cześć. Mój mąż kiedyś sobie pojechał na wieczór kawalerski. Wynajęli z chłopakami jakiś domek właśnie w lesie, niedaleko jeziora. I z tego kawalerskiego wrócił z kleszczem na jednej ze swoich kul. Spodziewasz się pewnie, jaki dostał pierdziel. Jak mi to pokazał, za karę musiał nie dość, że wysłuchać mnie, to jeszcze pojechać do przychodni, bo ja się nie podjęłam wyciągania tego kleszcza. Więc najadł się jeszcze wtedy w tej przychodni, ponieważ jak doktor wyszedł i zawołał pacjenta, to właśnie powiedział, ten pan z kleszczem wiadomo gdzie. Dodam tylko, że od tamtego czasu jakoś nie był na wieczorze kawalerskim. Ciao, pozdrawiam, Ania.
0: Pozdrawiamy cię, Aniu. Pytanie tylko, czy nie był na tym wieczorze kawalerskim, bo kleszcz, czy bo ty? A tak przy okazji, mężu Ani, bardzo mocno ci współczuję. No dobra, kubeczek wędruje do was, zatem podzielcie się nim ładnie, równo i proszę tam grzecznie. I nie łapać żadnych kleszczy. A w Esterok teraz Bad Religion i 21st Century.

0: Mysłowic, które zagrało świetny koncert na finale tym warszawskim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagrało tak dobry koncert, że zagra również kolejny, tym razem na Poland Rock Festival 2026. Ale gdyby Państwo nie chcieli czekać aż do Poland Rocka, no to na przykład dzisiaj można Mysłowic zobaczyć na żywo na Juwenaliach Krakowskich, a jutro na Juwenaliach Szczecińskich. A potem 13 czerwca będą na Dniach Ursynowa w Warszawie. Szczegóły koncertów grupy Mysłowic znajdą Państwo, rzecz jasna, na ich stronach internetowych. A ja za momencik zagram westerok dla Państwa numer Nirwany Lithium.
1: Autopromocja. Melina.
2: Marek Kozubel, ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2030.

0: 2026.
1: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
2: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na dzień mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.

0: Nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetle lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Reklama.

Proszę Państwa, będzie kawałek filmowy, chociaż tak naprawdę on nie był pisany specjalnie dla jakiegoś filmu, ale historia tego, jak znalazł się w filmie, jest naprawdę bardzo ciekawa. Chodzi o kawałek Supermassive Black Hole grupy Muse, no i o film oczywiście Twilight, czyli Zmierzch. Okazuje się, proszę Państwa, że Stephanie Meyer, która napisała te książki Zmierzch, jest wielką fanką grupy Muse. No i kiedy zespół grał w Arizonie, panowie postanowili zaprosić Stephanie Meyer na swój koncert. No i przy okazji przyjechała z nią pani reżyser Katrin Hardwick. No i okazało się, że Państwo się tak pięknie dogadali, że piosenka Supermassive Black Hole pojawiła się w filmie. Jak wspomina jeden z muzyków grupy Muse, wszyscy sobie pomyśleli wtedy, że kurczę, tak fajnie, ta pisarka jest naszą fanką i w ogóle zaangażujmy się w to, będzie super. No a nikt wtedy nie pomyślał o tym, jak bardzo ten film, ten numer spopularyzuje wśród szerokiej publiczności. I bardzo dobrze, że tak się stało, bo to jest naprawdę świetny numer. Supermassive Black Hole już teraz w Esterok grupa Muse.

0: To Sztywny Pal Azji i spotkanie z na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. No ale jeszcze dziś usłyszymy się na Antenieski Rok, bo po 21 startuje Droga 66. Zapraszam Państwa już teraz do tego programu, no i do spędzenia ze mną godziny podróżując po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oczywiście muzycznie podróżując. A propos muzycznych podróży, no to ekipa Eski Rock łącznie z słuchaczami jest w Atenach. Podróżują na koncert Iron Maiden, dlatego Zygmunt dzisiaj będzie nadawał z Aten właśnie. A w studiu Eski Rock będzie z Państwem Michał Cieślik. Łukasz Szaciłowski, dziękuję bardzo za teraz i do usłyszenia o 21.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Niskie ceny.

0: a ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa. Chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
14: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
12: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowe areszty dla podejrzanych kobiet.
14: Wobec obu pań prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania ze wszystkimi osobami występującymi w postępowaniu w charakterze świadków, jak również ze sobą nawzajem.
12: Prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji na temat zebranego materiału dowodowego. Kobietom grozi do 5 lat więzienia.
15: To jest raport.
12: Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Oświadczył Mark Rutte. Mowa, przypomnijmy, o kolejnych 5000 amerykańskich wojskowych. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
16: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem krok

0: po kroku będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Na miejsce ściągnięto strażaków z całego regionu.
3: Na chwilę obecną przy działaniach mamy około 20 zastępów straży pożarnej, w tym dwie cysterny z Bydgoszczy i z Inowrocławia. Działania są prowadzone w takim trudnym terenie poligonowym. Wspomagają nas dwa dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
2: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.
4: Pogoda.
2: Piątek będzie pogodny, lokalnie dużo słońca, tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

0: To był zespół Perfect w SC Rock, czyli jeden z bohaterów tego tygodnia. Oczywiście nawiązuję tutaj do wtorkowego koncertu Metallica, utworu Chcemy być sobą albo żabą, to już nie wiadomo, który to utwór został wykonany przez Kierka i Roba podczas tego właśnie wtorkowego koncertu Mety w Chorzowie. Objazdowe nieme kino, a ja pragnę poinformować, że nasze objazdowe kino wylądowało już w Atenach, no i niebawem się z nim połączymy. Rozpoczyna się epicki City Break w Atenach, jutro koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim w stolicy Grecji, no i właśnie z tym koncertem wiąże się to całe ateńskie zamieszanie. Dawid tam, ja tu, Michał Cieślik. Dzień dobry Państwu, no i zapraszam do 18 na nasze piątkowe spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na zegarze 13 minut po 15, no to lecimy dalej z tym zamieszaniem właśnie. Foo Fighters, Unconditional.

0: A dyskoteka? No właśnie. To sobie ustaliliśmy już. To był Madam Cykady na Cykladach w SC Rock. No tak, nasza ekipa może nie na Cykladach, ale naprawdę bardzo niedaleko. W Atenach dziś koło 25 stopni Celsjusza, ale czy ja dobrze widzę deszcz w prognozie na dzisiejszy wieczór? No nie może być. Zaraz łączymy się z ekipą epickiego City Breaku w Atenach.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zakupy w wielkim

0: zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zakupy w wielkim... Zakupy w wielkim...

0: lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Reklama.

0: No to już tylko 2 tygodnie i gasi w Polsce na 2 koncertach w Gliwicach. Yesterdays, to już za nami Westerrock. A jutro w Atenach Iron Maiden. I na tym koncercie, bo widzicie, będzie nasza konkretna ekipa, z którą teraz się łączymy. To ja chyba kalimera powinienem powiedzieć. No dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu. SK Rock on Tour, kłaniamy się za ten, bo już wylądowaliśmy i pozwolą Państwu, że przedstawię Wam naszą szaloną, kochaną ekipę. A jest z nami Marcin. Dzień dobry Marcinie.
2: Siema Zrona.
1: Jest Kasia i Olka.
3: Hejo.
1: Dzień dobry, jest i Gosia.
4: Dzień dobry.
1: Marysia i Wiktor.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
1: Cześć.

0: Olek i Paweł.
1: Cześć, tu Tybul.
0: Dzień dobry, to nasza szalona ekipa, no i jeszcze nasza ekipa ogarniająca to wszystko, Krzysiu?
2: Zwiąż mnie.
0: Krzysiu! Klaudia?
3: Kalimera.
0: No i dzień dobry.
4: Kalimera, ja już na lotnisku nauczyłam Dawidka tańczyć Zorbę, co prawda na razie póki co ogarnęliśmy tylko troszkę w prawo, troszkę w lewo, odrobinę do przodu, ale naprawdę ja w ciebie wierzę, będzie dobrze.
0: To nie był taniec, Joanno, to było upokorzenie.
4: Chodziło ci o te takie trochę przebieranie jak paralityk, popracujemy nad tym.
0: Jeszcze 3-4 dni przed nami, proszę zaglądać na nasze sociale, pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco.
5: No to kalimera, bawcie się dobrze. A te pląsy, o których Jasia wspominała, to podejrzenie oczywiście w naszych socialach. Raz jeszcze zachęcamy, żeby tam zajrzeć. 27 minut po 15. Za chwilę skrót najważniejszych informacji Westerok. Zapraszamy. A póki co The Black Keys.

0: to jest grupa On The Black Keys w Escerogi Lonely Boy. Ja tutaj nie jestem Lonely Boy, nie jestem sam. Dołączył do mnie Michał Poklękowski, który już za chwilę przedstawi raport w Escerog. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Escerog.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w Escerog.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Escerog.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Escerog. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Bili, kopali i opluwali 12-latka. Zarzuty dla 20-latki i 31-letniego mężczyznę po ataku na chłopca w Bytowie. Według ustaleń śledczych dorośli na początku kopnęli rower dziecka, następnie szarpali 12-latka i wyzywali go.
6: Do zatrzymania mężczyzny doszło wczoraj rano, tuż po tym jak prokuratura wydała decyzję o objęciu postępowania ściganiem z urzędu. Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. Wobec podejrzanych zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego z zakazem opuszczania miejsca pobytu bez zgody prokuratury bądź sądu.
5: Relacjonuje Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.

0: Podejrzanym grożą 2 lata więzienia.
1: To jest raport.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymali 8 osób. To efekt śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
1: Rok. Sport.
0: Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Kraków i Jagiellonia. Legia, która jeszcze niedawno była w strefie spadkowej, wciąż może wskoczyć na miejsce premiowane grą w lidze konferencji. Nie znamy też trzeciego spadkowicza. Na razie na 16 miejscu oznaczającym spadek jest Lechia, ale spokojny nie może być Widzew, który jest tuż nad nią z punktem przewagi.

głównym punktem ma być odwołanie Radosława Piesiewicza. Dokument ma zostać złożony w komitecie, a przeciwnicy prezesa są przekonani, że uda się im zebrać większość głosów potrzebną do jego odwołania.

To był zespół Liquido i Narcotic w Esterok. 22 maja dziś w kalendarzu. Mrok, melancholia, tajemnica. No i te przeszywające momentami niepokojące dźwięki, co ich charakteryzuje, proszę Państwa. Dzień Gota dziś mamy, dokładnie Światowy Dzień Gotów. Takie święto dziś przypada. No i proszę mi wierzyć, nie ma to nic wspólnego ze słynnym niegdyś czeskim, wtedy może jeszcze nawet czechosłowackim piosenkarzem. Subkultura gotów ma się świetnie, więc machamy, z lekkim dąsem oczywiście z tej okazji. No i przy tej okazji właśnie nie możemy nie sięgnąć po naszego naczelnego gota, tym bardziej, że dziś piątek w kalendarzu. Robert Smith.

0: Światowy Dzień Gotów dziś przypomnę. No i na dodatek piątek, więc pięknie się składa, jak powiedziałem, nasz naczelny got właśnie nam się tutaj zaprezentował. Robert Smith, The Cure, Friday, I'm in Love. Przypomnę, oni w lipcu na Openerze w tym roku się pojawią.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko

0: tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

To jest Cilla w autobusy i tramwaje w SC Rock. Za 9 minut będzie 16. A ja dysponuję czymś takim, proszę Państwa, jak Messenger, poprzez którego można się ze mną i z SC Rock skontaktować. Można głosówkę nagrać, wysłać ją, a potem siebie usłyszeć w radiu. Jak Państwo się miewają w to piątkowe, coraz bardziej zaawansowane, prawie już weekendowe popołudnie, to rzucam tak luźno na razie taki temat. Można korzystać jak najbardziej z naszego Messengera. Państwo się absolutnie nie krępują. Pearl Jam.

0: No tak, Światowy Dzień Gotów w kalendarzu. To i na czarno kończymy tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania, choć umówmy się, Eddie Vedder i zespół Pearl Jam z gotami, no raczej niewiele ma wspólnego. Pearl Jam Black na finał godziny, za chwilę 16, za chwilę Michał i najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.
18: Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce.
19: SK Rock. Raport.
18: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano pomiędzy innymi po orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak to będzie działać w praktyce?
20: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktów w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków. wyjątków. Nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
20: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
19: To jest raport.
18: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bunbiyugyo, rzadszy podtyp eboli, który wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
21: Źródłem wirusa są zwierzęta. To nietoperze, niektóre gatunki małp. Punktu

0: widzenia przenoszenia między ludźmi sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa Ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
1: Na razie na ten podtyp Eboli nie ma żadnych zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Z Politechniki Łódzkiej do NASA w Houston. Tak wyglądała droga doktora Aleksandra Nawrockiego, inżyniera, który pracował przy jednym z najważniejszych projektów współczesnej eksploracji kosmosu. Można było go dziś spotkać w łódzkim EC1.
3: W jaki sposób pan się zainteresował kosmosem?
4: W ogóle przypadkowo. Ja nigdy nie myślałem o kosmosie. Aleksander Nawrocki, były główny inżynier robotyki w NASA. Często się mówi, że sukces przynosi szczęście, a w moim przypadku było, że szczęście przyniosło sukces.
3: Co dla pana było najciekawszym przedsięwzięciem?
4: Najbardziej ciekawe to było, że trenowałem astronautów. Z nimi dużo miałem do czynienia. Zresztą NASA nawet zaproponowała mi pokój na parterze w budynku 4 w Houston, który był budynkiem przeznaczonym tylko dla astronautów. Ja byłem jedyny, który był poza astronautami, który miał biuro w tym budynku.
1: Z byłym inżynierem NASA rozmawiał nasz reporter Daniel Tegliński.
5: Pogoda.
1: Piątek pogodny, lokalnie naprawdę sporo słońca, szczególnie w centrum. Tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

0: No mam nadzieję, że Państwo jakoś odnajdują się w tej piątkowej rzeczywistości, no i nie są pogubieni, a może zdezorientowani, jak Sting na koncercie sylwestrowym w Polsce. Tak było? Nieważne. Było, minęło. Sting, The Police, Message in a Bottle to już za nami w ST Rock. Jest 13 minut po 16. Dzień dobry, kłaniam się Państwu w to piątkowe popołudnie już w drugiej godzinie naszego spotkania. No tak, Pan Dawid, jak pewnie wiecie, w Atenach, z którymi się połączymy też w tej godzinie, a ja tutaj z Państwem, Michał Cieślik, no i niezwykle miło będzie mi spędzić z Wami ten czas do godziny 18, także zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I tak sobie pomyślałem, że nie wypada tak na zastępstwo przychodzić z pustymi rękami, więc będę miał dla Państwa małe co nieco, ale to za czas jakiś, więc jeżeli chcieliby Państwo ten weekend rozpocząć od jakiegoś małego prezentu od nas, to proszę się nie oddalać zbytnio od radia, po prostu. W tej godzinie będę miał dla Państwa Heja, będzie też męskie granie z 2016 roku, a teraz nowe YouTube, In Alive, przed nami Westerok. Rock.

0: To jest Hej Westerogi, cztery pory. No i pani Katarzyna Nosowska, której może państwo nie wiedzą, w tym roku stuknie 30. 30-lecie kariery solowej, ponieważ tyle lat mija od premiery krążka Puk Puk, tego pierwszego w dyskografii pani Katarzyny. No i z tej okazji Nosowska, Katarzyna Nosowska, rusza w trasę koncertową po Polsce. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków. Tam będzie można tę 30 świętować właśnie. No a całość, jak czytamy, ma być kameralnym i intensywnym muzycznym doświadczeniem dla fanów w całej Polsce. Zapowiada się nieźle. Tak delikatnie mówiąc oczywiście. Katarzyna Nosowska, hej, już za nami Westerog 21 po czwartej. Męskie granie, jak powiedziałem, jeszcze przed nami.
1: Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska.

0: kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

Train to Love You, to jest Nickelback Westrock. Za chwilę męskie granie. A propos grania właśnie, o piłce kopanej będzie sporo w serwisie sportowym. Bo i ostatnia kolejka Ekstraklasy to przed nami, a za nami ostatnia kolejka Ligi Saudyjskiej. Z kolei tam też grają w futbol, proszę sobie wyobrazić. A wiadomo, szejkowie mało nie płacą. No to i Cristiano Ronaldo trochę pokopie. I proszę, dokopał się do kolejnego sukcesu. I więcej o tym już za chwilę w raporcie sportowym.

0: ho, ho, ho, czas nas goni dzisiaj. To była Wataha i męskie granie orkiestra z 2016 roku. Tymczasem 16:30 na zegarze, a to pora na skrót najważniejszych wiadomości.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zablokowana została krajowa 11 w miejscowości Parkowo. Utrudnienia na odcinku Oborniki Rogoźna mogą potrwać do wieczora. Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że komisja dostała list kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który zaproponował, żeby Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej jeszcze przed pełną akcesją. Dodał, że list jest teraz analizowany.
3: To jest raport.
4: Urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem zostało błędnie skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż faktycznie. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. ITD podała, że anuluje wszystkie mandaty z 5 ostatnich dni.
3: SK Rock Sport.
4: Motor Lublin zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie tydzień temu, ale w ostatniej kolejce w meczu z Legią Warszawa nie będzie grał o pietruszkę. Chcemy zbliżyć się do dorobku punktowego sprzed roku. Z kolei rywale mają szansę na grę w europejskich pucharach. Zapowiada się zacięte spotkanie, ale naszą postawą na boisku chcemy okazać szacunek naszym kibicom i innym drużynom z Ekstraklasy, mówi trener Motoru Mateusz Stolarski.
5: Z szacunkiem do Ekstraklasy, z szacunkiem do innych przeciwników, a przede wszystkim do naszych kibiców. Wyjdziemy tam na obecny moment najmocniejszy składem i będziemy chcieli wygrać w Warszawie.
4: Pierwszy gwizdek w meczu Legia Motor zabrzmi na stadionie przy Łazienkowskiej jutro o 17:30. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Jego Al Nasser w ostatniej kolejce pokonał Damak FC 4-1. 41-letni Ronaldo tytuł przepieczętował w najlepszy możliwy sposób, bo dwukrotnie trafił do bramki.

0: What's your name? What's your number? To oczywiście Cypress Hill na samplach Guns'ów, Brixton, The Clash. No tak, obiecałem, że połączymy się z Atenami. Tam się rozkręca nasz epicki City Break z Iron Maiden. Jutro Irony na koncercie, który był właśnie pretekstem do tego wyjazdu. Halo, halo, ekipa. Aha, zaczynasz.
1: Of the dark, you fear of the dark.
2: I tak będzie. W sobotni wieczór koncert zespołu Iron Maiden, a wcześniej Anthrax. Nie zapominamy o tym i witamy się z Państwem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Michale. Dzień dobry SK Rock. Kłaniamy się z Aten, z hotelu. No a za chwilę zaczynamy integrację. Integrację no, w zacnym gronie, między innymi z Joanną Ziętarską. No,
3: oczywiście, że tak. Ja już nie mogę się doczekać. Muszę natychmiast zjeść oliwki i sałatkę. Ja jednak jestem monotematyczna. Gdzie jest moja żywność?
2: Proszę zaglądać na nasze sociale. Tam odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Bawimy się świetnie i obiecujemy, że wszystko Państwu pokażemy. Pozdrawiam.

0: No a za chwilę zaczynamy integrację. Integrację no, w zacnym gronie, między innymi z Joanną Ziętarską. No,
1: oczywiście, że tak. Ja już nie mogę się doczekać. Muszę natychmiast zjeść oliwki i sałatkę. Ja jednak jestem monotematyczna. Gdzie jest moja żywność?
0: Proszę zaglądać na nasze sociale, tam odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Bawimy się świetnie i obiecujemy, że wszystko Państwu pokażemy. Pozdrawiam.

0: 19 minut, do 17 nam pozostaje. Piątkowe popołudnie to jest SK Rock, Lux Torpeda i Lubię się. To już za nami w SK Rock. Pan Kuba wysłał do nas głosówkę, a pan Kuba to w jakiej sprawie?
1: Tego braku obiadu współczuję, ale tak na podżycie powiem, że ja jeszcze śniadania nie zdążyłem zjeść. Miłego dzionka.
0: No miłego, miłego. No panie Kubo, jak tak można bez śniadania? No ale innymi słowy, cytując klasyka, śniadanie pan zje na kolację. No czego nie rozumiecie? To teraz chwilę przerwy sobie robimy, a potem będziemy walczyć o nasze prawo do zabawy. Beastie Boys niebawem na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Reklama.
8: SK Rock Warszawa. Yeah!

Ten koleżka niekoniecznie z zachowaniem wzorowym na świadectwie za 2 miesiące zagra w Łodzi. To był Marilyn Manson, As Sick As The Secrets Within i to już za nami w SC Rock. Wspominałem o świadectwach, tak a propos, trochę ponad tydzień przed końcem roku szkolnego z koncertem w Warszawie zjawi się ta oto ekipa. To będzie 16 dzień czerwca. A my na ostatniej prostej do kolejnego raportu w SC Rock, tym punktualnie o 17. No i zanim wiadomości, to jeszcze, jak Państwo słyszą, Getting Away with Murder. To Papa Roach w SC Rock.

0: Papa Roach na koniec godziny. No i proszę się szykować na małe co nieco. Jak wspominałem chwilę temu, będę miał prezent dla Państwa po 17:00 i będzie też zadanie dla Państwa w pewnym sensie związane z Atenami, gdzie, jak Państwo słyszeli, rozkręca się nasz epicki City Break. To już po 17:00, tuż po raporcie, który za chwilę na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Melina Erste Rock.
3: Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
4: Właśnie morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
3: A książkę się pisze?
4: Książkę się pisze.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
2: Mistrzowskie przeceny.

0: Ceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: My na majówkę.
3: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
2: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
3: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
4: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.
11: Mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w Stanach Zjednoczonych.
12: SK Rock. Raport.
11: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Lada moment wylądują w Polsce, mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny, dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą natychmiast w gotowości do działania bojowego.
13: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
11: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 amerykańskich myśliwców.
13: Pierwsze trzy dzisiaj przylatują. Oficjalne przywitanie odbędzie się 12 czerwca, które będzie już takim momentem symbolicznym, ale dzisiaj już ten moment realnej obecności w Polsce.
11: Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce F-35. Kontrakt na ich dostawę opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Kolejnym ważnym etapem ich służby nad Wisłą będzie zintegrowanie maszyn z naszym systemem obrony przeciwlotniczej. Samoloty mają stacjonować w Łasku oraz Świdwinie.
14: To jest raport.
11: Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany za oceanem. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
15: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten

0: Mają stacjonować w Łasku oraz Świdwinie.
1: To jest raport.
0: Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany za oceanem. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
2: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten

0: A polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. 5 miesięcy później zdecydowano o postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani funkcjonariusze CBŚP oraz kryminalni z Komendy Głównej Policji. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
1: Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Miliony złotych strat, lewe pożyczki i zarzuty dla duchownego. Były proboszcz parafii w Kozienicach Kazimierz H. stanie przed sądem w Radomiu. Prokuratura właśnie skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. Więcej o sprawie Sandra Białek-Pawłowska.
3: Śledczy zarzucają byłemu proboszczowi gigantyczne nadużycia. Duchowny miał bez wiedzy i zgody kurii zaciągnąć u kilkudziesięciu osób prywatne pożyczki na rzekome inwestycje. W ten sposób naciągnął ludzi na ponad 1,5 miliona złotych. Co więcej, z konta parafii bezprawnie przelał osobie trzeciej ponad 0,5 miliona złotych, a łączne straty kościoła prokuratura szacuje na blisko 2,5 miliona złotych. Na liście grzechów oskarżonego jest też przywłaszczenie pieniędzy innych księży oraz lewa dokumentacja przy rozliczaniu 110 tysięcy złotych dotacji publicznej na remont instalacji elektrycznej w kościele.
1: Kazimierz H. nie przyznaje się do winy i też odmawia składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 10 lat więzienia.
4: Pogoda.
1: Piątek pogodny do końca, lokalnie sporo słońca jeszcze, tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i też wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu jest...

0: No tak, w tym tygodniu w kolumnie gościł Janusz Panasewicz z Ladybunk. Proszę zajrzeć do naszych sociali, które co prawda w ostatnich godzinach, muszę Państwu powiedzieć, zalane są relacjami z naszego epickiego City Breaku w Atenach i nie ma się co dziwić, ale tam też do podejrzenia i do posłuchania Janusz Panasewicz, który gościł w naszym studiu w tym tygodniu. No i zapis tej właśnie wizyty i rozmowy z Dawidem do posłuchania w naszych socialach, także polecam raz jeszcze Mała Ladybunk i Ladybunk już za nami w SC Rock. Przypomnę, grupa w tym roku świętuje swoje 45-lecie. Zdaje się, że za niecałe 2 tygodnie jakiś taki duży koncert w telewizji będzie można zobaczyć, jubileuszowy zresztą. 13 minut po 17, to jest piątek, 22 dzień maja. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania.
1: Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: Tak, jak obiecywałem, będę miał dla Państwa prezent przed godziną 18, tak żeby gładko wejść w ten weekend. No ale wcześniej jeszcze, między innymi, już w tym momencie, grupa Muse zapowiedział swojej nowej płyty, która niebawem, jeszcze przed wakacjami, się ukaże. Cryogen, jeden z kawałków z tracklisty tego albumu właśnie.

0: To był Myslowic i Aleksander w SC Rock. To tak a propos jeszcze tych Aten, jutro koncert Iron Maiden, na który wysłaliśmy naszych słuchaczy. Ten koncert odbędzie się na Stadionie Olimpijskim, na którym, tak swoją drogą, kilkanaście dni temu zagrała Metallica. Wspomnienia a propos tego polskiego koncertu, wciąż bardzo świeże, bo to był wtorek zaledwie. W tym tygodniu oczywiście panowie Kirk i Rob sięgnęli po repertuar Perfektu. No i tak to trzeba określić, podjęli próbę zagrania wielkiego hitu Perfektu Chcemy Być Sobą, bo to taka ich tradycja. Biorą na warsztat jakiś lokalny numer, także doceniamy te starania. A ja chciałbym zapytać Państwa, po jaki utwór sięgnęli na tym koncercie w Atenach, który odbył się paręnaście dni temu w maju. I to jest pytanie do Państwa, pytanie konkursowe. Czekam na głosówki, a w zamian za dobrą odpowiedź wybiorę osobiście jakiś bardzo fajny zestaw gadżetów z logo Eski Rock. Myślę, że mogą się Państwo spodziewać w tym zestawie naszego nowego kubka. Także czekam na zgłoszenia, czekam na głosówki, gadżety czekają też.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: My na majówkę.
7: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
6: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
7: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
6: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
8: Cześć Igor.
9: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę tu.

0: dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
3: Reklama.

0: The Rolling Stones, Westerok i Angie. Nie Angie, tylko Michał pojawił się w studiu. Cześć Michał, witaj.
1: Dwa Michały, jeden. Dwa Michały. I tak dalej.
0: A będzie jeszcze trzeci po godzinie 18.
1: Tak na marginesie.
0: No, takie stężenie Michałów dzisiaj, Westerok. Za chwilę skrót najważniejszej informacji i do tego jeszcze raport sportowy.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Pamiętam, jak kiedyś grecki pilot taką taśmą silver tape'em obkleił mi oparcie fotela i mówi: be careful, nie poleciałem. Ale plama pod fotelem została. Na stacjach, w galeriach handlowych jest osobny dział,
1: tak.
3: A tam jest inny świat.
4: Dokładnie. I ubikacja na przykład z przewijakiem dla dziecka, z fotelikiem, z mikrofalówką, w której można podrzeć mleczko. I ja tam z książką, chłopie, wchodzę, żeby odpocząć, godzinkę, dwie posiedzieć, poczytać.
3: To ty?
5: Śmierć i nie wiesz, gdzie się zostanie.
3: A, to pan.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Zapraszam. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius jest zdrowy. Przeszedł 3 z 4 badań, które nie wykazały zakażenia, poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Są tam prowadzone czynności dezynfekcyjne. Po ich zakończeniu, jeżeli zostanie zwolniony przez służby holenderskie, kapitan trafi do Polski.
8: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
7: Mówi szef GIS-u Paweł Grzesiowski. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie kapitan ma trafić do kraju.
6: To jest raport.
7: Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
9: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzutu.

0: kraju.
1: To jest raport.
0: Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
2: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzutu.

0: czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
1: Mówi prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet.
2: SK Rok Sport.
1: Jutro piłkarskie emocje sięgną zenitu. Czeka nas ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zagra u siebie z Zagłębiem Lubin. Duma Podlasie ma już zapewnione europejskie puchary, ale ma też apetyt na wicemistrzostwo i przepustkę do Ligi Mistrzów.
3: Już nie wystarczy samo zwycięstwo u siebie w Zagłębiu Lubin. Do wicemistrzostwa musimy też liczyć na północ. W meczu z Górnikiem musimy być skupieni na tym, co mamy zrobić. Swoją robotę w ostatnim meczu, zrobić wszystko, żeby wygrać spotkanie. Trzeba do końca wierzyć, bo póki piłka jest w grze, to wszystko jest możliwe.
1: Mówi trener żółto-czerwonych Adrian Siemieniec. Początek tego spotkania o 17:30.

0: Rollin i Limp Bizkit w ST Rock. No, pytałem parę minut temu o Metę i ich koncert w Atenach, który odbył się w tym miesiącu, i o kawałek, ten lokalny utwór, po jaki sięgnęli Kirk Hammett i Robert Trujillo i podczas tego właśnie koncertu wykonali. No, pan Adam wysłał do mnie głosówkę w tej sprawie. Panie Adamie?
1: Oczywiście, że w Grecji Metallica zagrała Greka Zorbę. A wykonanie Perfektu w Chorzowie też było całkiem niezłe. Pozdrawiam.
0: No, całkiem pozdrawiamy. Greg Zorba, pan mówi, panie Adamie. Czyżby? Aha. To brzmi jak Meta. I ich wersja Greka Zorby wykonana w Atenach. Nie tak dawno temu, bo jeszcze w tym miesiącu. Panie Adamie, otrzymuje pan ode mnie zestaw gadżetów, które osobiście dla pana przygotuję. Może być pan pewny, że znajdzie się w tym zestawie jakiś fajny kubeczek z logo Eski Rock. Także gratulacje dla pana Adama. 22 minuty pozostają do 18. Oczywiście Michael Stipe i Andrew Watt.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.złotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

To była grupa The Bompton Rats. I don't like Mondays w Este Rock. A propos poniedziałku, no wiem, że teraz to nikt o tym nie chce myśleć, ale tak tylko powiem, żeby państwo nie byli potem zaskoczeni. W poniedziałek też będziemy się słyszeć o tej porze. Dawid i ekipa będą wracać wtedy z Aten, z epickiego City Breaku, który właśnie się teraz rozpoczyna, więc ktoś pracować musi, by ktoś inny mógł obijać się po świecie, czy jakoś tak. Więc już teraz polecam się po 15 w poniedziałek. A póki co 12 minut do 18 pozostaje, to tak cytując klasyka, właściwie klasyczkę chyba, to teraz będzie ostatni. I Edyta Bartosiewicz-Westerok.

0: Personal Jesus. I Depeche Mode na finał naszego piątkowego spotkania. Niecałe 3 minuty pozostają do godziny 18:00. Za chwilę Michał i najnowszy raport Westerok, a potem też Michał i radar piątkowy. Także dobrego wieczoru Państwu życzę, udanego weekendu i słyszymy się w poniedziałek, chwilę po 15:00. Michał Cieślik tymczasem.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, Igor.
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
5: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
5: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich.

0: Ich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Reklama.

0: siódma. O godzinie 7 rano w niedzielę rozpocznie się referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W Gdyni przy nabrzeżu prezydenta odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego IMGW.
1: SK Rock. Raport.
0: 18 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym znajdującym się na terenie placówki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, jak przebiegły przesłuchania?
2: Jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie zdradza. Druga kobieta odmówiła odpowiedzi na wszystkie pytania.
3: W tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa?
2: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wobec kobiet zastosowano dozór policyjny. Mają też m.in. zakaz kontaktowania się ze sobą i świadkami. Na przedstawienie zarzutów pozwoli zebrany materiał dowodowy. Śledczy jednak nie chcą mówić o szczegółach. Tłumaczą to dobrem postępowania. Zaznaczają jednak, że w planach mają kolejne czynności.
3: W tym zabezpieczenie stosownej dokumentacji, przesłuchania kolejnych świadków.
2: Podejrzanym kobietom grozi do 5 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: W niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości miasta. O 7 rozpocznie się referendum za odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa. Na linii Kraków i nasz reporter Aleksander Ruszkowski, który na ostatniej prostej przed głosowaniem zebrał komentarze.
4: Inicjatorzy referendum mówią o brudnej kampanii prowadzonej przez władze miasta, przywołując też brak zgody prezydenta na udział w debacie.
5: Mam świadomość, że pan prezydent nie ma żadnych argumentów na swoją obronę.
4: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Radny Łukasz Gibała twierdzi, że choć sondaże są optymistyczne, to będzie czekał na oficjalne wyniki.
6: Sondaże czasami się mylą, więc do końca nie można tego być pewnym.
4: O wypowiedź poprosiliśmy też prezydenta Miszalskiego, jednak odmówił on nam komentarza.
0: Referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego potrwa do godziny 21 w niedzielę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ale fajnie, to będzie pierwszy tego typu statek w Polsce, w Gdyni. Konkretnie przy nabrzeżu prezydenta odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 17-metrowa aluminiowa jednostka została zaprojektowana i zbudowana w gdańskiej stoczni. Będzie służyć do badań hydrograficznych i serwisowania morskich boi pomiarowych na Morzu Bałtyckim.
7: To jest jednostka, która została wykonana pod nasze potrzeby. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zadania będziemy mogli realizować prościej, no i również skuteczniej.
8: Utrzymanie systemu na morzu jest ekstremalnie ciężkie. Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów.
9: Bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa. Bartosz Zakrzewski, kapitan jednostki Cumulus. Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy. Do tej pory pracowaliśmy na niewielkim pontonie kabinowym, pływając po całym morzu.
0: Warta 12 milionów złotych jednostka z czteroosobową załogą może przebywać na morzu nieprzerwanie 4 dni i w tym czasie pokonać 400 mil morskich. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
10: Pogoda.
0: Piątek pogodny, lokalnie dużo słońca cały czas, tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
10: Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy ważne deklaracje z ust muzyka apokaliptyki. Poznamy także muzyczne marzenia lidera The Smashing Pumpkins. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas dodać nieco flaneli i trampek do naszego radaru.

Tak sobie myślę, że gdyby nie ona, to pewnie tego zespołu by nie było. To ona nadawała jemu charakteru, to ona odpowiadała za lwią część kompozycji i tekstów, to ona samodzielnie budowała unikalne, melodyjne, ale zarazem także surowe brzmienie tego zespołu, zespołu The Cranberries. I tak sobie dzisiaj też myślę o następcach pani Dolores i jest taka jedna, która powoli szykuje się na wydanie swojego debiutu, co nastąpi w przyszłym tygodniu. To będzie wyjątkowa płyta. Ona też jest swego rodzaju Zosią Samosią, mimo tego, że ma genialnie znanego ojca, czyli Dave'a Grohla, który też przyznał ostatnio w wywiadzie, że podpisała ona kontrakt płytowy i nagrała materiał z producentem w ogóle bez jego wiedzy i jakiegokolwiek zaangażowania z jego strony. Jak mówi, sama komponuje utwory i dobiera współpracowników. I myślę, że to jest chyba najlepsza ścieżka dla kogoś takiego, kto chce zaczynać i być naprawdę, naprawdę daleko. To Violet Grohl.

No może na początku to była zła reputacja, ale teraz mam wrażenie, że jednak narracja na świecie a propos kuli sferycznej w Las Vegas bardzo mocno się zmieniła. Na samym początku zespoły były sceptyczne. No bo wiadomo, taka rezydentura w takim miejscu trwa dosyć długo. No i to też przygotowanie, które trwa też wiele miesięcy. Trzeba być dosyć mocno zdeterminowanym, żeby tam się po prostu pojawić na dłuższą chwilę. No ale skoro już ostatnio U2, wcześniej Metallica, a właściwie inaczej, teraz Metallica, a wcześniej U2, wiemy, że The Eagles za chwilę po raz kolejny. No i dzisiaj w tym temacie zabrał głos także Billy Corgan z formacji The Smashing Pumpkins, który powiedział wprost, gdybyśmy zostali zapytani, to zdecydowanie. To dla nas oczywiste. Po prostu jeszcze nas o to nie zapytano, jak mówi, ale mówi, że gdyby Sphere przyszedł do nas i powiedział, chcielibyście, żebyście zagrali cały przełomowy album nasz z 95 roku, Melancholy and the Infinity Sadness, z tą produkcją, to ma dla mnie, jak mówi, sens. No i to jest też prawda, bo warto wspomnieć o tym, że Billy Corgan ostatnio postawił raczej na wizualną część przedstawiania swojej muzyki, jak ostatnio zrobili operę, wystawiając ją chociażby w Chicago, która to opera jedzie także do Europy. Warto o tym wspomnieć. Natomiast pan Billy Corgan widzi ogromną możliwość pojawienia się właśnie w tym miejscu, czyli w kuli sferycznej swojej muzyki, by także wizualnie zobrazować to wszystko, co robią już od kilkudziesięciu lat, bo muzycznie to my już wiemy, że panowie są na najwyższym poziomie, chociażby dzięki tej kompozycji. Natomiast wizualnie wyobraźnia pana Billego Corgana mogłaby w końcu zostać uwidoczniona.

0: Ja nie mam żadnych złudzeń, że zespół Aerosmith musi naprawdę jeszcze trochę poczekać, zanim wróci do regularnego koncertowania. Jak powiedział Joe Perry, dopiero w ciągu ostatnich 6 miesięcy Steven Tyler zaczął czuć się swobodnie podczas śpiewania. Musiał wziąć dosłownie rok wolnego, zanim mógł zacząć rozciągać struny głosowe, a człowiek zawsze boi się kolejnej kontuzji. Dawno temu nauczyłem się, jak mówi Joe, że wszystko, co robimy, jest kruche, więc po prostu bierzemy to dzień po dniu. Dlatego zapytany o duże tournée mówi, że na razie rozmawiają ze sobą, natomiast on nie widzi póki co takiej opcji, by ten zespół wrócił do regularnego koncertowania.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasać roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
14: Samochód

0: sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Reklama.

i aż chciałoby się powiedzieć, przeżyjmy to jeszcze raz, to Metallica Westerrock. To zespół, który nie tylko zaskoczył Polaków, ale przede wszystkim spowodował to, że pewna fińska formacja mogła zaistnieć. Bo gdyby w pewnym momencie czterech facetów na wiolonczelach nie wpadło na pomysł, by zrobić covery Metalliki, no to myślę, że świat by o nich nie usłyszał. Eika Topinen, jeden z tych wiolonczelistów z Apokaliptiki, mówi, że nagrali właśnie dwa utwory. I to było zimą, teraz pracują nad dwoma utworami ze świata gier. Mówi, że zaczęli pracę nad kolejnym albumem, który ukaże się w przyszłości, ale po drodze zamierzają wydać ciekawe, pojedyncze utwory i projekty. Jak mówi Eika, minęło sporo czasu, odkąd wydaliśmy nasz ostatni album, prawie dwa lata, i to prawdopodobnie najdłuższa przerwa w publikowaniu nowej muzyki, jaką mieliśmy w życiu. Ale teraz wracamy do tego, więc bądźcie czujni, wspomina jeden z muzyków zespołu Apokaliptika. Uzbrajamy się w cierpliwość i pytamy, czy panowie znów będą sięgać po covery, czy jednak raczej po własnym repertuarze.

I kiedy zastanawialiśmy się, czy Apokaliptika tak naprawdę będzie wypuszczać nowe dźwięki, te własne, czy jednak covery, podobnie można by się zastanowić w kontekście Kasi Nosowskiej, czy ta, kiedy ogłasza tournée jesienne, czy ogłasza wraz z formacją Hej, czy jednak solowo. I teraz, drodzy Państwo, padło jednak na tą drugą opcję, tym bardziej, że jest to świętować 30-lecie swojej kariery solowej, będzie pani Katarzyna świętować. Będzie kilka zacnych koncertów w kilku polskich miastach, w tym 13 listopada w Warszawie, 27 listopada we Wrocławiu, 4 grudnia w Gdańsku, 6 grudnia w Krakowie i

0: 13 grudnia także w Warszawie. I wszędzie tam ta wokalistka będzie sięgać po swoje solowe płyty, których jednak trochę było. I mam takie wrażenie, że dzięki temu koncertowi będziemy mogli prześledzić także ten muzyczny, zachwycający progres Kasi Nosowskiej w kontekście także jej podejścia do muzyki, który nie zawsze przecież był rockowy, a ten rozwój był naprawdę bardzo ciekawy. Nie mogę się doczekać tych koncertów, do tego tematu jeszcze na pewno będziemy w Radarze wracać.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
9: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, millennial sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w apce

0: zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
12: Reklama. Się na ostatniej imprezie z udziałem pana Mika Jaggera. Policja musiała ją przerwać. Tak się działo, ale zanim to wszystko, czas, jak to Jack Black określił, na najlepszy zespół w historii wszechświata. A ja w ogóle nie polemizuję. To Led Zeppelin, Westerok, to Kaszmir, równo o 19 nadal w piątek, nadal 22 maja. Michał Prykopowicz, kłaniam się także nadal. No i zapraszam nadal do 21.

To dzisiaj. Wielki powrót formacji Kult po dłuższej przerwie. Nie chcę przypominać, po jakiej przerwie, natomiast z tego, co widziałem na prywatnych Facebookach, co po niektórych muzyków tego zespołu, panowie już się pochwalili ostatnimi próbami. Podobno są w niesamowitej gotowości, więc czekamy na to. Wracamy do życia, jak nazwali tę część trasy koncertowej. I tak od 22 maja aż do 28 listopada, kiedy ta trasa koncertowa zakończy się na Teneryfie. I do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać, tak jak wracamy do nowych dźwięków od zespołu Evanescence. Swoją drogą, oprócz teledysku do numeru How Will You Follow, ostatnio dostaliśmy także te zakulisowe fragmenty. To chyba dla najbardziej ortodoksyjnych fanów Emily.

Czekamy na tę imprezę na Stadionie Narodowym. To System of a Down i Lonely Day Westerok, a przed nami ten, który całkiem niedawno imprezował we Włoszech, jak się okazuje. Pamiętacie, jak wspominałem już dwukrotnie w tym tygodniu o tym, że Sir Mick Jagger pojawi się w filmie włoskim? Będzie tam grał latarnika u boku m.in. Dakoty Johnson. No to wiemy, że już tak naprawdę zdjęcia do tego filmu się zakończyły. Ekipa i aktorzy postanowili świętować na małej wyspie Stromboli u wybrzeży Sycylii, gdzie w pewnym momencie podczas tej imprezy wpadła policja. To nie są, drodzy Państwo, żarty. Zresztą policja została bardzo szybko skrytykowana, dlatego że ta muzyka, która podobno przeszkadzała, płynęła z jednego małego głośnika o rozsądnej głośności, gdy nagle przerwali tę imprezę karabinierzy. Agencja prasowa ANSA napisała, że zakaz policji spotkał się z zaskoczeniem i wesołością wśród gości, którzy niechętnie zastosowali się do prośby funkcjonariuszy. Na szczęście Sir Mick Jagger nie skończył na komisariacie za niezłą imprezę kończącą zdjęcia. Czekamy na więcej zdjęć, czekamy na przede wszystkim film, no i na to, co panowie pokażą w lipcu przy okazji nowej płyty, która jest swego rodzaju dla nich pewnego rodzaju startem. W kolejny rozdział. To Start Me Up, a to oczywiście The Rolling Stones w SC Rock.

Panowie z formacji The Darkness mówią, że odkurzyli swoje niezawodne przepaski biodrowe. Zebrali się na dziedzińcu zamku Darkness i ryczeli unisono: mamy moc! I był tam też Brian May. Tak, drodzy Państwo, bo to jest tylko mały przedsmak, bo przypominam, że Brian May...

0: Panowie z formacji The Darkness mówią, że odkurzyli swoje niezawodne przepaski biodrowe. Zebrali się na dziedzińcu zamku Darkness i ryczeli unisono: mamy moc! I był tam też Brian May. Tak, drodzy Państwo, bo to jest tylko mały przedsmak, bo przypominam, że Brian May, przeczekiwanego filmu tego roku, czyli filmu He-Man Masters of the Universe, jak słyszymy, także swoją muzyczną cegiełkę do tego dzieła dołożyli także muzycy formacji The Darkness.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl?
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: My na majówkę.
13: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
12: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
13: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
12: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
14: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
15: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
16: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty

0: Nasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę szokujące, że nadal nie znamy nazwiska nowego bębniarza formacji Pearl Jam. Mimo tego, że panowie już od dłuższego czasu próbują, mimo tego, że wiemy, że na festiwalu Ohana ma ten nowy bębniarz być przedstawiony przez frontmana formacji Pearl Jam, pana Eddiego Vedera, no to pan Stone Gossard, czyli gitarzysta, zabrał głos w tym temacie, mówiąc:

Uwielbiam tę tajemniczość, to takie ekscytujące. Na świecie brakuje tajemnic. Myślę, że zespół jest bardzo podekscytowany, że w końcu poznamy, no właśnie tego gościa. Minęło trochę czasu, a fakt, że możemy to zrobić właśnie na tym festiwalu sprawia, że jest to podwójnie ekscytujące. No właśnie, pytanie dla kogo? Uzbrajamy się w cierpliwość, drodzy Państwo, no i czekamy na następcę Matta Camerona, który opuścił ten zespół po 27 latach bębnienia w zespole Pearl Jam. To Better Man.

Kiedyś Tomek Lipiński zapytany o tę kompozycję powiedział, że to był podobny proces jak te słynne słowa Keitha Richardsa o tym, że te piosenki wszystkie tu fruwają, tylko trzeba je złapać. Jak powiedział, ta kompozycja powstawała natychmiast pod wpływem impulsu.

0: konkursu i powiedział, że takie są najlepsze, w przeciwieństwie do tych wymęczonych w studio. I tak właśnie było, drodzy Państwo, te wiele lat temu w klubie Riviera Remont w 81 roku w Warszawie, kiedy muzycy sobie dżemowali, a Robert Brylewski odpalił nagle na gitarze ten transowy, hipnotyzujący motyw, a reszta zespołu natychmiast podchwyciła ten rytm i zaczęła za nim podążać. I tak powstała ta wyjątkowa kompozycja sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
3: Także właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
4: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, pojedziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
3: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
4: No tak,
3: matka z córką, wiadomo,
4: no tak,
3: prawda?
4: No.
3: A ojciec z córką, do której?
4: No właśnie. No i co?
3: Do czystej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara?
6: No.
7: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
1: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Tak, dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
11: Sprawdź to sam, check it out.
12: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Cześć Igor.
14: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
13: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
14: A dlaczego?
13: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
14: Ale to w niczym nie przeszkadza.
13: Jak to?
14: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
13: Już mi się też taka marzy.
14: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
15: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
16: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
17: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.com.

0: Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Reklama.
2: Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się wyjątkowo długa nowość od The Pretty Reckless. Sprawdzimy, jak będzie wyglądał powrót Ozziego w tym roku i co fani Jeffa Becka dostaną w najbliższej przyszłości. Ale zanim to wszystko, wróćmy do tych flaneli z pierwszej godziny naszego spotkania w radarze. Panie i panowie, to Nirvana koncertowo. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Ozzy Osbourne wraca. No nie wiem, musicie chyba sami ocenić, czy to nie za szybko. Natomiast rodzina Ozziego Osbourna postanowiła wynająć ekspertów, którzy opracowali niesamowicie realistyczny awatar Księcia Ciemności. I ten cyfrowy muzyk ma już niebawem prowadzić konwersacje z wielbicielami, a jego publiczna premiera ma nastąpić jeszcze w tym roku. No czekamy oczywiście na premierę tego wirtualnego Ozziego Osbourna. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Myślę, że podobnie szczery jestem, jak także spoglądam na nową, zbliżającą się płytę zespołu The Pretty Lectures. To też będzie bardzo szczera i bardzo bezkompromisowa płyta. To też ma być płyta, która powstała w oparciu o osobiste doświadczenia, ma podkreślać wrażliwość, intensywność i twórczą wolność muzyków tego zespołu. 14 kompozycji otrzymamy już 26 czerwca na piątej studyjnej płycie zespołu The Pretty Lectures. Płycie, która nazywa się Dear God, a dzisiaj poznaliśmy utwór tytułowy tej nowej płyty. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to The Pretty Lectures i ich Dear God.

to I Think I'm Paranoid, Westrock. I drodzy Państwo, to nie ja tutaj mam paranoję, natomiast fani Roda Stewarta zaczynają się martwić, ponieważ Rod Stewart, zapowiadając swoje plany na przyszły rok, powiedział wprost: to będzie już chyba koniec. To tak a propos końca tej muzycznej kariery tego ważnego artysty. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy końcu, to mam wrażenie, że ta książka, która pojawi się natomiast w lipcu, będzie takim cudownym podsumowaniem pana Jeffa Becka. Blow by Blow, The Jeff Beck Story, czyli pierwsza biografia, która w pełni będzie oddawać się życie, muzykę i tajemnice tego artysty. To książka oparta na ponad 30 godzinach oryginalnych wywiadów z Beckiem. No i poza tym są także tam obszerne rozmowy z jego przyjaciółmi, współpracownikami, w tym na przykład z Jimmy Page'em czy Johnem Deppem. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej o tej biografii mówić będziemy oczywiście bliżej lipca. Natomiast jak już jesteśmy przy Rodzie Stewarcie i przy Jeffie Becku, to sięgnijmy także po ten wyjątkowy utwór. To People Get Ready.

0: Tylko oni byli w stanie ogłosić dominację nad światem, wypuszczając cover klasyka disco. To panowie, którzy zwyciężyli Złotego Bączka w 2024 roku i w ubiegłym roku, jak zwykle zaskakiwali nas na dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. To Royal Republic, to ich Venus z repertuaru oczywiście Shocking Blue. A my cały czas jesteśmy w szoku, mimo tego, że ta kompozycja już ma ładnych kilka miesięcy.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: Reklama.

Niewykluczone po ostatnich słowach w wywiadzie pana Wilewalo, że ten zespół jednak będzie wracać. Pamiętamy te słowa jeszcze wcześniejsze, kiedy wspominało o tym, że tak naprawdę wszyscy muzycy tego zespołu muszą tego chcieć. Natomiast ostatnio trochę mięknie w kontekście oczywiście powrotu formacji HIM. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, tak jak uzbrajaliśmy się w cierpliwość w kontekście pana Becka i ten wrócił, zaskakując nas potrójnie, ponieważ 24 lata temu wydał płytę Sea Change, która była jednak przygnębiająco akustycznym arcydziełem. 12 lat temu wydał duchową kontynuację tego albumu, czyli płytę, która zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Album Roku w 2015 roku, Morning Face. A teraz mam wrażenie, że robi dokładnie to samo. Wraca do tej samej nostalgicznej i bardzo duchowej rzeki. To Right Lonesome i nowy Beck.

0: I tymi brytyjskimi dźwiękami kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Przez kolejne 60 minut nic poza tymi dźwiękami zza oceanu nie usłyszycie. Łukasz przygotował dla Was bardzo ciekawą playlistę, a my słyszymy się jutro po 14. I z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. Droga 66 w SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

0: He still slips across the river, 'cause no one knows his name.
1: They Call Us The Lucky Ones to tytuł płyty, która ukazała się 15 maja 2026 roku. Za tę płytę odpowiedzialny jest artysta, który nazywa się Ryan Bingham i zespół The Texas Gentlemen. To na co dzień są dwa zupełnie odrębne byty, jednak na potrzeby tego albumu postanowili połączyć siłę. Cocaine Charlie. Taki tytuł nosi utwór, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą Drogę 66. Łukasz Szeciłowski, dobry wieczór Państwu, zapraszam. Dziś w programie same świeżynki. W zasadzie, oprócz jednego przypadku, wszystkie płyty, po które dziś dla Państwa sięgnę, zostały wydane w maju tego roku. George Ryan Bingham urodził się w marcu 1981 roku. Aktualnie mieszka w Los Angeles. Jest wokalistą, gitarzystą i songwriterem. Jeśli zaś chodzi o zespół The Texas Gentlemen, w skład tego bandu wchodzi dwóch wokalistów, Nicky Lee i Daniel Creamer, gitarzysta Ryan Ake,

w Los Angeles, jest wokalistą, gitarzystą i songwriterem. Jeśli zaś chodzi o zespół The Texas Gentlemen, w skład tego bandu wchodzi dwóch wokalistów, Nicky Lee i Daniel Creamer, gitarzysta Ryan Ake,

0: Płyta George'a Ryana Binghama to American Love Song z 2019 roku, a ostatnia płyta panów z The Texas Gentlemen to Florid z 2020. Natomiast ich ostatni wspólny krążek to, tak jak powiedziałem, 15 maja tego roku. They Call Us The Lucky Ones, taki tytuł nosi krążek, polecam go w całości. A żeby państwu zrobić troszeczkę większy apetyt na tę muzykę, to jeszcze jeden numer z tego krążka. I Got a Feeling, Ryan Bingham i The Texas Gentlemen.
1: This is one for feedback.

Patrick, Tim Hall i Justin Lucian. To jest skład zespołu 49 Winchester, którego utwór Heavy Chevy zabrzmiał przed chwileczką w drodze 66. Utwór pochodzi z płyty Change of Plans, która swoją premierę miała 15 maja tego roku, rzecz jasna. To jest szósty studyjny album w dorobku tej kapeli. Kapeli, która jest bardzo ciekawym studium muzyki country przepuszczonej przez Southern Rock. 7 grudnia 2025 roku w ramach promocji nadchodzącego krążka Change of Plans panowie wydali singiel. Singiel, który de facto jest coverem. Coverem piosenki, która pojawiła się w 1972 roku na płycie zatytułowanej Volume 4 grupy Black Sabbath. W 1993 roku Ozzy wypuścił wersję live tego numeru, a w 2003 jako singiel wypuścił również wersję ze swoją córką Kelly Osbourne. Co bardziej uważni fani muzyki rockowej na pewno już wiedzą, że chodzi o numer Changes. Co ciekawe, 49 Winchester nie jest pierwszym countrowym zespołem, który ten numer wziął na warsztat. Bo już w 1973 roku na albumie The Hand of Love swoją wersję tego kawałka nagrał Billy Walker. Ale my posłuchamy sobie teraz w drodze 66 wersji zespołu 49 Winchester. Z płyty Change of Plans z 15 maja tego roku numer Changes.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pamiętam, jak kiedyś grecki pilot taką taśmą, silver tape'em obkleił mi oparcie fotela i mówi: be careful, nie poleciałem.
2: Ale plama pod fotelem została. Na stacji, w galeriach handlowych jest osobny dział,
1: tak.
2: A tam jest inny świat.
1: Dokładnie. I ubikacja na przykład z przewijakiem dla dziecka, z fotelikiem, z mikrofalówką, w której można podgrzać mleczko. I ja tam z książką, chłopie, wchodzę, żeby odpocząć, godzinkę, dwie posiedzieć, poczytać.
2: To ty?
3: Śmierć i nie wiesz, gdzie się zostanie.
2: A, to pan.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.
11: To kolejna świeżynka w dzisiejszej Drodze 66, co prawda 2 tygodnie starsza od poprzednich utworów, których wysłuchaliśmy, bo premierę ten album miał dokładnie 1 maja. Album zatytułowany po prostu Texas. Numer, którego wysłuchaliśmy, to numer zatytułowany One Last Chance, a artyści, którzy go wykonują, to zespół The Cold Stars. 3 panów, Chris Tapp, Brian Mullins i Bryce Clue. Zanim panowie wypuścili płytę Texas na swoim koncie, mieli tylko 4 albumy studyjne. Czyli jak łatwo policzyć, płyta Texas jest albumem numer 5. Albumem, po który naprawdę warto sięgnąć. Jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych i gorąco zachęcam do wrzucenia go sobie na słuchawki albo na głośniki. The Cold Stars to artysta, czyli Zimne Spojrzenia. Płyta nosi tytuł Texas, a my gramy sobie jeszcze jeden kawałek z tej płyty zatytułowany Queen of Hearts.

Fireman Ring the Bell. To zespół, którego słuchaczom Eski Rock nie trzeba przedstawiać. The Black Keys. Rockowo-bluesowy duet z Akron w stanie Ohio, w którego skład wchodzą Dan Auerbach i Patrick Carney. W 2025 roku panowie wydali świetny album No Rain, No Flowers, a już 1 maja 2026 pojawił się kolejny album tej formacji zatytułowany Peaches. Pewnie już niektórzy z Państwa słyszeli na antenie Eski Rock jeden z dwóch singli promujących ten krążek, czyli albo You Got to Lose, albo Where's the Smoke, There's Fire. Ale ja dziś w drodze 66 postanowiłem zagrać dla Państwa numery, które jeszcze na antenie Eski Rock nie brzmiały. Tak było z Fireman Ring the Bell, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. No to teraz jeszcze jeden rzut ucha na płytę Peaches, Nobody But You Baby i The Black Keys.

Tak jak wspomniałem na początku dzisiejszego programu, praktycznie wszystkie numery, poza jednym przypadkiem, zostały wydane w maju tego roku, a ten jeden przypadek z kwietnia to właśnie Mike Zito i płyta Outside or the East Side, z której tytułowy kawałek zabrzmiał właśnie przed chwilką w drodze 66. Mike Zito to amerykański gitarzysta, piosenkarz, producent muzyczny i autor tekstów z St. Louis w stanie Missouri. Jest współzałożycielem Royal Southern Brotherhood, w skład którego wchodzą Cyril Neville, Devon Allman, Charlie Walton i Enrico Scott. Mike Zito zaczął śpiewać w wieku 5 lat, a już w

Neighborhood, w skład którego wchodzą Cyril Neville, Devon Allman, Charlie Walton i Enrico Scott. Mike Zito zaczął śpiewać w wieku 5 lat, a już w

A wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrok.pl w zakładce podcasty. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą Drogę 66. No i zapraszam na kolejną, ta już w przyszły piątek o 21:00. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia, a na dobranoc jeszcze Mike Zito i Downtown at Midnight.

0: Najlepszy rok zza oceanu. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Mazowsze staje się turystycznym przebojem, oferując potężną różnorodność od tętniącej życiem Warszawy po kojącą naturę Kampinoskiego Parku Narodowego, choćby. Region przyciąga folklorem, zabytkami oraz aktywnym wypoczynkiem nad Wisłą. Znawcy tego tematu przekonują, że to idealne miejsce na slow life oraz weekendowe wypady blisko stolicy i do samej Warszawy, która przeżywa prawdziwe turystyczne oblężenie. I dziś między innymi, a może przede wszystkim o tym w drogowskazach, moim i waszym gościem jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam ciebie, Izo, w drogowskazach.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na rosnące zainteresowanie turystów Mazowszem właśnie i też jego stolicą, czyli Warszawą?
2: No przede wszystkim sama stolica tak naprawdę jest właśnie
1: magnesem. To jest ten motor napędowy, tak?
2: Tak, zawsze była i tutaj z jednej strony cieszymy się, że stolica jest na terenie województwa mazowieckiego, stolica Mazowsza, ale również stolica całego kraju. Natomiast z drugiej strony oczywiście też ci turyści bardzo często przyjeżdżają, zostają w tej stolicy, niekoniecznie też zaglądając do innych regionów Mazowsza. I naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby turysta przyleciał do Warszawy, przyjechał do Warszawy, ale też jeżeli zostaje na więcej niż na jeden dzień, a to jest właśnie ten turysta, na którym nam najbardziej zależy, jednak pojechał i zobaczył coś więcej niż tylko samo Warszawę. Więc z jednej strony oczywiście to sama stolica jest magnesem, z drugiej strony komunikacja. Województwo mazowieckie to jest jedyne takie województwo w skali całego kraju, które ma 3 porty lotnicze na swoim terenie, bo mamy oczywiście Chopina, który ma ten główny ruch turystyczny zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Później mamy port Warszawa-Modlin i Warszawa-Radom. Więc to są 3 porty lotnicze, które też ten ruch generują. Do tego fantastyczna sieć dróg, coraz lepiej poprawiających się, więc komunikacja, dostępność powoduje, że jesteśmy atrakcyjni pod względem turystycznym.
1: Ogromna popularność Warszawy, Izo, wśród turystów z Polski i też z zagranicy, no nie bierze się z powietrza, nie bierze się znikąd. Czym najbardziej, najmocniej przyciąga Warszawa i czy nie jest też trochę tak, że niejako podbiera turystów innym wspaniałym też miastom, które nie są aż tak daleko od niej, takim jak na przykład Łódź, Lublin czy nawet Kraków?
2: No i tutaj te upodobania turystyczne się zmieniają. Teraz jest Warszawa, Mazowsze, kiedyś był Kraków, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był Lublin. Ja mam nadzieję, że nie podbiera, bo jeżeli przyjeżdża turysta do Warszawy, to też jest to taki turysta, który pozostaje dłużej w Polsce, to on podróżuje i przejeżdża z jednego miasta do drugiego i też pewnie zahacza inne województwa. Natomiast tutaj to, co jest takim najciekawszym być może, co przyciąga, to właśnie ta Warszawa, która koncentruje w sobie różnego rodzaju aktywności. Z jednej strony kultura, tradycja, ale z drugiej strony też przecież duże imprezy turystyczne, kulturalne, imprezy sportowe, które też są dużym generatorem tak naprawdę ruchu turystycznego. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie ten magnes.
1: Poza stolicą też, jak wyczytałem, i za największą popularnością wśród przyjezdnych na Mazowszu, cieszą się powiaty ciekawe, Legionowski i Pruszkowski. Z jakiego powodu? Co tam jest takiego, obok czego turyści no, nie mogą przejść obojętni i do czego też lgną?
2: To są powiaty, które są bardzo blisko samej Warszawy, więc to z jednej strony właśnie powoduje, że nie zawsze zostajemy, nie nocujemy zawsze w Warszawie, ale szukamy też bliskości położenia i dobrej komunikacji z Warszawą. Więc to jest z jednej strony. Jeżeli mówimy o powiecie legionowskim, nie możemy zapomnieć tutaj o Zegrzu. Więc to jest też taka atrakcja turystyczna, która powoduje ten ruch turystyczny i odwiedzalność, bo mówimy tutaj o turystyce zarówno zagranicznej, jak i krajowej, tej wewnętrznej, ale też i wewnętrznej mazowieckiej. Więc tutaj powiat legionowski zazwyczaj to jest właśnie sposób spędzania czasu. To jest Zalew Zegrzeński, ale też wszystko to, co się dzieje wokół, czyli same hotele, które tam funkcjonują, coraz lepsza baza noclegowa, coraz lepsza infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Jeżeli Pruszków, no to mówię, bliskość, łatwość komunikacyjna, ale też nie zapominajmy,

0: że w powiecie pruszkowskim siedzibę swoją ma zespół pieśni i tańca Mazowsze, no i piękne Centrum Folkloru Polskiego, więc to też jest taki motor napędowy trochę tej części tak naprawdę województwa mazowieckiego, ale też bliskiego sąsiada samej Warszawy.
1: Ja się tak trochę i za głośno zastanawiam, co ma Mazowsze, a czego nie mają inne regiony Polski, nie umniejszając im oczywiście. Ja pochodzę z Kujaw, konkretnie jestem bydgoszczaninem, tak?
0: Piękne.
1: Amsterdam Polski, tak?
0: Piękne. Takie
1: określenia słyszałem, bardzo dużo komplementów, zresztą słyszę o swoim rodzinnym mieście, ale na przykład wiem, że Kujawy, czyli mój region macierzysty, słynie Bory Tucholskie, prawda?
0: Tak.
1: Piękny Toruń, piękna Bydgoszcz, tak? I jeszcze szereg innych miast, plus te nieprawdopodobne walory takie związane z naturą, prawda?
0: Tak.
1: No a co ma Mazowsze takiego, co jest takim wiesz, takim topem?
0: Mazowsze ma też przede wszystkim tą przyrodę. Jeżeli mówimy o przyrodzie, przecież sama Wisła powoduje, że na terenie Mazowsza jest cała sieć rzek, gdzie możemy uprawiać turystykę aktywną. Mamy też lasy, ale przede wszystkim ta bliskość i dostępność komunikacyjna powoduje i sława samej Warszawy rozpoznawalności. Powiedziałeś tutaj o Bydgoszczy. Ja byłam w Bydgoszczy dawno, dawno temu. Teraz tak się składa, że w tym tygodniu byłam w Bydgoszczy i jestem tym miejscem zauroczona. Ale mało kto o tym wie, że Bydgoszcz faktycznie przeszedł taką przemianę. My cały czas pracujemy nad tym, żeby pokazywać jednak to województwo mazowieckie, bo kiedyś wcale Mazowsze nie było tym topem turystycznym. Mało kto o tym wiedział, że można tutaj spędzić czas nad wodą, a oprócz rzek to mamy jeszcze przecież Pojezierze Gostyńsko-Włosławskie. Niektórzy nawet mówią, że to są małe Mazury, więc też możemy, mamy tą ofertę turystyczną aktywną wodną. Mamy kulturę i tradycje. W którym kierunku byśmy na teren Mazowsza nie pojechali? Tak się składa, że Mazowsze się składa z 6 byłych województw, ale byłych województw.
1: Tak, tak, tak.
0: Natomiast jeszcze mamy też i tereny takie historyczne, krainy historyczne i geograficzne. Więc połączenie tutaj na Mazowszu mamy część Podlasia, mamy Kurpie na północy Mazowsza, mamy Tordzenne Mazowsze, czyli Płocki i okolice, ale mamy również część południową Mazowsza, która historycznie leżała zawsze ziemia sandomierska, małopolska. To powoduje, że ta wielość kultur, ta wielość możliwości odkrywania województwa mazowieckiego na różne sposoby i różnych tematów, na jakie możemy odkrywać, to powoduje, że faktycznie staje się Mazowsze atrakcyjne i do tego odpowiednia informacja i promocja, bo turysta czego potrzebuje? Przede wszystkim potrzebuje informacji
1: tak.
0: I umiejętność dotarcia z tą informacją. I jeżeli wracamy do Bydgoszczy, to ja uważam, że jeżeli Bydgoszcz popracuje nad tym, to faktycznie będzie miało dużo lepiej i stanie się takim miejscem właśnie odwiedzanym.
1: Znaczy, turyści odkrywają moje rodzinne miasto, natomiast jeszcze to idzie tak w dość ślimaczym tempie, także jest lepiej w ostatnich latach.
0: Bo tam zawsze Toruń jest jeszcze.
1: No, ten Toruń trochę właśnie.
0: No właśnie,
1: nie
0: no właśnie.
1: O tym głośno.
0: Ale u nas jest trochę inaczej, bo jest przecież, mamy Warszawę, która jest takim pierwszym magnesem i takim pierwszym wyborem, jeżeli myślimy o Mazowszu. Natomiast mamy jeszcze Płock i Radom. Płock na północy Mazowsza, Radom na południu, czyli dwa największe miasta po Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, które walczą faktycznie o ten prym. No i też troszeczkę inaczej też kulturowo i tradycyjnie.
1: Ja pochwalę się i za tobie, że w minionym roku spenetrowałem trochę turystycznie rejony Węgrowa, Liwiec.
0: Oj,
1: ale
0: ta bajka
1: jest, wiesz, stów kajakowy.
0: No,
1: kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
0: Dlatego
1: tak? No mega sprawa.
0: Na samym początku powiedziałam o tej przyrodzie, o tych rzekach, które z jednej strony
1: Liwiec,
0: sama Wisła,
1: tak.
0: Ale Liwiec, który jest dostępny dla wszystkich,
1: tak.
0: Bo tam faktycznie możemy całymi rodzinami, mało tego, ci, którzy potrzebują więcej adrenaliny, też ten Liwiec w którychś momentach daje taką możliwość. I faktycznie ta przyroda, bo też po okresie COVID-u minionego, też poszukujemy takich miejsc, gdzie możemy wypocząć na łonie natury, niedaleko w tłumie turystów, ale dający nam możliwość właśnie naładowania baterii i też tak naprawdę te wszystkie trendy w turystyce zmierzają ku temu, że jednak szukamy bliżej wypoczynku z łatwym dostępem, tam gdzie czujemy się bezpiecznie, w różny sposób bezpiecznie oczywiście, bo z jednej strony to odczuwamy się bezpiecznie, bo nic nam nie zagraża, ale z drugiej strony też czujemy się bezpiecznie, bo nie ma tłumów ludzi w ogóle. I cóż, i takie miejsca właśnie będą wygrywały.
1: Mazowsze to oczywiście nie tylko Warszawa, o czym teraz mówimy. Na mapie tego potężnego regionu Polski są inne miejsca, które także mają mnóstwo do zaoferowania turystom. Czy możesz, Iza, wskazać nawet jedno takie, które na przykład ciebie osobiście bardzo ujmuje? Ja, bo też jesteś turystką.
0: Tak, ja jestem turystką i bardzo dużo podróżuję od ponad 25 lat po tym Mazowsze i poznaję i widzę, jak się zmienia. Natomiast takie miejsce, które mnie najbardziej urzekło i urzeka

cały czas, to jest pewnie Płock, ale sentymentalnie wracam do Płocka. Natomiast to miasto bardzo mocno się zmienia pod względem właśnie obsługi ruchu turystycznego. Ja przepraszam za te wszystkie sformułowania, ale faktycznie tak jest. Czyli z jednej strony gastronomia, która jest jednym z głównych elementów, który napędza turystykę, bo każdy turysta musi gdzieś po prostu zjeść. Więc z jednej strony gastronomia, z drugiej strony oferta kulturalna tego miasta. Następna część to jest pięknie usytuowany Płock, jest położony na pięknym wzgórzu tumskim nad Wisłą, więc i te bulwary wiślane również są zagospodarowane. Też wydarzenia takie kulturalne, jak chociażby festiwale, które się odbywają w Płocku, powodują, że Płock przez cały rok, ale zazwyczaj od tego okresu końcówki kwietnia do faktycznie Bożego Narodzenia, bo tam później się kończy.

0: chociażby festiwale, które się odbywają w Płocku, powodują, że Płock przez cały rok, ale zazwyczaj od tego okresu końcówki kwietnia do faktycznie Bożego Narodzenia, bo tam później się kończy. I też mówiłam, że z jednej strony jest na biegunie Płock, na drugim jest Radom. Radom, który odkrywam też na różne sposoby. Z piękną historią miasto. Teraz akurat w tym roku obchodzimy 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, gdzie Płock chociażby był właśnie tą stolicą Mazowsza, a Radom był przecież w koronie, był królewskim miastem, więc tutaj połączenie tak naprawdę tych dwóch miast historycznie, a trochę bliższa historia związana chociażby z czerwcem 76. I analizując tak naprawdę to wszystko, co się działo w Radomiu kiedyś i patrząc na to, jak Gdańsk pięknie wypłynął na tej właśnie historii wolnościowej, to uważam, że Radom ma też dużo do
1: zaoferowania. Szkoda, bo ja też całym sercem jestem za Radomiem. Byłem tam wprawdzie raz tylko, natomiast generalnie uważam, że niesłusznie mu się obrywa tymi wszystkimi dowcipami.
0: Bardzo niesłusznie.
1: Bardzo. Krzywdzone miasto generalnie jest.
0: Dokładnie tak. A Radom, też podróżując po Radomiu, możemy na przykład zwiedzać Radom tymi miniaturkami rzeczy, które były kiedyś produkowane. Przecież ktoś nie zna, nie wiem, serków homogenizowanych, tak, które były, czy butów pewnych, które były też produkowane. Natomiast pamiętajmy o tym, przechodząc się przez główną ulicę w Radomiu, trzeba zwrócić uwagę na piękne balkony, które są tam. I kiedyś ze znajomym, kiedy podróżowałam po Radomiu, on mówi, po co wszyscy jeżdżą na przykład do Werony i podziwiać piękne balkony. Jak tutaj w Radomiu faktycznie te piękne balkony można podziwiać, oby tylko można było to zagospodarować i faktycznie, żebyśmy chcieli to zauważyć.
1: A Izo, a czy jest coś, co dostrzega Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a co można by było jeszcze trochę podkręcić właśnie pod kątem turystycznym, tak? Co można poprawić, nad czym?
0: Zawsze jest
1: coś do zrobienia.
0: Zawsze jest coś do zrobienia, bo przede wszystkim tak, turystyka rządzi się pewnymi trendami, które też analizujemy rok do roku i patrzymy, czego turyści potrzebują, jakich ofert poszukują, więc tutaj też, żeby nadążyć za tymi trendami, zawsze się zastanawiamy, którego rodzaju ścieżki albo, nie wiem, oferty turystyczne pokazać, albo co należałoby jeszcze zrobić, żeby zachęcić turystę. Z drugiej strony to, co powiedziałam, informacja. To jest podstawa. Też musimy tutaj nadążać chociażby technologicznie za tym, żeby faktycznie dotrzeć do turystów. No i ta infrastruktura turystyczna, obecnie cały czas pracujemy nad oznakowaniem, bo pamiętajmy, że też, żeby puścić turystę szlakami, to musi być bezpieczne, czyli musimy oznakować, ale też tak podać, żeby turysta nie zabłądził nigdzie i mógł podróżować bezpiecznie po szlakach.
1: Ale Izo, już kończąc pierwszą część drogowskazów, nie ma jednak róży bez kolców, tak? Mieszkańcy stolicy Warszawy też protestują, mają dość rotujących, tak zwanych rotujących turystów. Skąd taka postawa warszawiaków wobec tego rodzaju właśnie turystów i czy zaproponowane w ostatnim czasie też dwa projekty ustaw regulujących tę kwestię, chodzi o najem krótkoterminowy, tak rozwiążą ten kłopot?
0: No to zobaczymy, czy to rozwiążą ten kłopot, czy nie rozwiążą. Ja cały czas obserwuję i mam nadzieję, że faktycznie te ustawy wszystkie wejdą w życie i jednak rozwiążą ten kłopot. Mówimy dużo o bezpieczeństwie i z jednej strony my jako turyści podróżujący chcemy czuć się bezpiecznie, ale z drugiej strony my jako osoby mieszkające obok chociażby takich mieszkań, które są wynajmowane właśnie w ramach tego najmu krótkoterminowego, też chcielibyśmy czuć się bezpiecznie. Nowe regulacje, mam nadzieję, że właśnie zabezpieczam zarówno z jednej strony my mieszkających, jak i my turystów, bo przecież raz jesteśmy mieszkającymi, raz jesteśmy turystami.
1: No pewnie.
0: Więc tutaj kwestie właśnie bezpieczeństwa, chociażby informacji, gdzie takie miejsca się znajdują, które właśnie funkcjonują w tym najmie krótkoterminowym. Z drugiej strony bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które jest istotne. Pamiętajmy o tym, że wszystkie obiekty, które są skategoryzowane, mają pewne obostrzenia pod względem właśnie PPOŚ, między innymi. Więc tutaj też wszystkie miejsca tam, gdzie jest większe skumulowanie właśnie tych mieszkań w najmniej krótkoterminowych, też powinny być zabezpieczone pod względem PPOŚ, żeby właśnie czuć się bezpiecznie. To też w pewien sposób ureguluje ten rynek. I to jest chyba z jednej strony, czy powinniśmy ograniczać działalność gospodarczą? Pewnie nie, ale z drugiej strony w momencie, kiedy zaczyna to wpływać na normalne funkcjonowanie, to jednak ta regulacja w którymś momencie jest potrzebna.
1: Mazowsze okazuje się najchętniej wybieranym przez turystów regionem w Polsce, a Warszawa najpopularniejszym miastem na City Break. Rośnie liczba odwiedzających, którzy szukają noclegu na szybki pobyt w stolicy, coraz częściej mieście słychać też głosy mieszkańców narzekających na uciążliwości związane właśnie z najmem krótkoterminowym. I ten temat dzisiaj w drogowskazach na moje pytania cierpliwie odpowiada Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Michał Poklękowski, druga część drogowskazów. Już za chwilę zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam Was po raz drugi. Mazowsze zostało najchętniej odwiedzanym regionem Polski w ubiegłym roku, przyjmując ponad 7 700 000 turystów i notując rekordowe 12,5 miliona udzielonych noclegów. Ten region Polski zanotował ponad 12% wzrost popularności, wyprzedzając Małopolskę i Dolny Śląsk dzięki dynamicznemu rozwojowi turystyki oraz rekordowemu napływowi gości z zagranicy. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie, Izo, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam po raz drugi.
1: Czy mamy jakieś informacje na temat gości, turystów zagranicznych, którzy odwiedzają Mazowsze? Skąd najczęściej są, skąd przyjeżdżają i za co też cenią ten konkretny region Polski?
2: Mazowsze jest chętnie odwiedzane przez gości z tak zwanej starej Unii Europejskiej, w ogóle z krajów europejskich. Mm. I też widzimy tutaj pewne ruchy, jeżeli chodzi o właśnie ten ruch turystyczny zagraniczny. Bo na przykład były lata, kiedy w ogóle nam nie wychodzili

0: goście na przykład z południa Europy. Teraz coraz częściej w badaniach wychodzą nam Hiszpanie i Włosi, którzy do tej pory naprawdę to były mniej niż 1% tak naprawdę podróżnych, a teraz widzimy, to jest wszystko związane ze zmianami klimatycznymi. Pamiętajmy o tym, że nie wiem, okres lipiec, sierpień, w niektórych miejscach w Europie Południowej no, są ciężkie do przeżycia. Natomiast Polska, Mazowsze cały czas ma tutaj możliwości tak naprawdę, żeby można było mimo wszystko w tych ciepłych miesiącach również wypoczywać. No i oczywiście Stany Zjednoczone, Wielka Brytania teraz już nie w Unii Europejskiej, ale Wielka Brytania również jest chętnie odwiedzana. Z różnych powodów oczywiście ci turyści do nas przyjeżdżają. Ale to są właśnie te trzy grupy. Unia Europejska, pozaeuropejskie to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
1: Turyści w Warszawie najczęściej, jak wyczytałem, odwiedzają Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie i też stadion PGE Narodowy. Dlaczego izo te trzy lokalizacje są na podium, a nie na przykład choćby Zamek Królewski? Czy mamy jakieś
0: dane? Ja też jak zobaczyłam tak naprawdę te statystyki, też się zaczęłam zastanawiać, ale to jest bardzo prosta odpowiedź, bo PGE Narodowy to oczywiście duże imprezy, które odbywają się. Czy to koncerty, czy imprezy sportowe,
1: targowe,
0: które,
1: i tak dalej, tak.
0: Targowe, konferencje przecież też się odbywają na stadionie, więc to tak naprawdę napędza ten ruch turystyczny, a jednocześnie też jest dużą atrakcją turystyczną. Jeżeli chodzi o Łazienki czy Wilanów, te trendy w turystyce na tyle idą, że jednak poszukujemy tego kontaktu z zielenią. Też w badaniach nam wyszło, przynajmniej zeszłorocznych, przecież też turyści krajów arabskich, a oni poszukują zieleni. Pewnie w tym roku troszkę odnotujemy spadki z wiadomych przyczyn konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale fakt

przyszło, przynajmniej zeszłorocznych, przecież też turyści krajów arabskich, a oni poszukują zieleni. Pewnie w tym roku troszkę odnotujemy spadki z wiadomych przyczyn konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale fakt

0: Wilanowie, możliwość bycia na świeżym powietrzu. Niekoniecznie musimy wchodzić do pomieszczeń. To są też takie tereny, które są spacerowymi terenami, więc tutaj te wartości turystyczne będą nam zawsze potęgowały. Później następny jest Zamek Królewski, czyli jednak to może nie podium, ale jednocześnie jest ten Zamek Królewski, jeżeli chodzi o Warszawę, zauważalny. Czyli to też cieszy, bo z jednej strony spacerujemy, przemieszczamy się w różnych, po różnych zielonych zakątkach samej Warszawy czy Mazowsza, ale też i wchodzimy do miejsc zamkniętych, czyli do muzeów i odwiedzamy muzea.
1: Mazowsze też, jak czytam, przyciąga również atrakcjami kulturalnymi i tymi, gdzie można się po prostu rozerwać, zjeść, zatańczyć i tak dalej, kogoś poznać. Co by to było? Jakie dane w tej sprawie ma Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna?
0: W ogóle, jeżeli chodzi właśnie o powody do tego, że dlaczego przyjeżdżamy na teren Mazowsza, to jest właśnie ta turystyka, rekreacja, ten wypoczynek w różny sposób pojmowany. I oczywiście, jeżeli chodzi o te wydarzenia kulturalne, to wszystkie koncerty, wszystkie festiwale, które odbywają się na terenie województwa mazowieckiego, mówię tu specjalnie województwa mazowieckiego, bo to nie tylko sama Warszawa przyciąga. Też i bardzo duże koncerty odbywają, festiwale odbywa się chociażby w Płocku. Natomiast to jest takim głównym motorem i oni będą przyciągać, dlatego też IPG Narodowy. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, moim zdaniem cała oferta kulturalna, którą oferują instytucje kultury na terenie całego województwa, będą w głównej mierze przyciągały.
1: Najczęściej wyszukiwane w internecie frazy dotyczące Mazowsza to... I od razu poproszę o uzasadnienie.
0: No kajaki. To ja się bardzo cieszę, bo ja cały czas mówię, jeżeli Mazowsze i w jaki sposób można spędzić czas na Mazowszu, to jest przede wszystkim aktywnie. I kajaki, pamiętajmy, mamy Wisłę, która rozprowadza całą sieć rzek. Mamy rzeki, które wymagają więcej umiejętności, chociażby tak jak Wisła, Narew, czy nawet i momentami Bug. Ale mamy rzeki takie bardzo przyjazne.
1: Jak dla Liwiec wspomniany.
0: Jak Liwiec, Alewkra, Bzura też, no tak na pograniczu. Pilica jest przecież fantastyczną rzeką, przygotowaną też pod względem obsługi ruchu turystycznego, więc taka jak ja się bardzo cieszę, że ta fraza wyszła. Druga fraza to domki, które możemy wynająć, czyli to też bardzo wartościowe dla tego wszystkiego, co się dzieje poza dużymi miastami. Czyli niekoniecznie turysta szuka hoteli, czy większych, nie wiem, pensjonatów, czy takich skupisk właśnie ludzkich, ale szukamy miejsc, gdzie będziemy czuć się sami dla siebie, bardzo często zagonieni jesteśmy na co dzień, ale wyjeżdżając odpoczywamy razem ze swoją, nie wiem, grupą znajomych, rodziną i wtedy szukamy takiego miejsca, gdzie możemy być po prostu sami dla siebie, więc te domki pod wynajem, miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zaparkować kampera, gdzie możemy chociażby rozbić namiot, ale te domki faktycznie pokazuje i to też pokazują te wszystkie trendy, że jednak szukamy takich miejsc, gdzie jesteśmy po prostu sami dla siebie, a nawet często ja opowiadam takie przypadki, gdzie mamy slow tourism typowy, który jest realizowany nawet w odległości, nie wiem, 30-40 kilometrów od Warszawy i to są miejsca, gdzie trzeba nieraz półtora roku czekać na to, żeby po prostu wbić się w wolne miejsce, więc to...
1: No właśnie, a propos domków, zakwaterowania, w co przedsiębiorcy z Mazowsza mogliby inwestować w pierwszej kolejności, żeby właśnie zaspokoić te rosnące potrzeby turystów oraz też ich rosnącą liczbę, nie? Nie wszyscy mają zdrowie, żeby nocować pod namiotem.
0: Pod namiotem. Tak. A wiesz, to bardzo atrakcyjne.
1: Jasne, ale
0: ja jako była harcerka.
1: 20 lat może.
0: No tak, jeżeli chodzi o inwestycje na Mazowszu, to przede wszystkim infrastruktura. Zarówno ta noclegowa, ale infrastruktura, jeżeli mówimy o rzekach, to coraz częściej my jako turyści potrzebujemy też takiej infrastruktury, która znajduje się wzdłuż całej rzeki, czyli tam, gdzie możemy zacumować te kajaki. A jak zacumujemy, to czego potrzebujemy? Albo zostawić śmieci, które już nam się zgromadziły.
1: Albo załatwić potrzeby fizjologiczne.
0: Ewentualnie coś zjeść. Więc tego typu infrastruktury cały czas jest, może jest już coraz lepiej, ale jednak niewystarczająca, a przynajmniej nie na wszystkich odcinkach, nie wiem, chociażby rzek, czy też infrastruktura związana z rowerami. Coraz częściej wybieramy właśnie ten środek komunikacji, transportu i podróżujemy na rowerach i brakuje takich miejsc, jak chociażby obsługi rowerzysty. Miejsc, gdzie możemy się zatrzymać, nie wiem, te podstawowe naprawy rowerów faktycznie wykonać, ale też takich szlaków turystycznych, które przebiegają chociażby przez całe województwo, bardzo dobrze już jest, coraz lepiej, ale na przykład w jednym standardzie taka ścieżka, żeby była, bo jeżeli lubimy podróżować, nie wiem, gravelowo, gdzie lubimy jechać lasami, no to oczywiście tam jest świetnie oznakowane, są szlaki turystyczne,

0: charakterystyczne tymi najbardziej rozpoznawalnymi chyba znakami, czyli petetekowskimi. Natomiast też są coraz częściej turyści, którzy na przykład wymagają jednolitej powierzchni, po której mogą się jechać. Tak? Mówię tutaj też o turystach, którzy wymagają specjalnych chociażby udogodnień, więc tutaj mówię, że jest coraz lepiej, ale częściowo jest też tak, że niekoniecznie się łączą jeden odcinek z drugim i pewne wyrwy powstają tak naprawdę, więc nad tym na pewno trzeba pracować.
1: Ostatnia kwestia, Iza, na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. City Break to jest trend w turystyce, który się rozwija bardzo szybko, jak czytam, i też zauważalnie. Dotyczy zarówno turystów przyjezdnych, jak i tych wewnętrznych, czyli z Mazowieckiego. Dlaczego ta konkretna forma uprawiania turystyki tak mocno zyskuje na popularności? Bo tak jest.
0: Tak. Mhm. I City Break... częściowo patrzymy na to, że to turyści przyjeżdżają z zewnątrz, czy to poza granicami danego miasta. Ale City Break coraz częściej się też rozwija wewnątrz danego miasta. Jeżeli na przykład mówimy o Warszawie, bardzo dużo ludzi jest napływowych jednak do Warszawy, więc oni chcą poznać miejsce, gdzie mieszkają. Więc te różnego rodzaju, nie wiem, spacery, które są organizowane w różnych miejscach, czy to Warszawy, czy innych miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zarówno w tych spacerach biorą udział chociażby mieszkańcy danego miejsca, jak i przyjezdni. I to jest tak naprawdę city break wewnętrzne samego miasta, ale też ci, którzy przyjezdni. A dlaczego city breaki te zewnętrzne się rozwijają? Dlatego, że faktycznie takie są trendy w turystyce. Coraz częściej wyjeżdżamy, ale na krótsze okresy czasu. Więc ten city break faktycznie jest tą ofertą, która daje nam możliwość, nie wiem, dwie noce gdzieś spędzamy i szybko chcemy po prostu wyjechać, coś poznać, zobaczyć, posmakować. Pamiętajmy, że turystyka to też doświadczenia, to też doznawanie różnymi zmysłami, więc będziemy na pewno kierować się albo to właśnie smakami, albo poznawanie nowych kultur, nowych tradycji. I ten city break to jest to taką odpowiedzią na te trendy nowoczesne w turystyce.
1: Mazowsze dynamicznie umacnia swoją pozycję na turystycznej mapie Polski. Najnowsze dane za 2025 rok pokazują bardzo

0: złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama. SK Rock

0: Tylko ja.
1: Eska Rock. Drogowskazy.
2: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam jeszcze raz. Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, kilkudniowe wyjazdy, które pozwalają intensywnie korzystać z bardzo bogatej oferty miasta. A różnorodność atrakcji, dobra dostępność komunikacyjna, bezpieczeństwo, szeroka baza noclegowa sprawiają, że dla wielu turystów Warszawa właśnie staje się naturalnym pierwszym wyborem, a jednocześnie punktem startowym do odkrywania całego Mazowsza. W ubiegłym roku miasto odwiedziło 5,5 miliona turystów, wyraźnie wyprzedzając inne duże ośrodki miejskie w Polsce, tak jak na przykład Kraków czy Wrocław. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Izabela Stelmańska. Iza jest prezesem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
3: Witam.
2: Na Mazowszu rośnie zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, naturą. Co w tym kontekście ten region Polski ma do zaoferowania? W jaki sposób konkuruje z górami na przykład i z Bałtykiem, tak?
3: Tutaj
2: trochę
3: nie
2: już o tym powiedzieliśmy, ale to jest też
3: tak,
2: ważny
3: już moment. Mówiliśmy, ale nie idziemy konkurować na pewno z górami i z morzem,
2: no
3: bo tutaj no nie da się. I jakbyśmy nie chcieli przekonywać turystów, że ale mamy wodę. I tutaj już możemy mówić, że ci, którzy lubią jednak tę wodę i lubią wypoczywać nad wodą, to z jednej strony mamy i jeziora, i mamy rzeki, mamy plaże przygotowane do wypoczynku, ale mamy też przygotowane wzdłuż rzek, bo przecież nie wszyscy muszą schodzić na rzeki, ale mamy też i ścieżki rowerowe, ścieżki piesze. W zimę te ścieżki zamieniają się na ścieżki pod narty biegowe, więc można powiedzieć, że mamy też i wodę i mamy te aktywności, które są wokół wody tak naprawdę zrobione. Jeżeli chodzi o góry, nie będziemy na pewno tutaj kombinować i nie będziemy mówić, że możemy zastąpić góry, bo są turyści, którzy tylko i wyłącznie będą górami zainteresowani, a turysta lubi autentyczność. I jeżeli mówimy o autentyczności, to mamy przede wszystkim też tą kulturę, to mamy tradycję, która jest autentyczna. Możemy poznać ludzi, którzy zajmują się, nie wiem, ginącymi zawodami i faktycznie jest chociażby szlak tradycji Mazowieckiej.

0: zawsze i tutaj możemy podróżować i poznawać takie miejsca, takich ludzi, którzy z jednej strony nam opowiedzą swoją historię, ale dadzą nam chociażby, nie wiem, obróbka bursztynu też może być na terenie Mazowsza. Niby nie może, a jednak bursztyny na terenie województwa mazowieckiego są i to czerwone bursztyny, więc to tak naprawdę elegancko. Natomiast, no cóż, ta przyroda jednak będzie głównym motywem, których jeszcze turyści będą wybierać pod względem właśnie zainteresowań turystycznych, a Mazowsze ma tą możliwość, pomimo, że nie ma takich oczywistych miejsc, ma lasy, puszcze, Puszcza Kozienicka, o tym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. Ale fantastyczna też historia związana, ja cały czas łączę tą historię z tą przyrodą, bo jednak jak pójdziemy do tej puszczy, to możemy oczywiście tak sobie pospacerować, ale możemy dojść na ścieżki edukacyjne i faktycznie popodglądać przyrodę, ale możemy też i historię związaną z Władysławem Jagiełłą, który tam polował, przejeżdżał i ponoć są źródła królewskie, z których to Władysław Jagiełło pił. Więc piękna historia, ale mamy też i takie miejsca Liw, nad Liwcem położone, więc jeżeli podróżujemy tym kajakiem, czy spacerujemy wzdłuż tego Liwca, to możemy dotrzeć do Liwu i tam zamek zbrojownia, silnie związany tak naprawdę z postacią królowej Bony, ale też i piękną legendą związaną właśnie z Żółtą Damą, więc wszystko to, co potrzebujemy w turystyce, doznawania wyobraźni pewnej do tego, żeby budować, na pewno Mazowsze może to zapewnić.
1: Może zadam tobie teraz, Izo, dziwne pytanie, ale zaryzykuję. Na jakich turystach Mazowszu zależy najbardziej, takich z pieniędzmi roszczeniowych, czy takich, z którymi nie będzie żadnych problemów? Bo turyści bywają różni, kwadratowi i podłużni. Nie brak też takich z piekła rodem, prawda? Co zapewne mogliby potwierdzić też właściciele kwater, obsługi hoteli i pensjonatów. Tutaj dokładnie. Kłania nam się trochę ten najem krótkoterminowy i te pretensje sąsiadów, tak? imprezujących dokładnie. Turystów. Nie?
0: Dokładnie tak. Przede wszystkim zależy nam na zadowolonych turystach. Bo no turysta zadowolony oczywiście pojedzie i powie, że było fantastycznie, jedź tam, poznaj. I turystyka to gospodarka, więc oczywiście majętny turysta jest taki, no, mile widziany. Natomiast turysta przede wszystkim najchętniej, gdyby pozostawał dłużej w jednym miejscu, czyli na przykład nie przyjeżdżał tylko na jedną noc, ale zostawał tutaj na 3-4 noclegi, to jest chyba ten najbardziej pożądany turysta, bo województwo mazowieckie też w całości nie jest postrzegane jako takie miejsce, które można przyjechać na 2 tygodnie, chociaż te trendy turystyczne, o których już też wcześniej mówiłam, jednak nie idą w tym kierunku, że będziemy wypoczywać 2 tygodnie, tylko jednak wypoczywamy 2-3 dni i jedziemy dalej. Albo wracamy do swojego miejsca zamieszkania i później szukamy kolejnych inspiracji do podróży. Więc ten turysta przede wszystkim musi być zadowolony z pobytu na miejscu. No i oczywiście dobrze, jakby był majętny, bo turysta jednak, jeżeli korzysta z noclegu, to zostawia pieniądze tutaj. Później idzie coś zjeść, więc zostawia kolejne pieniądze. Pamiętajmy, że turysta idzie też do sklepu

0: każde, znajdzie
1: tak naprawdę ofertę. Budżetowo chciałby zwiedzać.
0: Dokładnie tak.
1: Tak?
0: Mhm. Tak, dokładnie, też znajdzie tutaj swoją ofertę. Zarówno w tych dużych miastach, tych właśnie takich ośrodkach, głównie generujący ten ruch turystyczny, jak i w tych mniejszych ośrodkach.
1: A gdzie najczęściej i zośpią turyści odwiedzający Mazowsze i też samą Warszawę? Właśnie z jakich noclegów najczęściej korzystają i dlaczego? Czy mamy jakieś dane na ten temat?
0: I tutaj, jeżeli patrzymy na statystyki, to praktycznie jest pół na pół. Częściowo albo korzysta właśnie z tej bazy noclegowej skategoryzowanej, czyli tutaj hotele, motele, pensjonaty. Mhm. To są te miejsca, w których w głównej mierze szukamy noclegów, ale też ci turyści, którzy korzystają właśnie z tego najmu krótkoterminowego albo agroturystyka, jeżeli jesteśmy gdzieś poza. Mhm. Więc to jest praktycznie pół na pół wychodzi w statystykach.
1: A czy turyści zewnętrzni różnią się od turystów wewnętrznych z Mazowsza? Czy na przykład wybierają inne kierunki zwiedzania, chcą podziwiać inne zabytki, inne miejsca, korzystać z innych rozrywek? Jak to widzisz?
0: To jest, bo turysta zewnętrzny, ten, który napływa w ogóle, nie wiem, za granicę,
1: z innego regionu,
0: to zazwyczaj jest to ten turysta, który nie zna danego regionu, więc jemu trzeba podać podstawowe informacje, zachęcić go do tego, żeby przyjechał, ale zachęcić go też do tego, że jeżeli dzisiaj przyjedziesz i zwiedzisz, przypuśćmy, Warszawę, obwarzanek Warszawy, to za chwilę przyjedziesz, bo będziesz głodny tego, żeby poznać po prostu dalsze części Mazowsza. Ten turysta wewnętrzny jest bardziej świadome, przynajmniej tak się przyjmuje, że już przynajmniej zna miejsce, w którym mieszka i on już wie, czego by poszukiwał, tak? Mm. Więc tutaj troszeczkę się różni, aczkolwiek oferty faktycznie, te, które są dostępne, którymi my też zachęcamy turystów, nie różnicujemy, czy to jest turysta wewnętrzny, czy zewnętrzny, bo tylko dajemy inspirację. Mm.
1: A czy wiadomo, na co turyści na Mazowszu wydają największe, najwięcej pieniędzy? Na jedzenie, na pamiątki, właśnie na noclegi, nie wiem, przejazdy? I czy ci zewnętrzni odwiedzają ten region Polski raz i im to wystarczy nawet na dłuższy czas, albo nie wiem, nawet na całe życie, czy może zaglądają tutaj wielokrotnie właśnie?
0: Zaglądają wielokrotnie, okay. I to cieszę, bo to, co powiedziałam, jednak turysta jak coś zobaczy i zostanie zainspirowany, to jednak będzie chciał poznawać dalej, albo nawet kontynuować ścieżkę swoją poznawania danego regionu, czy danego miejsca. Natomiast najczęściej jednak na to, co wybieramy, jakby płacimy, za co płacimy, to jest przede wszystkim jedzenie. Jedzenie jednak będzie tym głównym motorem i tutaj będziemy, niektórzy turyści przecież wybierają też podróżowanie chociażby zgodnie z gwiazdkami Michelin, więc tutaj to też odpowiednio będzie kosztowało, ale nie tylko gwiazdkami Michelin, bo też zachęcam do tego, żeby zajrzeć do karczm, do takich miejsc bardzo lokalnych, regionalnych, z jedzeniem regionalnym, bo jeżeli poznajemy województwo mazowieckie, to również powinniśmy poznać to województwo pod kątem kuchni mazowieckiej. I to wcale nieprawda, że nie mamy swojej kuchni mazowieckiej.
1: A co lubisz z przysmaków mazowieckich?
0: Z przysmaków, ja lubię kurpie. I tam właśnie, tamte tereny to są bardzo proste, ale babka ziemniaczana, która jest oczywiście, ale też i fafernuchy, które, do których zachęcam do tego, żeby poznać. To są takie ciasteczka wytrawne, z marchwi robione, więc tutaj zachęcam do tego, żeby z jednej strony poznawać te smaki, ale z drugiej strony też i później próbować raz samemu wykonać.
1: O atrakcyjności IZO jakiegoś miejsca pod kątem turystyki decyduje wiele czynników, wiadomo. A co sprawia, że dane miejsce, dane miasto, region są nieatrakcyjne w tym kontekście?
0: Jeżeli nie jest dostosowany jakby do potrzeb turysty. Pamiętajmy, że turysta to przede wszystkim atmosferę wyczuwa. Jeżeli pojedziemy gdzieś, to czujemy się dobrze. Nie wiem, jest czyste to miejsce. Mhm. W badaniach na przykład ostatnio wychodzi, że jednak Polska jest czystym miejscem do podróżowania i to jest cenione przez turystów zagranicznych. Jeżeli na przykład nie ma przygotowanej infrastruktury, są jeszcze pewnie takie miejsca, gdzie nawet trudno jest gdzieś usiąść, odpocząć chwilę, napić się kawy, herbatę. Ja już nie mówię, kiedyś na przykład dla mnie Żyrardów był takim miejscem, gdzie pojechałam i ja naprawdę nie miałam gdzie usiąść, żeby wypić herbatę. A teraz ten Żyrardów, no można powiedzieć, że turystami stoi. Oczywiście to jest perła w koronie, jeżeli chodzi o industrialne Mazowsze, ale jak bardzo się zmienia, czyli ta inwestycja w tą infrastrukturę, które niekoniecznie stricte turystyczną, ale około turystyczną, z której korzystają również mieszkańcy. Bo jeżeli będą restauracje, jeżeli będą kawiarnie, jeżeli będą place, nie wiem, zabaw dla dzieci, miejsca takiej rekreacji ogólnej, to i z jednej strony korzystają z tego mieszkańcy, ale z drugiej strony turyści.
1: IZO, na świecie jest wielu przeciwników masowej turystyki, dobrze?
0: Dokładnie,
1: masowej
0: tak.
1: Turystyki. Mhm. Wskazują oni też liczne negatywne strony, bo one są i tutaj tak. Nie ma się co czarować. Na czym polega według ciebie, według szefowej Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odpowiedzialna

0: odpowiedzialna, zrównoważona turystyka? Zapraszam ciebie na sam koniec do szczerej odpowiedzi.
1: Odpowiedzialna i zrównoważona, to ja powiedziałam chyba na samym początku również. Naszym zadaniem jest przede wszystkim to, że turysta, który przyjeżdża do Warszawy, gdzie tutaj już jest ta masowa turystyka. I ja też się kiedyś spotkałam z taką sformułowaniem, turyści zadepczą nam w końcu tą Warszawę.
0: No, Barcelona chociażby nam się kłania.
1: Dokładnie tak, Polską, ale tak? To sformułowanie to było 20 lat temu już opisane, gdzie wcale nie byliśmy na tych górach, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast ta odpowiedzialna to jest właśnie przygotowanie takiej oferty, żeby ten turysta, który przyjedzie do takiego miejsca jak Warszawa, jednak później miał kolejną ofertę dalej i dalej, żeby wyprowadzić i żeby ten ruch faktycznie z jednej strony korzystał to oczywiście inne subregiony naszego województwa, ale przede wszystkim, żeby ci turyści sami sobie nie przeszkadzali w zwiedzaniu, poznawaniu danego miejsca. No i tutaj to ja tak postrzegam tą
0: To jest delikatny temat, prawda, bo mieszkańcy takich atrakcyjnych turystycznie miast, na przykład czy regionów, no też chcą mieć czym oddychać, mówiąc w cudzysłowie,
1: Dokładnie
0: prawda?
1: Tak.
0: I widząc, nie wiem, 500 000 turystów na jednym deptaku, prawda, no mogą dostać białej gorączki na przykład. I ciężko pogodzić te stanowiska, tak szczerze mówiąc.
1: Tak, ciężko pogodzić, natomiast ta turystyka na pewno nie może utrudniać życia mieszkańców.
0: Dokładnie, super, że to mówisz, tak.
1: Mhm. Tak, i tutaj pomimo tego, że walczymy o ten ruch turystyczny, bo turystyka to gospodarka, to jednak ta zrównoważona powinna powodować, że ten ruch turystyczny rozprzestrzenia się.
0: Musimy kończyć. W roli ekspertki w studiu Drogowskazów pojawiła się dzisiaj Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo Ci dziękuję, Izo, za spotkanie w studiu i za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam na Mazowsze.
0: Zapraszamy. Po pełne wersje Drogowskazów ja z kolei zapraszam na Mediateka.pl, na Spotify czy na YouTube. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego, udanych wyjazdów, przyjemnego, bezpiecznego i efektywnego zwiedzania dokądkolwiek się wybierzecie, nie tylko na Mazowsze. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na skrok.pl, w aplikacji mobilnej skrok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.